0: Lato z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Można na ludziach wywierać presję, tłumacząc to słusznymi racjami. Można w dobrej wierze ich straszyć. A można także poznać dzisiejszego patrona, czyli XIII-wiecznego włoskiego mnicha i kapłana z Tolentino i zmienić swoje podejście. Na jakie? Mikołaj, bo tak ma na imię bohater tej historii, żył w czasach, gdy szybki rozwój miast i dynamiczne społeczne zmiany mocno odbijały się na moralnej kondycji ich mieszkańców. Żeby temu zaradzić, wielu kaznodziejów jako główne narzędzie formułowania pogubionych ludzi używało więc strachu i skrajnych emocji. Na tym tle Mikołaj z Tolentino był niezwykłym wyjątkiem. Zamiast bowiem mnożyć w swoich homiliach przerażające obrazy, które tylko zatwardziały grzesznik zdołałby zbagatelizować, on stawiał na nadzieję. I wierni bezbłędnie wyczuwali, że choć był surowy dla grzechu, to miłosierny dla ludzi. Nic więc dziwnego, że tłumnie do niego się garnęli, a on poważnie pracował potem w konfesjonale nad ich nawróceniem. Jednak wiernych Tolentino do ojca Mikołaja przyciągała jeszcze jedna jego cecha. Potrafił się uśmiechać. I nie była to bynajmniej wesołkowatość. To była radość płynąca z wiary, której świadectwo dawał na modlitwie, na ascezie, w konfesjonale. Bo dobra nowina daje najbardziej autentyczny powód do życia z uśmiechem, nawet w najtrudniejszych chwilach. Święty Mikołaj z Tolentino z tej prawdy uczynił fundament całego swego powołania i stał się dzięki temu, jak zostało to odnotowane, apostołem radości.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

twarzy. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: W Poznaniu powstanie nowy węzeł przesiadkowy. NFZ przypomina o profilaktyce. Już za miesiąc startuje konkurs Wieniawskiego. Na Ramowice zyskają węzeł przesiadkowy. Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na budowę połączenia ulicy Błażeja z powstającym w ramach modernizacji towarowej obwodnicy Poznania peronem kolejowym. Po stronie miasta jest budowa chodnika i drogi rowerowej prowadzących do peronu. Wykonawca wybuduje także wiatę rowerową oraz miejsca postojowe dla hulajnóg. Oferty można składać do 24 września, a węzeł powinien być gotowy pod koniec przyszłego roku.

0: życia podczas wydarzeń w Poznaniu, Kaliszu, Kępnie, Wągrowcu czy Puszczykowie. Aby sprawdzić, gdzie i kiedy odbywają się wydarzenia i akcje zdrowotne w naszej okolicy, można skorzystać z mapki na stronie pacjent.gov.pl.
1: W kampanii ważne miejsce zajmuje ankieta, która dostępna jest w aplikacji Moje IKP. Aplikacja ta łączy m.in. monitorowanie ciśnienia tętniczego, cholesterolu i glikemii z działaniami dotyczącymi aktywności fizycznej, diety, masy ciała i palenia tytoniu. Już za miesiąc Wieniawski i Skrzypce opanują Poznań. Wczoraj poznaliśmy wyniki losowania kolejności występów 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego. To właśnie polski skrzypek Wojciech Niedziółka jako pierwszy zaprezentuje się przed jury i publicznością w pierwszym etapie. Łącznie w 5 etapach przez ponad 2 tygodnie rywalizować będzie 50 muzyków. Uroczysta gala wręczania nagród połączenia z pierwszym koncertem laureatów odbędzie się 23 października, a drugi występ laureatów dzień później.
2: Informacje z kraju.
1: Ministerstwo Infrastruktury w trybie pilnym pracuje nad ustawowym zaostrzeniem kar za łamanie przepisów na przejazdach drogowo-kolejowych. Resort chce m.in. bezwzględnej kary więzienia dla kierowców, którzy zignorują sygnał ostrzegawczy i doprowadzą do wypadku z udziałem pociągu. Propozycje zaostrzenia kar mają być przedstawione już na najbliższym posiedzeniu rządu. Jutro z kolei odbędą się w tej sprawie konsultacje międzyresortowe. Niestety mamy czarną serię wypadków na przejazdach i musimy na to stanowczo zareagować, powiedział minister Dariusz Klimczak.
3: Chcemy, żeby nowe przepisy zaczęły obowiązywać jak najszybciej. Prezes Rady Ministrów oczekuje, że przedstawimy nowe rozwiązania już na kolejnym posiedzeniu Rady Ministrów, czyli w najbliższy wtorek. Jutro w trybie pilnym będę uzgadniał nowelizację kodeksu karnego z ministrem sprawiedliwości. Klucz jest jeden. Kara ma być surowa, kara ma przemówić do wyobraźni kierowców, kara ma w taki sposób zadziałać, że nikt się nie zdecyduje na wjazd na czerwonym przy zamkniętych rogatkach.
1: Dyskusja jest efektem wczorajszej tragedii. Przed południem w miejscowości Sokolniki na Mazowszu betoniarka wjechała pod pociąg relacji Lublin-Szczecin, co doprowadziło do wykolejenia się składu. Zginęła jedna pasażerka z pociągu i 7 osób zostało przewiezionych do szpitala. Kierowca ciężarówki miał się tłumaczyć, że wjechał na przejazd, bo oślepiło go słońce i nie widział pociągu.
2: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
4: Niewielkie zachmurzenie w Poznaniu, a na termometrach 12 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku zachodniego, a ciśnienie wynosi 1013 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. Jest ona dobra, natomiast biometr jest umiarkowany.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 5 minut po godzinie 6, kłania się poranek w Radiu Emaus, Kuba Antkowek i Ania Hajduczek. Jesteśmy z wami do godziny 10. Dzień dobry.

0: Emaus. Na dobry dzień. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Skrucha nie troszczy się o konsekwencje. Tym właśnie różni się ona od wyrzutów sumienia, które pobudzane są głównie przez strach przed nieprzyjemnymi konsekwencjami.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Emmaus.
1: Dziewiętnaście minut po godzinie szóstej, za nami grupa Temper City. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Dzisiaj mamy czwartek, 10 września, 253 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Łukasz, Sebastian, a także Mikołaj. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego, jeżeli chodzi o nietypowe święta. Mamy dzisiaj dwa. Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom, a także Dzień Piłkarza. Jeżeli chodzi o przysłowie na dziś, na świętego Łukasza jest w domu chleb i kasza. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od Ryszarda Kapuścińskiego. Stopniowo, w miarę upływu czasu, odkrywamy w samym sobie coraz trudniejszego przeciwnika. Takie to zdanie na dziś. Przypominam, że dzisiaj mamy czwartek, 10 września, a my gramy dalej. Mrozu nie ma miejsca jak dom.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Za 100 metrów skręć w rok 1970.
2: Gdzie ty mnie prowadzisz?
1: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
3: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
4: Arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka zapraszają w sobotę 19 września na konferencję na temat programu duszpasterskiego w Polsce. Gościem specjalnym tegorocznego ogólnopolskiego forum duszpasterskiego w Poznaniu będzie kardynał Grzegorz Ryś. Hasło tegorocznego spotkania: parafia wspólnotą misyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2026 roku przez oficjalną stronę forum2026.pl lub telefonicznie pod numerem 459 116 766. Zapraszamy do udziału.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
6: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
7: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
8: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
9: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
5: Tej jesieni przyłącz się do nas.
6: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
9: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
5: Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
8: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
0: Autopromocja. Radio Emaus.

0: teraz? Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Dziewiętnaście minut zostało do godziny siódmej. Za nami Alicia Keys, Luke Combs, a także Sanach. A ja was zapraszam do kontaktu z nami, jeżeli na przykład coś widzicie na poznańskich ulicach, czy też na wielkopolskich trasach. Dajcie nam znać, my od razu wasze informacje przekażemy na antenie. 601 077 033, powtarzam, 601 077 033, to jest nasz numer SMS do kontaktu. Tak jak tutaj mówię, jeżeli widzicie, że coś się dzieje, dajcie nam po prostu znać. Jeżeli na przykład nie chcecie skontaktować się z nami przez nasz numer telefonu, no to możecie również napisać do nas przez naszego radiowego Facebooka, czy przez naszego radiowego Instagrama. Tam również jesteśmy, a przede wszystkim jesteśmy otwarci na wasze informacje. Napiszcie, jeżeli coś widzicie, od razu o wszystkim słuchaczom przekażemy na antenie. A my gramy dalej, tym razem na naszej antenie Shawn Mendes.

0: Lato z Radiem Emaus. Czujnik smogu.
1: Minut zostało do godziny 7. Sprawdzamy jakość powietrza w Poznaniu, czyli czas na czujnik smogu. Obecnie jakość powietrza w stolicy Wielkopolski jest bardzo dobra, a wartość pyłu zawieszonego PM10 to 14 mikrogramów na metr sześcienny. Prognozowane stężenie PM10 to 9 mikrogramów na metr sześcienny. Jakość powietrza sprawdzona, a za moment sprawdzimy najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawia Ania Hajduczek punktualnie o godzinie 7. Zostańcie z nami.

0: Kapralkar. Prosto i ekologicznie.
1: Zanurz się w niezwykłym brzmieniu, które porusza najczulsze struny duszy. Zapraszamy na 6. koncert organowy z okazji 80. rocznicy śmierci wielkiego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Wystąpi Agnieszka Tarnawska. Niedziela, 20 września, godzina 19.15. Kościół Świętego Ojca Pio, ulica Wańkowicza 2A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego. Przeżyj wieczór pełen pasji i niepowtarzalnej muzycznej energii. Wstęp wolny.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: Niedługo ruszy rozbiórka bramek na dwójce. ZKZL wymieni okna w swoich mieszkaniach. W tym wydaniu informacji sprawdzimy także ceny paliw. Z wielkopolskiego odcinka autostrady A2 znikną nieużywane bramki. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, umowa została już podpisana, a wartość kontraktu wynosi niemal 10 milionów złotych. Umowa dotyczy przeprowadzenia rozbiórki nieużywanej infrastruktury poboru opłat w lokalizacjach Żdżary, Koło i Dąbie. Zakłada również przywrócenie drogi do standardów właściwych dla jej klasy oraz wprowadzenie zmian w organizacji ruchu. Wykonawca na realizację zadania ma 12 miesięcy. Poznańskie mieszkania komunalne zyskają nowe okna. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych podpisał umowę na wymianę stolarki okiennej w 133 miejscach. Około 30% z nich znajduje się w budynkach objętych ochroną konserwatorską. Oznacza to, że przed rozpoczęciem pracy wykonawcy będą musieli nie tylko przygotować niezbędną dokumentację techniczną, ale również uzyskać wymagane pozwolenia. Koszt inwestycji wyniesie blisko 2 miliony złotych. Nowe okna zobaczymy na początku przyszłego roku.

0: Będą na zewnątrz muzykę.
1: W jubileuszowy weekend muzeum będzie czynne w wydłużonych godzinach od 11 do 20. Obchody zakończą się hejnałem wykonanym na trąbce naturalnej na Starym Rynku.
2: Informacji Radia Emaus.
1: Politycy się spierają, a kierowcy narzekają na wysokie ceny paliw. Opozycja apeluje do rządu o reakcję. Politycy rządu odpowiadają, że drożyzna na stacjach paliw to wynik konfliktu w Zatoce Perskiej oraz decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o nadmiarowe zyski koncernów paliwowych, które miały zasilić budżet państwa i mogły zostać przeznaczone na obniżenie cen paliw. Tymczasem kierowcy zmuszeni są do płacenia coraz więcej za benzynę.
3: Powiem szczerze, że denerwuje dość mocno. Na szczęście w tym aucie tankuję tylko 9,5. Jak w drugim aucie tankowałem 9,8, które aktualnie nie jeździ, no to bym już nie miał w ogóle pieniędzy. O instalacji gazu już myślałem. 800 miesięcznie wychodzi.
4: Jeszcze mniej, dlatego że generalnie zawsze byłam przyzwyczajona, żeby bardziej korzystać z komunikacji. Dlatego gdzieś, jeżeli mogę, jest tramwaj, bezproblemowe połączenie, to wybieram coś takiego. Ale nie ukrywam, że no da się odczuć oczywiście tą podwyżkę.
5: No do pełna muszę, bo muszę też jeździć, ale szukałam dzisiaj jakiegoś kuponu i byłam smutna, że się skończyły.
1: Cena benzyny 9,5 na niektórych poznańskich stacjach zbliża się do 8 zł za litr.
2: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
6: Pochmurno w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 13 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1013 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. Jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Wydaje się, że polecenie Jezusa przekracza nasze możliwości. Rodzi bunt. W pierwszym odruchu chcemy raczej się odegrać na tych, którzy nam źle czynią. Czujemy zadowolenie na myśl, że naszym wrogom mogłoby się coś nie powieść. Chcielibyśmy nieraz poczuć słodki smak zemsty. Jezus wymaga od nas zupełnie innej postawy. Chce, byśmy całkowicie upodobnili się do Niego, abyśmy sami, pragnąc miłosierdzia, byli tak samo miłosierni wobec innych. Jak mógłbym okazać dobro komuś, z kim mam złe relacje?
0: Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Już prawie 20 minut po siódmej, za nami Chumba Wamba i Tapt Hampen, a przed nami punktualnie o godzinie 7.30 przegląd prasy. Sprawdzimy, o czym piszą gazety na swoich pierwszych stronach. Także zapraszam Was bardzo gorąco na ten stały punkt w naszej porannej ramówce. A po latach 90. teraz czas na lata 80. i tym razem pogramy po polsku. Ja liczę na to tak po cichu, że będziecie głośno śpiewać, gdziekolwiek słuchacie Radia Emaus. Zróbcie głośniej po prostu. Lady Punk, mniej niż zero.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Za 100 metrów skręć w rok 1970.
2: Gdzie ty mnie prowadzisz?
1: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
2: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
3: Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: W której parafii archidiecezji poznańskiej zbierają na remont dachu kościoła, a w której szykują się do odpustu albo koncertu? Gdzie działa parafialny teatr, gdzie odbywa się przegląd piosenki maryjnej, w którym sanktuarium jest cudowny obraz i czym słynie? Wszystkiego dowiecie się z programu U proboszcza w parafii, który co tydzień gości na naszej antenie i stara się przybliżać codzienne życie parafii archidiecezji poznańskiej oraz starań ich proboszczów. Zapraszamy w każdy czwartek o 12.30.
5: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranna prasówka.
6: 7.30 na naszych radiowych zegarach. Czas na przegląd prasy. Zaczynamy od Głosu Wielkopolskiego. Skrzypce znów zawładną Poznaniem. Wieniawski już w październiku, jak mówi Bartosz Nizioł, przewodniczący jury. Niezwykle ważne było dla mnie, żeby muzyka Henryka Wieniawskiego zajmowała w konkursie miejsce szczególne, jeszcze ważniejsze niż w poprzednich edycjach. Więcej na ten temat w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego. Teraz czas na Gazetę Wyborczą, a tam katastrofa kolejowa. Ciężarówka uderzyła w pociąg. Na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych w powiecie przysuskim pociąg PKP Intercity Koziołek z Lublina do Szczecina uderzył samochód ciężarowy, który wjechał na przejazd, a do wypadku doszło wczoraj około południa. Więcej na ten temat w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Teraz czas na Rzeczpospolitą. Motoryzacja szuka szansy obronności. Spadek sprzedaży samochodów zmusza europejskich i polskich producentów aut i części do dywersyfikacji produkcji. Zbrojeniówka rzuca koło ratunkowe. Koszty rosną, sprzedaż aut maleje, dlatego już 35% firm motoryzacyjnych w Europie nie chce produkować dla innych sektorów, by wykorzystać w pełni swoje moce. Więcej w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej i na koniec dziennik Gazeta Prawna. A tam opłata miejscowa da zarobić gminom. Nie zaledwie ponad 200, jak jest dziś, ale nawet 1500 gmin mogłoby pobierać opłatę od turystów za pobyt na ich terenie. Taka jest propozycja resortu finansów. Najważniejsza zmiana dotyczyłaby usunięcia korzystnych właściwości klimatycznych jako warunku wprowadzenia opłaty miejscowej przez gminę. Dziś wiele miast atrakcyjnych turystycznie nie może pobierać opłaty ze względu na niewystarczająco dobrą jakość powietrza. Więcej w dzisiejszym wydaniu dziennika Gazeta Prawna i to wszystko w dzisiejszym przeglądzie prasy. Kolejny już jutro o godzinie 7.30.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Już prawie 19 minut zostało do godziny 8, za nami jutro, a także Robbie Williams, który całkiem niedawno zawitał z koncertem do stolicy Wielkopolski, a ja przypominam, że możecie się z nami kontaktować 601 077 033. Jeżeli na przykład coś widzicie na poznańskich ulicach albo na wielkopolskich trasach, dajcie nam znać, powtarzam jeszcze raz nasz numer do kontaktu 601 077 033. Jesteśmy także na Facebooku i na Instagramie, więc również w ten sposób możecie się z nami kontaktować. To, co często powtarzam, ale myślę, że tego nigdy za wiele. Jesteśmy otwarci na wasze wiadomości, jesteśmy otwarci na wasze informacje. Zapraszamy was bardzo gorąco do kontaktu. A my gramy dalej, tym razem pogramy po polsku. Męskie granie orkiestra i supermoce.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Już prawie 10 minut zostało do godziny 8. Za nami Męskie Granie Orkiestra i Supermoce i za nami także grupa Big Mountain, Baby I Love Your Way. Muzyka za nami, przed nami punktualnie o godzinie 8 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Ania Hajduczek, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz wracamy do polskiego grania. Edyta Górniak i Dotyk.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.

0: Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona jasne bezpestkowy luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: Tragiczny wypadek w powiecie międzychodzkim. Jutro startuje Młodosfera. W informacjach Radia Emaus sprawdzimy także, czy będzie protest na kolei. Wczoraj po godzinie 22 służby otrzymały zgłoszenie o wypadku z udziałem quada. Do zdarzenia doszło w miejscowości Tuchola. Pojazdem kierowała 18-letnia kobieta, która zjechała z drogi i zginęła na miejscu. Jak podaje Radio Poznań, w działaniach uczestniczyło 6 zastępów Straży Pożarnej. Funkcjonariusze na razie nie wiedzą, jak doszło do tej tragedii. Sprawę będą badać policja i prokuratura. Młodzi chcący angażować się społecznie już w ten weekend zjadą do Poznania. Na kampusie Morasko Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza odbędzie się nowy festiwal Młodosfera. Podczas 3 dni zaplanowano ponad 40 wydarzeń podzielonych na sesje tematyczne, zapowiada Patryk Krawczyk ze Stowarzyszenia Centrum PISOP w Poznaniu.
2: Będą warsztaty, będą spotkania, będą strefy chillu i będzie też...

0: interakcyjnych, silent disco i inne rzeczy. Będziemy rozmawiać między innymi o sztucznej inteligencji, o tym, jak wpływa na nasze życie, o środowisku, co młodzi mogą zrobić w tej sprawie. No i przede wszystkim właśnie o tym, jak się angażować i jakie zagrożenia też przy okazji tego angażowania społecznego mogą się pojawić.
1: Swój udział w Młodosferze potwierdziło około 300 osób. To nie tylko studenci, ale także wolontariusze, społecznicy, radni czy prezesi fundacji. Początek już jutro.
2: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: W te wakacje wysiadając z pociągu nie zawsze pamiętaliśmy o zabraniu swoich rzeczy. Pracownicy Polregio znaleźli w pociągach 637 przedmiotów.

0: właścicieli.
1: Najwięcej przedmiotów pozostawiono w pociągach kursujących w województwach zachodniopomorskim, małopolskim, łódzkim oraz pomorskim. Czy na kolei będzie protest? Rozważa to Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych po ostatniej serii wypadków na przejazdach. Z nieoficjalnych informacji wynika, że jutro pociągi miałyby tam zwalniać do bezpiecznej prędkości 20 km na godzinę. Apel ma dotyczyć wszystkich przejazdów kolejowo-drogowych, niezależnie od ich kategorii. Nie możemy i nie będziemy czekać, aż w kolejnym takim wypadku zginie maszynista, inny pracownik kolei albo pasażerowie, przekazał związek. Treść uchwały przedstawicieli maszynistów, w tym szczegóły możliwego protestu, mają być ogłoszone dziś o godzinie 9. Powiemy o tym w kolejnych wydaniach informacji.
2: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
3: Przyjaśnienia w stolicy Wielkopolskiej, na termometrach 14 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 17 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1013 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

Już prawie 5 minut po godzinie 8 kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Ania Hajduczek. W tym składzie jesteśmy z wami do godziny 10. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mój drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mój szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tylko tym, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając, a wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.
2: Miłować nieprzyjaciół brzmi jak szaleństwo. Ale Jezus pokazuje drogę, która wykracza poza zwykłą uczciwość. Jeśli kochamy tylko tych, którzy są dla nas mili, niczym się nie wyróżniamy. Prawdziwa miłość okazuje się w tym, że dobrze życzymy nawet tym, którzy sprawili nam przykrość. To trudne, ale właśnie to czyni nas podobnymi do Ojca, który jest dobry dla każdego. To droga do wewnętrznej wolności od urazu i gniewu. Pomyśl, czy jest ktoś, o kim myślę źle i za kogo mógłbym dziś odmówić krótką modlitwę, prosząc o serce wolne od nienawiści?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus.
1: Trzy minuty po godzinie 8:00, za nami Pharrell Williams, a przed nami punktualnie o godzinie 8:30 kolejna w tym tygodniu poranna rozmowa. Wrzesień jest miesiącem zapobiegania samobójstwom, a właśnie dziś obchodzimy Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Z tej okazji dzisiaj już o godzinie 8:30 porozmawiamy z psycholożką z Kliniki Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS Angeliką Urbanek o tym, czy jesteśmy dziś bardziej świadomi swojego zdrowia psychicznego, jakie sygnały powinny nas zaniepokoić u bliskich, jak rozmawiać z osobą w kryzysie, a także gdzie szukać niezbędnej pomocy. 8:30 poranna rozmowa, zapraszam Was na tę rozmowę bardzo gorąco, ale zanim poranna rozmowa wystartuje na naszej antenie, no to cofniemy się do lat 2000. Przed Wami Rihanna i Jay-Z Umbrella. 8:30 poranna rozmowa.

Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Reklama.

0: Oczywiście. Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Autopromocja.
3: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
4: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
5: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
6: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
7: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
3: Tej jesieni przyłącz się do nas.
4: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
3: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
3: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
3: Po prostu dobre radio.
2: Autopromocja. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny gość.
8: Przed mikrofonem Radia Emaus Ania Hajduczek, a moim i waszym gościem jest dziś telefonicznie pani Angelika Urbanek, psycholożka z Kliniki Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
8: Wrzesień jest miesiącem zapobiegania samobójstwom, a właśnie dziś, 10 września, obchodzimy zainicjowany ponad 20 lat temu Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom i to będzie nasz temat rozmowy. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia co roku ponad 720 tysięcy osób umiera w wyniku samobójstwa, znacznie więcej podejmuje próby samobójcze i jest to trzecia najczęstsza przyczyna śmierci wśród osób młodych, czyli w wieku od 15 do 29 roku życia. Dane brzmią dość zatrważająco, a jednocześnie w mediach coraz częściej czyta się o trendzie spadkowym, chociażby w Polsce. Jak to jest? Tych samobójstw w trzeciej dekadzie XXI wieku jest więcej czy mniej?
9: Myślę, że najważniejszy wniosek jest taki, że nawet jeśli w niektórych grupach czy okresach obserwujemy spadki, to nie możemy mówić o rozwiązanym problemie. Ponieważ każdy pojedynczy zgon jest tragedią, której w wielu przypadkach można po prostu zapobiec.
8: A czy to jest tak, obserwując te dane, że my, może właśnie szczególnie tutaj te młodsze osoby, mamy jakąś większą świadomość w obszarze zdrowia psychicznego, jesteśmy bardziej wyedukowani niż chociażby poprzednie pokolenia, pokolenie naszych dziadków? Jak pani to widzi?
9: Moim zdaniem tak, zdecydowanie. Myślę, że w tej chwili o zdrowiu psychicznym rozmawiamy zdecydowanie bardziej otwarcie niż jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, czy chociażby inne zaburzenia, depresja, zaburzenia lękowe, po prostu kryzysy psychiczne czy myśli samobójcze. To są tematy coraz częściej traktowane tak jako problemy zdrowotne, a nie jako dowód jakiejś słabości charakteru. Dlatego jesteśmy coraz bardziej otwarci. Natomiast świadomość nie jest tym samym, co wiedza i umiejętność reagowania. Więc no, możemy dużo mówić więcej o zdrowiu psychicznym, a jednocześnie nadal nie wiedzieć tak naprawdę, co zrobić, kiedy bliska osoba mówi, że nie chce już żyć. No i właśnie tutaj mamy jeszcze dużo do zrobienia.
8: Spróbujemy później odpowiedzieć na to pytanie, co robić, jeśli widzimy, że bliska nam osoba może być w takim kryzysie zdrowia psychicznego. Ale tutaj jeszcze chciałabym dopytać o takie współczesne czynniki zwiększające ryzyko kryzysu zdrowia psychicznego, o których jeszcze może kilkanaście lat temu byśmy nie pomyśleli. Czyli na przykład to, co dzieje się w mediach społecznościowych, bo tutaj z jednej strony media społecznościowe myślę, że może trochę dają nam tej wiedzy na temat zdrowia psychicznego, ale tutaj też dochodzi ten hejt, czy na przykład influencerzy, którzy pokazują nam często swoje wyidealizowane życie w sieci, do którego my się porównujemy później.
9: To bardzo ciekawy aspekt, który pani teraz porusza. Myślę, że ryzyko kryzysu psychicznego jest wieloczynnikowe. Zresztą nie tylko ja tak myślę, ale WHO zresztą to podkreśla. Nie ma jednego powodu, który możemy wskazać jako przyczynę samobójstwa. No i znaczenie mogą mieć wcześniejsze też kryzysy psychiczne, depresja, różnego rodzaju uzależnienia. Tutaj podkreślę, że uzależnić się możemy dosłownie od wszystkiego. Doświadczenie przemocy, traumy, przewlekły ból, który też potrafi być bardzo trudnym doświadczeniem dla wielu ludzi na całym świecie, utrata bliskiej osoby, problemy rodziny i tak dalej. Natomiast media społecznościowe też mogą być jednym z właśnie z elementów tej układanki, szczególnie w przypadku młodych osób. Tak? Mhm. Natomiast sama nauka nie daje nam jeszcze podstaw do stwierdzenia, że same media społecznościowe są przyczyną kryzysu psychicznego. Natomiast zgadzam się z panią w kontekście właśnie tego, co się dzieje w social mediach. Czyli problemem może być nie tylko czas spędzany online, tak? Czyli korzystanie z mediów społecznościowych, ale przede wszystkim to, czego tam doświadczamy. Czyli czasami może to być cyberprzemoc, porównywanie się z innymi. Bardzo często, ja to zauważam nawet w trakcie sesji psychoterapeutycznych, kiedy osoby o tym mówią na wprost. Presja wyglądu, tak? Nie wiem, poczucie odrzucenia, kontakt z treściami dotyczącymi właśnie zachowań samobójczych.
8: To może teraz przejdźmy właśnie do tego, jakie sygnały powinny nas zaniepokoić wśród naszych bliskich, czy to młodych, tak jak teraz tutaj pani opowiadała, czy też starszych, no bo oni też są w końcu dotknięci kryzysem zdrowia psychicznego. Na co powinniśmy zwrócić taką szczególną uwagę?
9: Na początku tutaj chcę powiedzieć, że na pewno nie ma jednego charakterystycznego zachowania, tak, po którym możemy jakoś powiedzieć, że dana osoba ma myśli samobójcze. Czasami to jest bardziej skomplikowane. Natomiast z pewnością można wymienić jakieś takie typowe sygnały ostrzegawcze, tak, które mogą świadczyć o tym, że ktoś przeżywa silny kryzys, który może prowadzić do próby udanej bądź nieudanej samobójczej, czyli wyraźne wycofanie społeczne, tak zwana izolacja, nagłe zmiany nastroju, poczucie beznadziei, czy bycia jakimś takim ciężarem dla bliskich, tak? No, to też powoduje finalnie wycofanie, więc to wszystko się ze sobą łączy. Jasne komunikaty typu nie mam już po co żyć, wszyscy mieliby beze mnie lepiej, albo chciałbym zasnąć i już się więcej nie obudzić. Tego typu komunikaty. Niektórzy też mogą żegnać się ze swoimi bliskimi w jakiś sposób. Myślę, że rozdawanie ważnych dla siebie rzeczy, tak? Czyli to też jest forma pożegnania. Poszukiwanie sposobu, nie wiem, odebrania sobie życia. No możemy kogoś nakryć dosłownie na tym, że ktoś, no nie wiem, przeszukuje jakieś konkretne treści w internecie, które służą znalezieniu właśnie takich sposobów. No i wiele innych tutaj sygnałów ostrzegawczych mogłabym wymienić.
8: Jak już zauważymy te sygnały i zdecydujemy się na rozmowę z tą osobą, która znajduje się najpewniej w kryzysie, to jak przeprowadzić tą rozmowę, żeby ta osoba nie poczuła się przez nas, nie wiem, oceniana, atakowana czy niezrozumiana?
9: Oczywiście tutaj trudno stawić sobie taki cel emocjonalny, bo my nigdy nie mamy pewności, jak taka osoba zareaguje. Natomiast myślę, że ważne jest, żeby rozmawiać spokojnie i wprost. Możemy po prostu powiedzieć to, co myślimy i czujemy. Na przykład, można powiedzieć zdanie typu widzę, że ostatnio jest ci bardzo trudno, martwię się o ciebie, tak? Możemy po prostu zapytać, czy zdarza ci się myśleć o tym, że nie chcesz żyć albo że chciałbyś odebrać sobie życie, zrobić coś tak złego. I uwaga, takie pytanie wcale nie zwiększa ryzyka samobójstwa. To jest bardzo ważne, żeby tutaj podkreślić, bo czasami niektórzy obawiają się, że faktycznie jak zadamy takie pytanie, czy masz myśli samobójcze, to wywoła tego typu myśli i zwiększy ryzyko samobójstwa. Natomiast WHO jasno mówi, jak i środowiska psychoterapeutyczne, że absolutnie nie jest odwrotnie. Kolejna sprawa, myślę, że warto, żeby nie próbujemy od razu przekonywać, że przecież masz dla kogo żyć, ale zobacz, inni mają gorzej, zobacz ile masz rzeczy z których możesz się cieszyć, weź się w garść i tak dalej. To są zdania, które tak naprawdę często mają bardzo dobre intencje. Absolutnie ufam w to, ale mogą sprawić, że osoba poczuje się po prostu niezrozumiana. A to jest taka podstawowa nasza potrzeba w życiu, bycia kochanym i zrozumianym. Mhm. Więc zamiast tego warto powiedzieć, że widzę, że bardzo cierpisz, jestem z tobą, podać komuś rękę. Nie musisz teraz rozwiązywać wszystkiego. Poszukamy razem pomocy. Czyli nagle pojawia się takie po prostu bycie razem. Bycie, jesteśmy ze sobą związani emocjonalnie. Widzimy, że ktoś jest obok nas. Że ktoś chce nam pomóc, ale nie mówi nam od razu wszystkiego tego, co mamy robić. Nie daje nam prostej recepty, ale jest z nami.
8: No właśnie, czy na etapie tej rozmowy możemy już tej osobie zasugerować, żeby na przykład udała się do psychologa, czy na terapię, czy to jest jeszcze za wcześnie?
9: Myślę, że jak najbardziej tak. No właśnie tutaj zdecydowanie to jest właśnie ten element poszukiwania pomocy, tak? Czyli to jest ten moment, kiedy mówimy poszukajmy razem pomocy, czyli jakie mamy opcje. I tutaj proponujemy, no właśnie, są, nie wiem, na rynku osoby, tak, tacy jak psycholodzy, psychoterapeuci certyfikowani. To są osoby, które profesjonalnie wiedzą, jak pomagać w takich sytuacjach. Więc może warto skorzystać z takiej pomocy, prawda? Zdecydowanie warto o tym mówić. Mało tego, myślę, że nie warto czekać na taki już głęboki kryzys, który zwiększa ryzyko samobójstwa, ale nawet wcześniej, jeśli się tylko da i zauważamy u kogoś właśnie jakieś takie sygnały ostrzegawcze, to wtedy już warto o tym mówić.
8: Na koniec jeszcze tej rozmowy, gdyby w tym momencie słuchał nas ktoś, kto znajduje się w kryzysie zdrowia psychicznego, nie do końca wie, co zrobić, gdzie może poszukać tej pomocy tak doraźnie teraz?
9: Jest w tej chwili wiele tak naprawdę miejsc, mamy tak, jeśli istnieje no, bezpośrednie zagrożenie życia, to oczywiście możemy zadzwonić na 112, zgłosić się do szpitala. Mamy również infolinię, centrum wsparcia bezpłatnie, całodobowo dla osób właśnie w kryzysie, oddzielnie dla dzieci i młodzieży. To są telefony zaufania. Myślę, że warto korzystać. Ta pomoc psychiatryczna i psychologiczna w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia jest dostępna, bez skierowania i to teraz warto podkreślić. Także w kryzysie nie trzeba najpierw czekać miesiącami na wizytę u specjalisty, żeby zacząć szukać pomocy. Przypominam, że mamy miejsca takie jak prywatne, tak, miejsca, do których możemy się udać na wizytę u psychologa, psychoterapeuty. Warto wybierać osoby tutaj w takich przypadkach, które mają doświadczenie, posiadają certyfikaty psychoterapii, wiedzą jak pomagać, tak żebyśmy byli u osoby, która rzeczywiście może nam pomóc.
8: To ja może na koniec podam dwa numery, czyli 116-123 to jest kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych, a 116-111 to telefon dla dzieci i młodzieży prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Przypominam, że moim gościem była dziś pani Angelika Urbanek, psycholożka z Kliniki Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Dziękuję bardzo za rozmowę.
9: Bardzo dziękuję. Jeszcze na sam koniec chcę tylko powiedzieć, że nie musimy umieć uratować człowieka przed całym jego cierpieniem. Pamiętajmy o tym. Tylko czasem pierwszym krokiem jest po prostu zauważyć, zapytać wprost. I zostać z nim do momentu, kiedy pojawi się profesjonalna pomoc.
2: Poranny gość.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 10 minut zostało do godziny 9. Za nami kolejna w tym tygodniu poranna rozmowa, która już niedługo będzie dostępna na naszej stronie radioemaus.pl w zakładce Gościa, a także w naszej aplikacji mobilnej, do której pobranie Was bardzo gorąco zachęcam. iOS, Android, tam możecie pobrać, stamtąd możecie pobrać naszą aplikację Radia Emaus. A za nami muzycznie także Zako Power, Janie Dąbrowska, a także Teddy Swims. Przed nami punktualnie o godzinie 9 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Ania Hajduczek, także koniecznie zostańcie z nami. A teraz znowu wracamy do polskiego grania, tym razem Dawid Podsiadło i Trofea.

0: Radio Emaus. Reklama.
1: Zanurz się w niezwykłym brzmieniu, które porusza najczulsze struny duszy. Zapraszamy na 6. koncert organowy z okazji 80. rocznicy śmierci wielkiego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Wystąpi Agnieszka Tarnawska. Niedziela, 20 września, godzina 19.15. Kościół Świętego Ojca Pio, ulica Wańkowicza 2A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego. Przeżyj wieczór pełen pasji i niepowtarzalnej muzycznej energii. Wstęp wolny.
2: Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!
3: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: W której parafii archidiecezji poznańskiej zbierają na remont dachu kościoła, a w której szykują się do odpustu albo koncertu? Gdzie działa parafialny teatr, gdzie odbywa się przegląd piosenki maryjnej, w którym sanktuarium jest cudowny obraz i czym słynie? Wszystkiego dowiecie się z programu U proboszcza w parafii, który co tydzień gości na naszej antenie i stara się przybliżać codzienne życie parafii archidiecezji poznańskiej oraz starań ich proboszczów. Zapraszamy w każdy czwartek o 12.30.
6: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: W Poznaniu powstanie nowy węzeł przesiadkowy, trwa akcja Sprzątanie Świata. Niektórzy znów dostali alerty RCB po rosyjskim ataku na Ukrainę. Na Ramowice zyskają węzeł przesiadkowy. Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na budowę połączenia ulicy Błażeja z powstającym w ramach modernizacji towarowej obwodnicy Poznania peronem kolejowym. Po stronie miasta jest budowa chodnika i drogi rowerowej prowadzących do peronu. Wykonawca wybuduje także wiatę rowerową oraz miejsca postojowe dla hulajnóg. Oferty można składać do 24 września, a węzeł powinien być gotowy pod koniec przyszłego roku. Wtedy planowane jest zakończenie pracy na towarowej obwodnicy Poznania. Poznaniacy znów zadbają o planetę. Od początku tygodnia w stolicy Wielkopolski trwa akcja Sprzątania Świata. Do porządkowania swojej okolicy zapisało się już ponad 13 tysięcy mieszkańców, ale koordynator akcji Filip Suchecki z Wydziału Gospodarki Komunalnej zachęca, by nadal się zgłaszać. Tym bardziej, że jest co sprzątać.
2: W tamtym roku na akcję we wrześniu wolontariusze, aktywiści i mieszkańcy po prostu sprzątnęli około 19 ton odpadów. Są to bardzo różne odpady, są to też opony, które powinny trafić chociażby na przok, których w Poznaniu jest 3. Mimo wszystko one lądują na polach, w lasach.
1: Zgłoszone grupy dostaną worki i rękawice. Magistrat zapewnia też odbiór zebranych śmieci. Akcja potrwa do 20 września, a zgłoszenia przyjmowane są do 15 września. Hasło tegorocznego sprzątania to SOS dla wody. Niech będzie wolna od śmieci.
0: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
1: W Sanktuarium Matki Boskiej Lubaskiej Królowej Rodzin w Lubaszu od wtorku trwa odpust. Dziś dzień szkolny i dzień różańca, a jutro zaproszeni są przedszkolacy, siostry zakonne i seniorzy. Sobota jest dniem pielgrzymów, wyjaśnia proboszcz parafii ksiądz Maciej Grześ.
3: Przed południem przybywają chorzy, którzy tutaj wspólnie się modlą łaskę zdrowia przed obrazem Matki Bożej. A po południu już pielgrzymi z okolicznych miejscowości. Podobnie niedziela, do południa jeszcze wcześniej msza święta w intencji rodzin, w intencji rolników, poświęceniem ziarna siewnego, modlimy się także o pokój. A o 11.30 uroczysta suma odpustowa na placu, której w tym roku w

0: Lipce. Do tej pory nie stwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Rosjanie zaatakowali w Ukrainie m.in. infrastrukturę portową. W Mikołajowie zginęły 4 osoby, a 19 zostało rannych, w tym dzieci. Ataki wymierzone były także w obiekty wykorzystywane do celów wojskowych w porcie w Czarnomorsku oraz w 2 jednostki pływające w pobliżu Odessy.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
2: Słonecznie w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 12 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 19 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Pięć minut po godzinie dziewiątej kłania się poranek w Radiu Emaus, Kuba Antkowiak, a także Ania Hajduczek. Jesteśmy z wami do godziny dziesiątej. Dzień dobry.

0: lato z Radiem Emaus.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Sławek pyta o pisownię słowa i pisze tu bardzo ciekawe, bądź słów, no tak, bo jeżeli piszemy rozdzielnie, to już nie jest jedno słowo, tylko dwa słowa. Pełnokolorowy, pełnobarwny. Czy pisać je łącznie, tak jak pełnoetatowy i pełnokrwisty, czy też rozdzielnie, pełnokolorowy. Tak to jest, że znajduje owszem uzasadnienie do pisowni łącznej pan Sławek, ale edytory tekstów uparcie wyrzucają łączną pisownię jako błąd. Te edytory tekstu nie znają niektórych słów, zwłaszcza takich, które potrzebne są w specjalistycznej odmianie języka polskiego. Pełnobarwny to taki, który ma pełne nasycenie prawdopodobnie barwami. Jeśli pełnokrwisty to jest na przykład koń pełnej krwi, jeśli pełnoprawny to jest ktoś, kto ma pełnię praw do czegoś i łącznie to piszemy, to jest to oparte na zasadzie, że człony nierównorzędne znaczeniowo są pisane łącznie. Pełnokrwisty, ktoś pełnej krwi. Ważniejszy tu jest drugi człon tego połączenia, a nie pierwszy. Pełnoetatowy. Ważne, że jest to etatowy, a ten etat jest pełny. Pełnoetatowy, łącznie piszemy. Edytory nie spotkały tego słowa do tej pory. I jeśli potrzebne nam jest pełnokolorowy, to powinniśmy pisać to zgodnie z tą właśnie zasadą i zgodnie z analogią. Czasem nie znamy zasady, ale wiemy, jak są pisane inne połączenia. I nie widać żadnych powodów, dla których mogłoby tutaj być inaczej. Jeżeli jest pełnoprawny i pełnoetatowy, to tak samo pełnobarwny i pełnokolorowy.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Ja się

0: to wiem.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.
2: Dwadzieścia jeden minut po godzinie 9:00 startujemy z naszym konkursem porannym. Dzisiaj do wygrania jedno podwójne zaproszenie na targi Retro Motor Show, które odbędą się od 18 do 20 września na międzynarodowych targach poznańskich. Jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, wysyłacie SMS 7148, w treści wpisujecie Emaus, stawiacie kropkę, piszecie imię i nazwisko, odpowiadacie dzisiaj na pytanie związane z naszym nietypowym świętem, bo dzisiaj mamy Dzień Piłkarza i tak sobie pomyślałem, że spytam was o to, jaki jest wasz ulubiony polski piłkarz i dlaczego? Ulubiony polski piłkarz i dlaczego? Takie jest pytanie konkursowe. A do zgłoszenia dorzucacie swojego maila, dlatego że zgłoszenie jest, zaproszenie jest w formie cyfrowej, więc od razu po wygranej wyślemy wam zaproszenia. Koszt wiadomości 1,23 zł już z podatkiem VAT. Przypominam, pytanie konkursowe. Ulubiony polski piłkarz i dlaczego?

0: Radio Emaus. Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii dobry plan wystarczy.
3: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
8: Dziewiąta 9:30 na naszych radiowych zegarach, a w studiu Ania Hajduczek. Dzień dobry, cześć Ania.
9: Dzień dobry.
8: Powiedz, jakie tematy będą w naszych informacjach Radia Emaus?
9: Przeniesiemy się na pewno na Międzynarodowe Targi Poznańskie, bo już za tydzień rozpocznie się tam Retro Motor Show, a to wyjątkowa edycja, bo już 10. od 10 lat takie wydarzenie na MTP się odbywa. My już o tym mówiliśmy trochę na naszej antenie.
8: I nawet mówimy, no bo trwa konkurs oczywiście, jeszcze do wygrania podwójna wejściówka, ale to konkurs to za moment.
9: Tak, a dzisiaj już trochę zdradzimy później, co dokładnie będzie się działo na Międzynarodowych Targach Poznańskich, także to na pewno. Podsumowujemy sobie dalej trochę też wakacje. Wczoraj i dzisiaj mówiliśmy o tych zgubach w pociągach Polregio, a dzisiaj podsumujemy je z perspektywy sanepidu, bo sanepid zawsze w tym okresie kontroluje te miejsca wypoczynkowe, więc zobaczymy, jak to wyglądało z tej perspektywy, ile mandatów nałożono, czy dzieci w pokojach miały czysto, bo to też między innymi no tak. Sprawdza sanepid na takich kontrolach, także tutaj też będziemy. Przypomnimy też o czymś, o czym było wczoraj w rozmowie porannej, czyli o konsultacjach farmaceutycznych, które odbywają się w poznańskich ośrodkach specjalistycznych usług medycznych. Przeniesiemy się też na wielkopolski odcinek autostrady A2, bo tam już niedługo rozpocznie się likwidacja bramek, tych bramek, które nie działają, także myślę, że bardziej to uporządkowane wszystko będzie, kierowcy będą wiedzieć, gdzie mają się ustawiać. No i jeszcze tak na koniec, nie zdradzając wszystkiego, Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu podpisał umowę na wymianę okien w swoich mieszkaniach komunalnych, także myślę, że już niedługo w tych zabytkowych niektórych budynkach, bo to są kamienice często objęte ochroną kuratorską, zobaczymy nowe okna.
8: Pięknie, pięknie, elegancko, elegancko. A o tych i o innych tematach będzie mówić Ania Hajduczek. Najbliższy serwis informacyjny o godzinie 10:00 przedstawi go właśnie Ania. Dzięki wielkie.
9: Dzięki.
8: A za moment przypomnę o naszym porannym konkursie.

0: Radio Emaus na dobry dzień.
1: Wracamy do naszego porannego konkursu. Dzisiaj do wygrania jedno podwójne zaproszenie na targi Retro Motor Show, które odbędą się od 18 do 20 września na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, wysyłacie SMS 7148, powtarzam 7148. W treści wpisujecie Emaus, stawiacie kropkę, piszecie imię i nazwisko, odpowiadacie na pytanie związane z naszym nietypowym świętem, no bo dzisiaj mamy Dzień Piłkarza, no i pytam was dzisiaj o waszego ulubionego polskiego piłkarza i dlaczego właśnie ten piłkarz jest waszym ulubionym. Ulubiony polski piłkarz i dlaczego? Takie jest dzisiaj pytanie konkursowe, a do zgłoszenia dorzucacie swojego maila, no bo zaproszenia są w formie cyfrowej, więc od razu na waszego maila wyślemy podwójne zaproszenie na targi Retro Motor Show, które odbędą się od 18 do 20 września na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Koszt wiadomości: złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Ulubiony polski piłkarz i dlaczego? Tak jest dzisiejsze pytanie konkursowe. Trzymam za was mocno kciuki, a teraz na naszej antenie Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: No to rozwiązujemy nasz poranny konkurs. Dzisiaj do wygrania było jedno podwójne zaproszenie na targi Retro Motor Show, które odbywają się od 18 do 20 września na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Dzisiaj pytałem Was w konkursie o ulubionego polskiego piłkarza i dlaczego. Bardzo dziękuję za wszystkie zgłoszenia, ale wygrywa dzisiaj Karol, który napisał, że jego ulubionym piłkarzem jest Robert Lewandowski, a uzasadnienie, bo jest po prostu najlepszy. Karol, gratuluję Tobie wygranej w dzisiejszym porannym konkursie. Za moment skontaktuję się z Tobą SMS-owo, żeby potwierdzić wygraną, a na Twojego maila wyślę podwójne zaproszenia na targi Retro Motor Show. I tyle, jeżeli chodzi, o dzisiejszy konkurs i tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy poranek. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Dziękuję także Ani Hajduczek, która była odpowiedzialna za informacje Radia Emaus. My się słyszymy jutro tak samo jak dzisiaj, od godziny 6 do godziny 10, a już za moment od godziny 10 do godziny 14.30 oczywiście będzie z Wami Arek Szymański. Dzięki wielkie, trzymajcie się, na razie.

0: Reklama. Za 100 metrów skręć w rok 1970.
1: Gdzie ty mnie prowadzisz?
0: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
2: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
3: Arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka zapraszają w sobotę 19 września na konferencję na temat programu duszpasterskiego w Polsce. Gościem specjalnym tegorocznego ogólnopolskiego forum duszpasterskiego w Poznaniu będzie kardynał Grzegorz Ryś. Hasło tegorocznego spotkania: parafia wspólnotą misyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2026 roku przez oficjalną stronę forum2026.pl lub telefonicznie pod numerem 459 116 766. Zapraszamy do udziału.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 10 września dzisiaj i 10 godzina na zegarze.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Eksperci przypominają o szczepieniach, by chronić się przed jesiennymi infekcjami. Już niedługo startuje konkurs Wieniawskiego. Jutro będą utrudnienia na kolei. W ostatnich ciepłych dniach niedługo przyjdzie jesień, a wraz z nią sezon na infekcje. Dlatego Sanepid prowadzi kampanię Jesień bez infekcji. Złota jesień zaczyna się od profilaktyki, która ma przypomnieć nam o prostych działaniach pomagających chronić zdrowie własne i innych. Najważniejszym z nich są szczepienia. Emilia Łapkiewicz-Przygocka z Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej mówi, że coraz więcej osób ma tego świadomość i przychodzi szczepić się do aptek.
3: Zauważamy wzrost chęci zaszczepienia, szczególnie właśnie wśród młodszych osób. Bardzo dużo wystawiamy recept właśnie tych refundowanych na 50%, czyli dla osób poniżej 65 roku życia. I już we wrześniu u nas w aptece zaszczepiło się około 80 osób, więc jest to duża liczba jak na wrzesień.
2: Bezpłatnie ze szczepienia przeciw grypie mogą skorzystać dzieci od 6 miesiąca życia do ukończenia 18 lat, seniorzy oraz kobiety w ciąży i połogu. Lekarze przypominają, że szczepiąc się chronimy także naszych najbliższych i budujemy odporność zbiorową. Już za miesiąc Wieniawski i skrzypce opanują Poznań. Wczoraj poznaliśmy wyniki losowania kolejności występów 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego. To właśnie polski skrzypek Wojciech Niedziłka jako pierwszy zaprezentuje się przed jury i publicznością w pierwszym etapie. Łącznie w 5 etapach przez ponad 2 tygodnie rywalizować będzie 50 muzyków. Uroczysta gala wręczenia nagród połączona z pierwszym koncertem laureatów odbędzie się 23 października, a drugi występ laureatów dzień później.
1: Informacje z regionu.
2: Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach zaprasza w niedzielę na pożegnanie lata w skansenie, podczas którego będzie można jeszcze raz poczuć atmosferę lata wśród zabytkowych wiejskich zagród, poznać dawne zwyczaje i tradycje. Na odwiedzających czekać będą pokazy prac polowych, kulinarnych i rzemieślniczych, występy kapel oraz widowisko folklorystyczne. Do swoich wnętrz zaprasza też Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Po kilkunastu miesiącach prac muzeum zostało ponownie otwarte dla zwiedzających, a główną zmianą są dwie nowe wystawy, w tym czasowa Córki Czasu Słowianki, Wielkopolanki, Europejki. Kuratorka ekspozycji Agnieszka Zibart mówi, że bohaterkami tej wystawy jest 9 niezwykłych kobiet.
4: Będą władczynie, społeczniczki, artystki, pisarki i lekarki. Żyły w różnych epokach, podejmowały odmienne wyzwania, ale każda z nich pozostawiła trwały ślad w historii Wielkopolski i Europy.
2: Druga wystawa, którą można oglądać w muzeum, nosi tytuł Tajemnice początków Polski, Ostrów Lednicki. W muzeum działa również kawiarnia z widokiem na jezioro.
1: Informacje z kraju.
2: Została przekroczona czerwona

0: napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
1: No i taką sytuację to ja po prostu uwielbiam. Wchodzę do redakcji dzisiaj i sprawdzam informacje pogodowe. Umiarkowana jakość powietrza w stolicy Wielkopolski. No myślę sobie, no nie za ciekawie, ale siadam teraz przed komputerem i już wam przedstawiam prognozę pogody i nagle proszę bardzo, niespodzianka. Dobra jakość powietrza w stolicy Wielkopolski, poziom pyłów PM2,5 i PM10 taki, że spokojnie możemy oddychać pełną piersią. Poza tym piękny to słoneczny dzień przed nami. 13 stopni Celsjusza na termometrach i 12 stopni temperatury odczuwalnej, ale w najcieplejszym momencie dnia będzie dzisiaj nawet 19 stopni. To około godziny 16. Popada też deszcz, ale myślę, że to dobrze, bo trochę nas orzeźwi, a po drugie, no, ziemia potrzebuje wody. Rośliny też potrzebują wody, więc bądźmy dla nich mili.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Można na ludziach wywierać presję, tłumacząc to słusznymi racjami. Można w dobrej wierze ich straszyć. A można także poznać dzisiejszego patrona, czyli XIII-wiecznego włoskiego mnicha i kapłana z Tolentino i zmienić swoje podejście. Na jakie? Mikołaj, bo tak ma na imię bohater tej historii, żył w czasach, gdy szybki rozwój miast i dynamiczne społeczne zmiany mocno odbijały się na moralnej kondycji ich mieszkańców. Żeby temu zaradzić, wielu kaznodziejów jako główne narzędzie formowania pogubionych ludzi używało więc strachu i skrajnych emocji. Na tym tle Mikołaj z Tolentino był niezwykłym wyjątkiem. Zamiast bowiem mnożyć w swoich homiliach przerażające obrazy, które tylko zatwardziały grzesznik zdołałby zbagatelizować, on stawiał na nadzieję. I wierni bezbłędnie wyczuwali, że choć był surowy dla grzechu, to miłosierny dla ludzi. Nic więc dziwnego, że tłumnie do niego się garnęli, a on poważnie pracował potem w konfesjonale nad ich nawróceniem. Jednak wiernych Tolentino do ojca Mikołaja przyciągała jeszcze jedna jego cecha. Potrafił się uśmiechać. I nie była to bynajmniej wysołkowatość. To była radość płynąca z wiary, której świadectwo dawał na modlitwie, na ascezie, w konfesjonale. Bo dobra nowina daje najbardziej autentyczny powód do życia z uśmiechem, nawet w najtrudniejszych chwilach. Święty Mikołaj z Tolentino z tej prawdy uczynił fundament całego swego powołania i stał się dzięki temu, jak zostało to odnotowane, apostołem radości.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

choć dziś dopiero 10 września, to myślę, że warto wspomnieć już o tym, co będzie się działo w październiku, bo już na początku października, 3 października w Luboniu, archidiecezjalne spotkanie młodych i to jest wyjątkowa szansa na to, żeby spotkać się w grupie młodych ludzi, którzy myślą podobnie, podobne wartości wyznają. Odwagi, ja zwyciężyłem świat, takie hasło tego spotkania w Luboniu 3 października. Szczegółowy program dostępny na stronie Archidiecezji Poznańskiej, archpoznań.pl i tam między innymi o tym, co będzie się działo podczas tego wyjątkowego dnia w Luboniu. W Luboniu między innymi konferencje, będzie krótka historia Lubonia w obrazach, będzie oczywiście msza święta, której będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński i ta msza odbędzie się w sanktuarium błogosławionego księdza Stanisława Strajcha przy parafii świętego Jana Bosko w Luboniu. Jeśli chcecie zaplanować sobie ten czas, to warto już to teraz zrobić, bo 3 października to już niedługo, a przypomnę, że 3 października archidiecezjalne spotkanie młodych właśnie w Luboniu pod hasłem Odwagi, ja zwyciężyłem świat.

0: Reklama. Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!
1: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
3: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
4: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
5: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
6: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
7: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
3: Tej jesieni przyłącz się do nas.
4: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
3: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
3: Radio Emaus. Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
6: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
0: Autopromocja. Lato z Radiem Emaus. Muzyczna podróż w czasie.
8: Gotowi do podróży? Bo 10 września dzisiaj i zaglądamy teraz w przeszłość muzyczną. Co wydarzyło się 10 września w świecie muzyki? A zatem najpierw 10 września 1950 roku. Wtedy to urodził się Joe Perry, właściwie Joseph Anthony Pereira, współzałożyciel i gitarzysta zespołu Aerosmith. 76 lat kończy dzisiaj. Ale dzisiaj także urodził się Pat Mastelotto, perkusista zespołu Mr. Mister. Dzisiaj kończy 71 lat. Więc najpierw u nas na antenie dzisiaj. Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing, a później Mr. Mister, Broken Wings. Posłuchajmy.

Rekordowa dziesiątka, 22. rekordowa dziesiątka za nami. Mowa o biegu, który odbywa się na 10 km w naszym sąsiedztwie tak naprawdę, bo w sąsiedztwie toru regatowego Malta. Kolejna rekordowa dziesiątka, dawniej zwana maniacką dziesiątką, odbędzie się już 14 marca 2027 roku. Czy 10 km to jest dużo? No to warto sobie zadać to pytanie, czy ktoś kiedykolwiek biegał taki dystans. Myślę, że ktoś, kto biegał, to wie, jak siły trzeba rozłożyć i czy to jest w ogóle męczące, czy nie. Z własnego doświadczenia powiem, że dziesiątka to jest jeszcze nie aż tak źle jak większe dystanse, więc można się do tego przygotować, ale jeśli chodzi o 10 km, no to dzisiaj w kalendarzu też ważna data, bo dokładnie 105 lat temu, 10 września, 105 lat temu w 1921 roku w Berlinie otwarto pierwszy w Europie odcinek autostrady. I wiecie, ile on miał długości? Dokładnie 10 km. A zatem dzisiaj mamy 105. rocznicę tego wydarzenia. 10 km autostrady, pierwszej takiej w Europie. Proszę bardzo, taki jubileusz.

0: Reklama. Pan Rębiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest punktualnie 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: W Kalmierzycach w powiecie ostrowskim obowiązuje zakaz spożywania wody. Z A2 znikną nieużywane bramki. W tym wydaniu informacji sprawdzimy także ceny paliw. Mieszkańcy Skalmierzyc nadal nie mogą korzystać z wody z kranu. Wciąż obowiązuje wczorajszy komunikat sanepidu, by nie spożywać jej nawet po przygotowaniu. W wodociągu wykryto bakterie coli, których obecność potwierdzono również dziś. Woda może być używana wyłącznie do celów sanitarnych i gospodarczych. Jak podaje Radio Poznań, przy remisie OSP podstawiono zbiornik z wodą pitną, a od godziny 17 będzie wydawana również woda butelkowana. Podobne punkty znajdują się przy Urzędzie Gminy i Miasta oraz w szkole, gdzie dzieci nie dostaną dziś obiadu. Z wielkopolskiego odcinka autostrady A2 znikną nieużywane bramki. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, umowa została już podpisana, a wartość kontraktu wynosi niemal 10 milionów złotych. Umowa dotyczy przeprowadzenia rozbiórki nieużywanej infrastruktury poboru opłat w lokalizacjach Żdżary, Koło i Dąbie. Zakłada również przywrócenie drogi do standardów właściwych dla jej klasy oraz wprowadzenie zmian w organizacji ruchu. Wykonawca na realizację zadania ma 12 miesięcy.
1: Informacje kulturalne.
2: Pardes Festiwal po raz pierwszy zagości w Wielkopolsce. Już w najbliższe dwa weekendy wrześniowe w Lesznie, Wschowie i Rydzynie będzie można dowiedzieć się więcej na temat historii regionu oraz społeczności żydowskiej. Zgodnie z tą ideą zaplanowano spotkania, mówi Jakub Piwoński z Muzeum Okręgowego w Lesznie.
3: Zdarzenia festiwalowe mają różnorodny charakter. Opierają się na spotkaniach z kulturą żydowską w taki sposób bezpośredni, jak oprowadzanie po wystawach. Mamy spotkania autorskie z osobami, które wydały książki poświęcone tej tematyce, ale także prelekcje, ale co ważne, spacery tematyczne. I tu w tym wypadku Muzeum Okręgowe w Lesznie właśnie ten punkt będzie zagospodarowywać.
2: Nazwa festiwalu jest metaforą wielowiekowej obecności Żydów w Europie. Pardes oznacza z hebrajskiego ogród, sad, raj. Chodzi więc o ogrody pamięci, tradycji i kultury żydowskiej. Wydarzeniem towarzyszącym festiwalowi jest wystawa poświęcona urodzonemu w Lesznie rabinowi Bekowi. Będzie można ją oglądać w pasażu kultury Leszczyńskiej Galerii Książki.
1: Informacje z kraju.
2: Politycy się spierają, a kierowcy narzekają na wysokie ceny paliw. Opozycja apeluje do rządu o reakcję. Politycy rządu odpowiadają, że drożyzna na stacjach paliw to wynik konfliktu w Zatoce Perskiej oraz decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o nadmiarowe zyski koncernów paliwowych, które miały zasilić budżet państwa i mogły zostać przeznaczone na obniżenie cen paliw. Tymczasem kierowcy zmuszeni są do płacenia coraz więcej za benzynę.
4: Powiem szczerze, że denerwuje dość mocno. Na szczęście w tym aucie tankuję tylko 9,5. Jak w drugim aucie tankowałem 9,8, które aktualnie nie jeździ, no to bym już nie miał w ogóle pieniędzy. O instalacji gazu już myślałem. 800 miesięcznie wychodzi.
5: Jeszcze mniej, dlatego że ja generalnie zawsze byłam przyzwyczajona, żeby bardziej korzystać z komunikacji. Dlatego gdzieś, jeżeli mogę, jest tramwaj, bezproblemowe połączenie, no to wybieram coś takiego. Ale nie ukrywam, że no da się odczuć oczywiście tą podwyżkę.
6: No do pełna muszę, bo muszę też jeździć, ale szukałam dzisiaj jakiegoś kuponu i byłam smutna, że się skończyły.
2: Cena benzyny 9,5 na niektórych poznańskich stacjach zbliża się do 8 zł za litr.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro

0: Nie za wysokie, nie za niskie, 1014 hektopaskali. Jeśli chodzi o przejaśnienia, pod dostatkiem ich będzie dzisiaj, a temperatura teraz 13 stopni na termometrach i 12 stopni temperatury odczuwalnej. Czy będzie dzisiaj padać? No może popadać, ale na razie jeszcze nie. Później trochę mogą się pojawić opady.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Skrucha nie troszczy się o konsekwencje. Tym właśnie różni się ona od wyrzutów sumienia, które pobudzane są głównie przez strach przed nieprzyjemnymi konsekwencjami.
0: Lato z Radiem Emaus.

tym brązem dzisiaj i opalaniem się to może być trochę ciężko, bo no słońce będzie, oczywiście, że będzie, ale to nie będzie taki czas na opalanie. Natomiast korzystne warunki biometeo. Na to czekaliśmy bardzo długo i dzisiaj biomet korzystny, i w nocy będzie korzystny, i jutro będzie korzystny, i oby taki został jak najdłużej z nami, czego i sobie, i wam życzę. Mam nadzieję, że plany na nadchodzące dni, no bo to jeszcze nie dzisiaj, ale już na nadchodzące dni macie, na te wolne dni, które przed nami. I mam nadzieję, że pogoda tego nie popsuje, a na pewno, że warunki biometeo tego nie popsują. No bo to ciężko jest popsuć, jeśli ktoś jest pozytywnie nastawiony i ma jakąś marszrutę wyznaczoną, jakieś punkty, które chce zahaczyć, odwiedzić, i to są punkty na przykład spotkań kultury, z kulturą, ze sztuką. Takie punkty będziemy za chwilę wam proponować o godzinie 11.30 na naszej antenie. Serwis kulturalny, kilka propozycji będę miał i myślę, że w te dwie minuty z kawałkiem przedstawię wam kilka takich inspiracji być może. Być może zachęcę was do czegoś, żeby wybrać się w jakieś miejsce, gdzie kultura jest na wyciągnięcie ręki. To już za chwilę o godzinie 11.30 serwis kulturalny na naszej antenie.

0: Reklama.
1: Zanurz się w niezwykłym brzmieniu, które porusza najczulsze struny duszy. Zapraszamy na 6. koncert organowy z okazji 80. rocznicy śmierci wielkiego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Wystąpi Agnieszka Tarnawska. Niedziela, 20 września, godzina 19.15. Kościół Świętego Ojca Pio, ulica Wańkowicza 2A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego. Przeżyj wieczór pełen pasji i niepowtarzalnej muzycznej energii. Wstęp wolny. Arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka zapraszają w sobotę 19 września na konferencję na temat programu duszpasterskiego w Polsce. Gościem specjalnym tegorocznego ogólnopolskiego forum duszpasterskiego w Poznaniu będzie kardynał Grzegorz Ryś. Hasło tegorocznego spotkania: parafia wspólnotą misyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2026 roku przez oficjalną stronę forum2026.pl lub telefonicznie pod numerem 459 116 766. Zapraszamy do udziału.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: W której parafii archidiecezji poznańskiej zbierają na remont dachu kościoła, a w której szykują się do odpustu albo koncertu? Gdzie działa parafialny teatr, gdzie odbywa się przegląd piosenki maryjnej, w którym sanktuarium jest cudowny obraz i czym słynie? Wszystkiego dowiecie się z programu U proboszcza w parafii, który co tydzień gości na naszej antenie i stara się przybliżać codzienne życie parafii archidiecezji poznańskiej oraz starań ich proboszczów. Zapraszamy w każdy czwartek o 12.30.
3: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
1: Autopromocja. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
4: 11.30 i żeby nie przedłużać, to od razu propozycję sypię jak z rękawa. Proszę bardzo. To nie będzie kultura, bo to naprawdę nie będzie spotkanie z kulturą, tylko bardziej z praktycznymi informacjami, jak udzielić pierwszej pomocy, gdy dojdzie do nagłego zatrzymania krążenia. Jak użyć defibrylatora AED. Pewnie wielu z Was widziało takie urządzenie gdzieś na fasadach budynku. No ale jak się je używa? Co trzeba zrobić? Jak trzeba to używać, żeby uratować komuś życie na przykład? O tym dzisiaj będziecie mogli usłyszeć. Umiejętności, które ratują życie. Dzisiaj takie bezpłatne zajęcia z pierwszej pomocy pod tytułem Ruszamy Serca odbędą się w Centrum Inicjatyw Rodzinnych przy ulicy Ratajczaka 44 o godzinie 15. Jeśli chcecie skorzystać z tego, a ja zachęcam, bo warto przyjść i na te bezpłatne zajęcia poświęcić swój czas, żeby dowiedzieć się czegoś więcej. Gdy zobaczymy taki defibrylator AED, to nie będziemy mieli już jakiejś niejasności, jak się używa tego typu urządzenia. Dzisiaj o godzinie 15, Centrum Inicjatyw Rodzinnych, ulica Ratajczaka 44 i tam dowiecie się więcej o pierwszej pomocy. Maturalnie o sztuce. No, maturalnie o sztuce to już wiadomo, że temat przede wszystkim dla maturzystów, ale nie tylko dla maturzystów, dla młodzieży, dla osób, które chcą umieć interpretować sztukę. Na takie spotkanie zaprasza dzisiaj Muzeum Narodowe w Poznaniu. O godzinie 15.30 będziecie mogli się dowiedzieć, jak patrzeć na obraz, jak patrzeć na sztukę, żeby z niej coś wydobyć. Scenariusz i prowadzenie tego spotkania Agata Migdalska z Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Poznaniu. Jak analizować, interpretować obrazy, jak rozmawiać o rzeźbie i podczas tego spaceru po przestrzeni Galerii Sztuki Polskiej będziecie mogli zwrócić uwagę na różne kompozycje, linie, kształty, kolory. O tym wszystkim dzisiaj tam będzie. Spektakl. Spektakl Dom Lalek, a w zasadzie powinien się nazywać Dom Lalki na podstawie Henryka Ibsena, ale to jest, ponieważ na motywach tej powieści Henryka Ibsena, to spektakl nosi tytuł Dom Lalek. O godzinie 19 Teatr Polski zaprasza na tę opowieść, gdzie trójka dorosłych dzieci, Nory i Torwalda, wraca po latach do rodzinnego mieszkania, świata własnego dzieciństwa. Z czym to się będzie wiązało, jakie wspomnienia powrócą, o tym się dowiecie, jeśli o 19 w Teatrze Polskim dzisiaj się pojawicie. Tam dzisiaj Dom Lalek. Jeszcze kino letnie na patio. To kino letnie to propozycja przy ulicy Żydowskiej 20. Tam kino letnie na patio odbywa się pod gołym niebem. Dzisiaj będzie ciepło. Dobre kino pod gołym niebem to jest bardzo dobra propozycja. No i dzisiaj proponują tam Być kochaną. Taki film. Jeśli chcecie go zobaczyć pod gołym niebem, to ulica Żydowska 20. Tam dzisiaj kino letnie na patio i możecie zarówno oglądać film, jak i cieszyć się piękną pogodą, która na zewnątrz będzie. I mam nadzieję, że nikt tego nie zepsuje, że deszcz nie będzie padał i że będziecie mogli się delektować tym, co na ekranie będzie się działo.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
4: Jedenasta 33. Teraz grupa Oasis i Wonderwall na naszej antenie.

Jest taka jedna niezbyt oczywista rzecz, która łączy Poznań z Genewą. I tu was pewnie zaskoczę, bo jeśli byliście w Genewie, to widzieliście Jezioro Genewskie. Z Jeziora Genewskiego tryska w górę fontanna. I ta fontanna, wypisz, wymaluj, jest taka jak w Poznaniu, z Jeziora Maltańskiego, regatowego, w górę tryskająca. Więc to jest taki punkt zborny, punkt zbieżny z tym, co w Genewie, z tym, co w Poznaniu. Taka fontanna może być tym punktem, który nas łączy. Ale dlaczego mówię o Genewie? Dlatego, że dzisiaj też rocznica i smutna rocznica. 128 lat temu w Genewie włoski anarchista zasztyletował cesarzową Austrii i królową Węgier Elżbietę. Pewnie większość z was znają pod pseudonimem Sisi, żona cesarza Franciszka Józefa I. Zasztyletowana została dokładnie 128 lat temu, 10 września 1898 roku.

co dalej z cenami paliw? Czego należy się spodziewać, przyjeżdżając na stację benzynową? Czy to już jest ten moment, kiedy powinniśmy myśleć poważnie o tym, żeby przesiąść się na jakieś inne środki transportu, do których nie wlewa się paliwa, gdzie na przykład paliwem są nasze mięśnie? No i tutaj oczywiście puszczam oko do tych osób, które są bardziej wysportowane, no ale do tych osób, które no niekoniecznie ze sportem są za pan brat, no to tutaj jest pewien problem, bo rowerem dojeżdżać do pracy to jednak trzeba kondycję pewną mieć. Oczywiście są rowery, które mają jakieś wspomaganie elektryczne, no ale to też trzeba taki rower naładować i to też są koszty z tym związane. Więc skoro już taka sytuacja może się wydarzyć, że te paliwa osiągają maksimum swoich cen, no to trzeba może rozważyć, czy pieszo do pracy, a jak ktoś mieszka daleko od miejsca pracy, no to może rowerem, a jeśli to jest jednak dość długi dystans, no to może czas zacząć chodzić na siłownię i trenować mięśnie w nogach przede wszystkim i jakąś taką wytrwałość, bo nie zawsze jest z górki, czasami jest pod górkę na rowerze, chociażby.

0: Reklama.
1: Za 100 metrów skręć w rok 1970.
2: Gdzie ty mnie prowadzisz?
1: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
3: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
2: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie.
3: To już 3 minuty po godzinie 12.
2: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
4: Trwają prace nad kolejową obwodnicą Poznania. Specjaliści przebadali tomografem zabytkowe instrumenty z Muzeum Instrumentów Muzycznych. Ministerstwo Infrastruktury przedstawi projekt zaostrzenia przepisów dotyczących wykroczeń na przejazdach kolejowo-drogowych. Trwają prace nad kolejową obwodnicą Poznania. W związku z tym planowany jest remont na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ulicy Biskupińskiej. W tym czasie mogą powstać utrudnienia w ruchu, informuje Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP PLK.
5: Konieczne będą tymczasowe zmiany w ruchu dla kierowców, dla rowerzystów i dla pieszych, przy czym utrzymany zostanie ruch kolejowy po jednym torze. O zmianach będzie informować czytelne oznakowanie. Prosimy zatem o wyrozumiałość i o bezwzględne stosowanie się do tych tymczasowych zmian. Dokładamy przy tym starań, aby te wszystkie prace, które są konieczne do wykonania, w jak najmniejszym stopniu wpływały na komunikację.
4: Prace mają potrwać od 14 września do 2 października.
2: Informacje z Poznania.
4: Co kryje wnętrze zabytkowych instrumentów? Sprawdzili to specjaliści, którzy za pomocą tomografu komputerowego przebadali 146 skrzypiec, altówek i wiolonczeli.

0: Mamy wydrążone otwory po kołatkach.
1: Digitalizacja jest prowadzona w ramach projektu Polska Kultura Muzyczna w perspektywie europejskiej, realizowanego przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Jak dotąd badacze uzyskali 3,6 terabajtów danych, które przez najbliższe 2 lata będą analizowane i opracowywane.
2: Informacje kulturalne.
1: Koncerty, warsztaty, teatr, rękodzieło i potańcówka. 12 września Jeżyce będą obchodzić swoje święto. Dzień Jeżyc będzie się odbywał na ulicy Słowackiego i dziedzińcu Szkoły Podstawowej nr 36, a rozpocznie się o 12. Będzie można spotkać sąsiadów, posłuchać muzyki, wziąć udział w warsztatach oraz skorzystać z oferty lokalnych przedsiębiorców i twórców, których stoiska będą ustawione wzdłuż ulicy Słowackiego. Wieczorem zaplanowano potańcówkę retro z Zuzanną Babiak i Band, a Dzień Jeżyc zakończy koncert Easy and the Black Trees.
2: Informacje z kraju.
1: Na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów Ministerstwo Infrastruktury przedstawi gotowy projekt zaostrzenia przepisów dotyczących wykroczeń na przejazdach kolejowo-drogowych. Zapowiedział to szef resortu Dariusz Klimczak. To pokłosie serii wypadków, do których doszło na przejazdach. Kierowcy, którzy wjadą na czerwonym świetle czy przy opuszczających się rogatkach, stracą prawo jazdy. Dariusz Klimczak wskazał, że jest też druga propozycja.
3: Druga sprawa, która jest w uzgodnieniu z ministrem sprawiedliwości, to zmiana kodeksu karnego i dotyczy tych kierowców, którzy powodują zagrożenie w ruchu lądowym bądź powodują katastrofę w ruchu lądowym. Tutaj także dopominamy się zupełnie innych, wyższych kar. Z jednej strony nieuchronna kara więzienia dla takiej osoby, która spowoduje tego typu katastrofę w ruchu lądowym. Z drugiej strony kwestia związana z zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych.
1: Wczoraj doszło do poważnego wypadku w okolicach miejscowości Przysucha na Mazowszu. Wiodący pociąg relacji Lublin-Szczecin uderzyła ciężarówka. Jedna osoba zginęła, około 20 zostało rannych. Wcześniej doszło do kilku innych wypadków na przejazdach, których sprawcami z reguły byli zawodowi kierowcy.
2: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
4: Maksymalnie 19 stopni pokażą dzisiaj termometry w stolicy Wielkopolski, ale to dopiero o godzinie 16, bo póki co 17 stopni. Na termometrach w Poznaniu odczuwalna temperatura 16 stopni, ciśnienie w sam raz 1016 hektopaskali. No i bardzo ważna informacja, dobra jakość powietrza.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: To już 9 minut po godzinie 12. Czujesz, że jakoś tak przyjemnie jest, prawda?
1: No pewnie.
0: No pewnie, no właśnie. Bo dzisiaj korzystne warunki biometeo. I korzystny biometr będzie także w nocy i korzystny będzie jutro. Ty jesteś dla mnie takim wskaźnikiem tego, czy biometr jest korzystny, czy nie. I dzisiaj wszystko widzę, że jest w porządku.
1: Okej. Okay.
0: Dobrze. Lilia Łada powiedziała z takim akcentem. Arkadiusz Szymański, my z wami razem będziemy teraz w środku dnia. Belinda Carlisle na początek tej godziny. No a ja tylko powiem, bo może nie wszyscy wiedzą. 50 km na godzinę. Nawet takie porywy wiatru dzisiaj, więc czapki z głów po prostu.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Wydaje się, że polecenie Jezusa przekracza nasze możliwości. Rodzi bunt. W pierwszym odruchu chcemy raczej się odegrać na tych, którzy nam źle czynią. Czujemy zadowolenie na myśl, że naszym wrogom mogłoby się coś nie powieść. Chcielibyśmy nieraz poczuć słodki smak zemsty. Jezus wymaga od nas zupełnie innej postawy. Chce, byśmy całkowicie upodobnili się do Niego, abyśmy sami, pragnąc miłosierdzia, byli tak samo miłosierni wobec innych. Jak mógłbym okazać dobro komuś, z kim mam złe relacje?

były Wolne Duchy. Męskie granie orkiestra, jeden z hymnów tego projektu. Bardzo udany, moim zdaniem. Daria Zawiałow i Mrozu, tam dało się wysłyszeć te głosy przede wszystkim. Moi drodzy, a u nas już za chwilę o 12.30 u proboszcza w parafii audycja Lilii Łady. Lilia Łada zaprasza do parafii. Do jakiej parafii was zaprasza i o czym opowie? No to musicie być cierpliwi, to za niecałe 8 minut ta audycja na naszej antenie. Zachęcam, żeby pozostać z nami, bo często to są też informacje o tym, gdzie jakiś odpust się odbywa, gdzie jest jakaś uroczystość związana chociażby z jakimś obrazem świętym, który warto nawiedzić, jakieś sanktuarium maryjne na przykład. O tym wszystkim w tej audycji możecie usłyszeć o 12.30 u proboszcza w parafii. Zapraszam. Lilia Łada. No i ja w jej imieniu również.

0: Lidlu.
1: Reklama. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: U proboszcza w parafii. Zaprasza Lilia Łada.
1: Odpust w sanktuarium Matki Boskiej Lubaskiej Królowej Rodzin w Lubaszu. Otwarcie rodzinnego domu dziecka Caritas w Kobylnikach. Niezwykły koncert u ojców franciszkanów na Górze Przemysła w Poznaniu i 18. Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie również w Poznaniu. Jak zawsze, wiele się dzieje u proboszczów w parafiach archidiecezji poznańskiej.
0: U proboszcza w parafii.
1: 8 września w Sanktuarium Matki Boskiej Lubaskiej Królowej Rodzin w Lubaszu rozpoczął się odpust. Potrwa cały tydzień, a co się będzie działo w czwartek, opowiada ksiądz kanonik Maciej Grześ, proboszcz parafii.
2: Matki Bożej, czwartek to dzień szkolny, zwłaszcza szczególnie do południa, gdzie odbywają się inauguracje roku szkolnego zarówno szkół podstawowych, jak i szkół ponadpodstawowych tutaj z okolic. Po południu na 18 zwłaszcza zapraszamy żywy różaniec i wszystkie osoby skupione wokół różnych, że tak powiem, organizacji różańcowych i różańca rodziców za dzieci i tak dalej. Piątek do południa gromadzi przedszkolaków, w południe siostry zakonne, kapłani, seniorzy, a wieczorem modlitwy za zmarłych.
1: Sobota z kolei jest dniem pielgrzymów.
2: Przed południem przybywają chorzy, którzy tutaj wspólnie się modlą łaskę zdrowia przed obrazem Matki Bożej, a po południu już pielgrzymi z okolicznych miejscowości. Podobnie niedziela, do południa jeszcze wcześniej msza święta w intencji rodzin, w intencji rolników, poświęceniem ziarna siewnego, modlimy się także o pokój. A o 11.30 uroczysta suma odpustowa na placu, której w tym roku będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński. Po południu o 16.00 dziękczynienie za łaski odpustu i dopełnimy to w tym roku, bo to jest 13 dzień września, wieczorem nabożeństwem fatimskim.
1: Szczegółowy plan odpustu można znaleźć na stronie Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Lubaszu.
0: U proboszcza w parafii.
1: Caritas Archidiecezji Poznańskiej dziś w samo południe otwiera rodzinny dom dziecka w podpoznańskich Kobylnikach, mówi Maria Książkiewicz, rzeczniczka prasowa Caritas.
3: Otworzyliśmy kolejny, trzeci już w sumie w naszej archidiecezji dom dziecka Caritas, ponieważ przede wszystkim jest taka potrzeba. W naszym regionie, w Poznaniu, w powiecie brakuje rodzin zastępczych. Jest sporo dzieci. W zeszłym roku to było 80 dzieci, które wyrokiem sądu nie powinny mieszkać już w swoich środowiskach. A nadal tam są, żyją w zagrożeniu, w niepokoju, z opiekunami, rodzicami, którzy są pod wpływem alkoholu. Kiedy pojawia się niebezpieczna sytuacja, nie ma gdzie tych dzieci ulokować. Dlatego jako Kościół odpowiadamy, też idąc w duchu Ewangelii, która mówi, żeby zająć się tymi najmniejszymi, bo wtedy też odpowiadamy, jakbyśmy samego Chrystusa zaopiekowali. Myślę, że taka jest też nasza misja, żeby zaopiekować się właśnie tymi najmniejszymi i dlatego otwieramy kolejny dom dziecka.
1: Uroczystość otwarcia placówki połączona jest z jej poświęceniem. Udział w nim weźmie arcybiskup Zbigniew Zieliński, metropolita poznański. Ale dzieci przyjechały do tego domu już wcześniej.
3: Dzieci mieszkają w domu już od sierpnia. Teraz są na etapie oswajania się ze sobą nawzajem, bo to są dzieci z różnych rodzin, z różnych placówek, z wychowawcami, z tymi ludźmi, którzy teraz się na stałe nimi opiekują. Budowania relacji, budowania zaufania. Przygotowywaliśmy oczywiście ten dom wcześniej, ale też teraz możemy odpowiadać na te potrzeby, które na bieżąco mają dzieci i przyglądać się, co będzie z nimi dalej, jakie talenty chcą rozwijać. Chcemy, żeby te dzieci miały takie możliwości równe z rówieśnikami, bo te historie, z którymi one przychodzą, te deficyty są bardzo wymagające, są ograniczone w pewnym sensie rozwojowo, więc jest im trudniej się uczyć. Niosą ze sobą ogromne traumy i przewalczenie tych przeszkód i takie danie im szansy na to, żeby mogły się rozwijać, uczyć w przyszłości, budować relacje, zdobywać zawód. One są też podatne na nałogi, ponieważ z takich środowisk pochodzą, żeby nie poddać się tym nałogom. To jest dla nas bardzo ważne i dlatego tym bardziej potrzebna jest modlitwa. Potrzebne jest błogosławieństwo tego domu. Potrzebna jest też opieka duchowa, bo to są dzieci z naprawdę trudnymi historiami i nie jeden dorosły nie przeżył tego, co te maluchy 3, 4, 5, 8-letnie. Drodzy słuchacze, bądźcie odważni w modlitwie za naszych podopiecznych, bo to są dzieci, o których też prawo do dzieciństwa my walczymy, żeby mogły w to życie swoje startować z taką odwagą, radością, bez lęków.
1: Na stronie Caritas Poznań cały czas jest aktywna zbiórka, dzięki której można wesprzeć podopiecznych rodzinnego domu dziecka w Kobylnikach dowolną kwotą. Pieniądze zostaną przeznaczone na sesje terapeutyczne, wycieczki i materiały do zajęć.
0: U proboszcza w parafii.
1: Ojcowie Franciszkanie z Góry Przemysła 15 września zapraszają na kolejny niezwykły koncert. Nosi on tytuł Na tropie arcydzieła, festiwal muzyka dawna, persona grata. A jednym z jego wykonawców jest orkiestra Arte dei Suonatori, dzięki której publiczność całego świata ma okazję poznać arcydzieła dawnych zapomnianych mistrzów. Opowiada założyciel orkiestry Aureliusz Goliński.
4: Może jednym z argumentów jest właśnie to, że decydujemy się od czasu do czasu na znalezienie takiego repertuaru, który nie jest repertuarem kanonicznym, który nie jest repertuarem znanym, gdyż zauważyliśmy, że praca nad takim repertuarem uczy nas znacznie więcej o stylu muzyki, którą się Arte dei Suonatori zajmuje, a mianowicie jest to ogólnie rzecz ujmując barokowy, a jeszcze dokładniej stylem galant. Te utwory uczą nas znacznie więcej aniżeli utwory Mozarta, utwory Bacha, utwory Telemana. Chociaż te oczywiście kochamy, niezmiernie kochamy, bo one są znakomitej jakości. Jednak zauważyliśmy, że te nieznane też mają w sobie jakość, tylko trzeba ją umieć odkryć. I kiedy ją odkrywamy, zauważamy, że to, jak rozumieliśmy wspomnianych wcześniej mistrzów, może być również dużo bardziej pogłębione.
1: Czyje utwory usłyszymy tym razem?
4: Tym razem na koncercie wykonamy utwory, w zasadzie nie wiem, czy ktoś z Państwa te nazwiska zna, może prócz Goldberga, Johanna Gottlieba Goldberga, który jest znany raczej z wariacji goldbergowskich skomponowanych przez Johanna Sebastiana Bacha, aniżeli ze swoich własnych kompozycji. Ale gdybym chciał wspomnieć o tym, jak bardzo dobre są to kompozycje właśnie samego Goldberga, to podam taki przykład, że jego sonata, którą wykonamy właśnie na tym koncercie, przez setki lat była uznawana za kompozycję Johanna Sebastiana Bacha właśnie. Seidler, dla mnie będzie to pierwsze zetknięcie z tym kompozytorem, ale już to, co widziałem w partyturach, naprawdę jest warte uwagi. Oprócz tego Carlos Gebel, kompozytor zupełnie też nieznany, jezuita, który zostawił całe mnóstwo muzyki, która by nigdy nie przetrwała, gdyby nie ktoś, kto schował te dzieła do kotłów, tych muzycznego instrumentu kotłów, przed tym, jak front się przesuwał ze wschodu na zachód. Oprócz tego Janicz, też kompozytor, który jest bardzo, bardzo mało znany, jeżeli w ogóle, a tym razem jego dzieła sakralne, fragmenty dzieł sakralnych. Więc tych historii każdego z tych kompozytorów jest całe mnóstwo, one są niezwykle ciekawe, ale chyba najważniejsze jest to, że oni wszyscy potrafili naprawdę świetnie pisać muzykę.
1: Wykonawcami koncertu poza Arte dei Suonatori będą Christina Bonner, sopran oraz Laura Kuhl, alt. Wprowadzenie wygłosi profesor Alina Mądry. Koncert rozpocznie się o godzinie 19.30.
0: U proboszcza w parafii.
1: Trwają zapisy na archidiecezjalne spotkanie młodych, na które zaprasza duszpasterstwo młodzieży archidiecezji poznańskiej. Odbędzie się ono 3 października w Luboniu, w sanktuarium błogosławionego księdza Stanisława Sztrajcha, parafii świętego Jana Bosko. A w programie m.in. gra miejska, msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, metropolity poznańskiego oraz koncert Anatoma.
0: U proboszcza w parafii.
1: 19 września w Poznaniu odbędzie się 18. Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie, na które zapraszają arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka. Będzie ono poświęcone programowi duszpasterskiemu w Polsce, a hasło programu w roku 2026-2027 brzmi Parafia wspólnotą misyjną. Do udziału w forum są zaproszeni księża, osoby konsekrowane i osoby świeckie, a szczególnie przedstawiciele rad duszpasterskich, katecheci i katechiści, którzy realizują program duszpasterski w swoich środowiskach. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i arcybiskup Zbigniew Zieliński, metropolita poznański. Organizatorem jest Zarząd Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej. Gościem specjalnym tegorocznego forum będzie kardynał Grzegorz Ryś.
0: U proboszcza w parafii.
1: Caritas Poznań zaprasza do udziału w corocznej pielgrzymce osób chorych, starszych, samotnych i z niepełnosprawnościami do Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej w Gostyniu. Wydarzenie odbędzie się we wtorek, 15 września, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Marii i Panny Bolesnej i rozpocznie różańcem o godzinie 10.
0: Radio Emaus.
1: Przy świętej o 10.30 będzie przewodniczyć biskup Krzysztof Balcerek.
0: Na dobry dzień.

0: 10 minut brakuje nam do godziny 13. O 13 punktualnie informacja Radia Emaus. Wielu z was przesiada się z tradycyjnych środków transportu na samoloty. Tak, okazuje się, że liczba pasażerów na polskich lotniskach w ciągu ostatnich 20 lat wzrosła ponad 7-krotnie. Z 9 milionów w 2024 roku do 66 milionów w 2025 roku. No i to pokazuje, że jednak przestajemy bać się latać, że cały czas jednak chyba mamy świadomość tego, że latanie, że transport lotniczy to jest najbezpieczniejszy sposób podróżowania. Mimo wypadków, które jeśli się zdarzają, no to oczywiście, że są katastrofalne w skutkach, ale jednak samoloty są bardziej bezpieczne niż samochody. To chyba specjalnie tłumaczyć tego nie trzeba. Przesiadamy się na samoloty, no i jeśli chodzi o linie lotnicze, to wiadomo, że w krótkim czasie możemy z punktu A do punktu B znaleźć się w całkiem innych okolicznościach przyrody i myślę, że to jest bardzo dobra propozycja dla kogoś przed weekendem na przykład. Może planujecie jakiś city break w najbliższym czasie, co? Jak tam u was z tym?
1: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

kalendarzu dzisiaj 10 września, czwartek. To, że czwartek, to wcale nie znaczy, że nie jest to przyjemny czwartek, który możemy wykorzystać na to, żeby popołudnie sobie spędzić gdzieś na świeżym powietrzu, a podkreślam słowo świeżym, dlatego, że dzisiaj jakość powietrza dobra w Poznaniu. Poza tym biometeorolog jest korzystny, a to ostatnio rzadkość. Ostatnio cały czas mieliśmy niekorzystne warunki biometeo, więc myślę, że dzisiaj to jest może bardzo dobra propozycja, żeby wybrać się na jakiś spacer. Za 6 minut na naszej antenie informacje Radia Emaus. Ciekaw jestem, czy będzie coś o Skalmierzycach, bo wcześniej Lilia Łada mówiła o tym, że w Skalmierzycach dzisiaj dzieci w szkole bez obiadu będą, bo tam woda nie nadaje się do spożycia, więc problem z wodą w Skalmierzycach. Myślę, że ten temat dzisiaj jeszcze powróci w informacjach Radia Emaus, ale na pewno nie zabraknie też dobrej muzyki. Więc jeśli chcecie pozostać dla nas, z nami, chociażby dla tej dobrej muzyki, to też jest na pewno ku temu okazja, bo za tym dobrych audycji na naszej antenie też nie brakuje. Dlatego jeśli chcecie, słuchajcie Radia Emaus, czy to z powietrza, czy poprzez aplikację, czy poprzez łącza internetowe w komputerach. Wszelkie formy są możliwe. Zachęcam.

0: koncert Szlakierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
7: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
8: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
9: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
8: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
6: Tej jesieni przyłącz się do nas.
7: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
10: Po prostu dobre radio.
9: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
5: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
11: W Poznaniu na zegarach punktualnie 13.
5: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
12: Zmiany na autostradzie A2. Posum zaprasza na konsultacje farmaceutyczne. Kancelaria prezydenta Nawrockiego ma wątpliwości w sprawie sędziego Macieja Berka. Znikną nieużywane punkty poboru opłat na wielkopolskim odcinku autostrady A2, zarówno na samej autostradzie, jak i na jej węzłach. Jak podaje rzeczniczka prasowa Poznańskiego Oddziału Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Alina Cieślak, umowa zakłada przywrócenie drogi do standardów właściwych dla jej klasy.
13: Likwidacja nieużywanych bramek pozwoli na uporządkowanie infrastruktury drogowej oraz dostosowanie wielkopolskiego odcinka autostrady A2 do warunków po zniesieniu manualnego poboru opłat dla pojazdów lekkich. Pojawi się też czytelność układu drogowego, a infrastruktura zostanie dostosowana do obecnych potrzeb.
12: Wybrany wykonawca będzie miał rok na przygotowanie dokumentacji i usunięcie bramek. Koszt prac oszacowano na blisko 10 milionów złotych. Środki na ten cel pochodzą z Ministerstwa Finansów.
5: Informacje z Poznania.
12: Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych zaprasza na bezpłatne konsultacje farmaceutyczne. O szczegółach akcji mówi Emilia Łapkiewicz-Przygocka z Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.
14: Zachęcamy do zgłoszenia się na takie konsultacje farmaceutyczne do POSUM. Tam sprawdzimy, czy wszystkie leki są stosowane prawidłowo, czy nie ma żadnych interakcji, czyli nie wykluczają się te leki.
12: Farmaceuci zachęcają, by na wizytę przynieść ze sobą nie tylko przyjmowane leki, ale i pełną domową apteczkę.
14: A jeśli pacjent chciałby wziąć wszystkie leki, które ma w domu, to też zachęcamy, bo często zdarza się, że pacjent te leki gdzieś tam ma zachomikowane. No i okazuje się, że one dawno są po dacie ważności albo nie powinny być już dawno stosowane.
12: Bezpłatne konsultacje w POSUM odbywają się co 2 tygodnie. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.
5: Informacje kulturalne.
12: koncerty amerykańskiego kompozytora Williama Bassińskiego i australijskiego duetu Divide and Dissolve. 11 września w Centrum Kultury Zamek rozpocznie się trzecia edycja opery, wydarzenia poświęconego współczesnej muzyce eksperymentalnej i elektronicznej. W programie znalazły się koncerty artystów z Polski i zagranicy, a także sety DJ-skie. Impreza potrwa do 13 września. Szczegółowy program i informacje dotyczące wejściówek można znaleźć na stronie Centrum Kultury Zamek.
5: Informacje z kraju.
12: Prezydent Karol Nawrocki nie ma prawa wybierać sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, podkreślił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Do Sejmu wpłynęło pismo z kancelarii prezydenta z pytaniami w sprawie procedowania kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału. Kancelaria ma wątpliwości, czy Berek ma 10-letni staż radcy prawnego. Waldemar Żurek mówił w Gorzowie Wielkopolskim, że brak przyjęcia ślubowania od Macieja Berka będzie oznaczał złamanie prawa.
15: To jest całkowite złamanie prawa, bo to jest poza kompetencją prezydenta. Prezydent ma tych ludzi zaprosić i wysłuchać od nich ślubowania, złożonej przysięgi. Prezydent nie może dokonywać wyboru, bo tą kompetencję konstytucja przyznaje Sejmowi. Więc moim zdaniem doszło już do złamania prawa przy poprzednich sędziach i teraz widzimy ten chocholi taniec przy kolejnej osobie.
12: W ocenie szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego Maciej Berek nie spełnia wymagań formalnych do ubiegania się o stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek, były minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, w piątek został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
5: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
11: Temperatura rośnie i już urosła do 18 stopni Celsjusza, ale to jeszcze nie jest ostatnie słowo, jeśli chodzi o temperaturę, bo do 19 ma dzisiaj maksymalnie wzrosnąć i to będzie koło godziny 19. Zachód słońca, jeśli ktoś chciałby obserwować, no myślę, że będzie można, bo chmury nam zaczną znikać tak koło godziny 16.30 i potem już powinno być bezchmurne niebo aż do zachodu słońca, a on planowany jest na godzinę 19.20. Więc jeśli ktoś chce oglądać zachód słońca dzisiaj, to o 19.20 zapraszam. Trzeba tylko znaleźć dobre miejsce, żeby sobie to obserwować. Jakość powietrza dobra, warunki biometeo znakomite, wszystkie kropki nam się łączą, wszystko jest okej. No nie ma się do czego przyczepić nawet, no naprawdę nie ma.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Lato z Radiem Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mój drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mój szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tylko tym, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając, a wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.
2: Miłować nieprzyjaciół brzmi jak szaleństwo. Ale Jezus pokazuje drogę, która wykracza poza zwykłą uczciwość. Jeśli kochamy tylko tych, którzy są dla nas mili, niczym się nie wyróżniamy. Prawdziwa miłość okazuje się w tym, że dobrze życzymy nawet tym, którzy sprawili nam przykrość. To trudne, ale właśnie to czyni nas podobnymi do Ojca, który jest dobry dla każdego. To droga do wewnętrznej wolności od urazu i gniewu. Pomyśl, czy jest ktoś, o kim myślę źle i za kogo mógłbym dziś odmówić krótką modlitwę, prosząc o serce wolne od nienawiści?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. W środku dnia.

Francja. Francja, państwo, które no, okazuje się, że przeżywa kryzys wiary. W kilku francuskich diecezjach nie wyświęcono ani jednego nowego księdza przynajmniej od 10 lat. Najgorsza pod tym względem jest sytuacja w diecezji Carcassonne. Carcassonne to jest taka miejscowość położona w sąsiedztwie takiej starej, średniowiecznej zabudowy. I tam po raz ostatni święcenia kapłańskie odbywały się w 2006 roku. Obecny biskup tamtejszy, od 2023 roku będący biskupem, Bruno Valentin, otwarcie stawia więc pytanie o to, jaka jest zdolność dalszego istnienia tej parafii. No a mówię to w kontekście tego, że Francuzi czekają już na Leona XIV. Papież Leon XIV w Paryżu ma pojawić się 25 września, no i 8 tysięcy osób dziennie zapisuje się na to, żeby wziąć udział w mszy świętej w stolicy Francji z udziałem papieża. A więc, no myślę, że może coś się odrodzi.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Po reklamie. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

13.37 już prawie na zegarze. Moi drodzy, dzisiaj po południu oczywiście będzie popołudnie, ale popołudnie wyjątkowe dzisiaj, bo popołudnie z przewodnikiem katolickim. Ta audycja pojawia się u nas na antenie w Nowej Ramówce o godzinie 18.30 i dzisiaj o 18.30 Piotr Jóźwik i Aleksander Barszczewski opowiedzą o tym, o czym będzie można przeczytać w najnowszym numerze przewodnika katolickiego. Ta audycja na naszej antenie nie bez powodu pojawia się w czwartki, żebyście już wcześniej mogli się przygotować na to, o czym będziecie mogli przeczytać w tym czasopiśmie. Aleksander Barszczewski i Piotr Jóźwik pojawią się tutaj punktualnie o 18.30, ale oczywiście do tego czasu mnóstwo muzyki na naszej antenie, mnóstwo jeszcze audycji także się pojawi, a poza tym, moi drodzy, no po drodze będzie też spotkanie z Tomkiem Wandelem. Tomek Wandel przybędzie tutaj o godzinie 14.30 i on będzie z wami dzisiaj na dobre popołudnie, a więc wtedy ja się pożegnam o 14.30, a Tomek Wandel przejmie stery. Tak to wygląda w Radiu Emaus. Mam nadzieję, że już się do tego trochę przyzwyczailiście, jako nasi stali słuchacze, ale mówię to szczególnie też do tych, którzy być może po raz pierwszy nas dzisiaj słuchają.

Nieraz słyszymy, że ktoś sięga, jakiś artysta sięga po utwór, który już jest sprawdzony, bo chwycił kilka lat temu, albo kilkanaście lat temu, albo nawet kilkadziesiąt lat temu i okazał się przebojem, więc taki artysta, który wchodzi na scenę, nagle korzysta z tego, co kiedyś już zostało stworzone i nadaje temu nowy szlif, swoją wersję tego starego utworu, no i wtedy mówimy, że to jest cover pewnego wykonania, czyli wykonanie jakiegoś utworu, który już kiedyś powstał w nowej wersji. No ale moi drodzy, żeby sięgnąć po coś, co powstało ponad 300 lat temu i zrobić z tego utwór po nowemu, no to już jest nie lada wyczyn, prawda? A okazuje się, że piosenka Memories zespołu Maroon 5 właśnie opiera się na słynnym utworze klasycznym Canon de Dur, który jest stworzony przez barokowego kompozytora Johanna Pachelbela. No i tak, no i teraz za chwilę u nas na antenie, takie trochę odniesienie 300 lat wstecz, usłyszymy zespół Maroon 5 w utworze Memories, ale być może ci z was, którzy lubią muzykę klasyczną, wyczują w tym właśnie nuty Pachelbela z kanonu w D-dur. No proszę, spróbujcie.

Dla tych, którzy nie słuchają nas z powietrza, bo być może nie jesteście w zasięgu Radia Emaus z powietrza, ja polecam aplikację mobilną naszego radia. To jest bezpłatna aplikacja, którą możecie ściągnąć na dowolne urządzenie mobilne i wtedy dzięki tej aplikacji, po pierwsze, możecie nas słuchać online, czyli na żywo, gdziekolwiek tylko jesteście, jest tam zasięg internetu. Po drugie, macie dostęp do naszych wszystkich zasobów, do wszystkich rozmów, które się odbyły na naszej antenie. One też tam są zgromadzone, więc aplikacja Radia Emaus bezpłatna, polecam.

Reklama. Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!

1,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą.

0: Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: No i czas nas dogonił. Już jest 14, moi drodzy.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: W następny weekend w Poznaniu odbędą się targi Poznań Motor Show. W Sanktuarium Matki Boskiej Lubaskiej Królowej Rodzin w Lubaszu trwa odpust. Maszyniści chcą poprawy bezpieczeństwa i zapowiadają protest. Zabytkowe samochody, motocykle i unikatowe pojazdy. Międzynarodowe Targi Poznańskie w weekend 18-20 września zapraszają na jubileuszową 10. edycję Retro Motor Show. Będzie to także okazja do poznania historii motoryzacji, mówi dyrektor wydarzenia Bartosz Dębiński.
3: Będą z nami samochody z początków motoryzacji, część z nich widać tutaj przed nami. Najstarszy egzemplarz 1906 roku. To naprawdę są prekursorzy tego, co dzisiaj widzimy na ulicach. Również ponad 100-letnie Rolls-Royce, Dodge Viper pierwszej generacji, V10, Lamborghini Diablo, Bugatti T40.
2: Dyrektor grupy produktów na Międzynarodowych Targach Poznańskich Dariusz Wawrzyniak zaznacza, że dziś wydarzenie ma zupełnie inną rangę niż 10 lat temu.
4: Zapełniając dwa pawilony. Mieliśmy wtedy 50 wystawców, w tej chwili ta liczba jest praktycznie czterokrotnie większa, także mówimy o zupełnie innej skali wydarzenia, co pokazuje tego typu tematyka, jak dbanie o historię, jest dla nas wszystkich istotne.
2: Jedną z niespodzianek ma być prezentacja legendarnego kombaju Bizon Super Z056. Na odwiedzających czekać będą również pokazy driftu, wystawa amerykańskich radiowozów oraz giełda pojazdów zabytkowych.
1: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
2: W Sanktuarium Matki Boskiej Lubaskiej Królowej Rodzin w Lubaszu od 8 września trwa odpust. Czwartek to dzień szkolny i dzień różańca. W piątek do południa zaproszeni są przedszkolacy, w południe siostry zakonne i seniorzy, a wieczorem modlitwa za zmarłych. Sobota jest dniem pielgrzymów, wyjaśnia ksiądz kanonik Maciej Grześ, proboszcz parafii.
5: Przed południem przybywają chorzy, którzy tutaj wspólnie się modlą, łaskę zdrowia przed obrazem Matki Bożej. A po południu już pielgrzymi z okolicznych miejscowości. Podobnie niedziela, do południa jeszcze wcześniej msza święta w intencji rodzin, w intencji rolników, poświęceniem ziarna siewnego, modlimy się także o pokój. A o 11.30 uroczysta suma odpustowa na placu, której w tym roku będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński.
2: Szczegółowy plan odpustu można znaleźć na stronie Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Lubaszu.
1: Informacje z Poznania.
2: Już po raz piąty mieszkańcy Wielkopolski zdecydują w plebiscycie Łączy Nas Wielkopolskie, które unijne przedsięwzięcia zasługują na miano najlepszych. Nominowanych jest 20 inicjatyw, w tym klasztor franciszkanów w Poznaniu za projekt Modernizacja i adaptacja zabytkowych zespołów klasztornych franciszkanów i salezjanów w Poznaniu. Głosowanie rozpocznie się 16 września i potrwa do 25 września. Zwycięzców poznamy podczas uroczystej gali Jak wiele nas łączy, która odbędzie się 8 października w studio TVP Poznań.
1: Informacje z kraju.
2: Maszyniści chcą poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Na jutro zapowiadają protest. Pociągi będą pokonywać przejazdy z bezpieczną prędkością 20 km na godzinę, więc podróżni mogą spodziewać się dużych opóźnień. Protest to reakcja na śmiertelny wypadek w Sokolnikach koło Przysuchy na Mazowszu. Paweł Wójcicki, który kieruje pociągami szybkiej kolei miejskiej w Warszawie, mówi, że takie zdarzenia są niestety częste.
6: Zdarzały się takie przypadki, gdzie przejeździł 40 lat i nie miał żadnego przypadku, ale to są ewenementy w skali Polski, tak? No niestety u nas w szybkiej kolei miejskiej duża część maszynistów, kolokwialnie mówiąc, ma na swoim koncie osobę śmiertelną.
2: Związkowcy przekazali, że tylko w tym roku na kolei doszło do 130 wypadków.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Maksymalnie dzisiaj 19 stopni pokażą termometry, ale to jeszcze nie w tym momencie. Na razie 18 stopni na termometrach w Poznaniu. Natomiast wiatr porywisty. Bądźcie na to przygotowani. 50 km na godzinę. Momentami taka prędkość wiatru dzisiaj. Ale jest ciepło i sucho, bo temperatura odczuwalna to też 19 stopni Celsjusza. Jutro też na tym poziomie temperatura. Natomiast w nocy będzie zimno. Bądźcie też na to przygotowani, bo w nocy temperatura odczuwalna 7 stopni Celsjusza. A więc o 12 stopni mniej niż teraz. No to naprawdę jest spora różnica. A jeśli chodzi o to, jakie ciśnienie atmosferyczne jest, będzie rosło. 1017 hektopaskali teraz, 1020 będzie w nocy, a jutro ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1021 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Sławek pyta o pisownię słowa i pisze tu bardzo ciekawe, bądź słów, no tak, bo jeżeli piszemy rozdzielnie, to już nie jest jedno słowo, tylko dwa słowa. Pełnokolorowy, pełnobarwny. Czy pisać je łącznie, tak jak pełnoetatowy i pełnokrwisty, czy też rozdzielnie, pełnokolorowy. Tak to jest, że znajduje, owszem, uzasadnienie do pisowni łącznej pan Sławek, ale edytory tekstów uparcie wyrzucają łączną pisownię jako błąd. Te edytory tekstu nie znają niektórych słów, zwłaszcza takich, które potrzebne są w specjalistycznej odmianie języka polskiego. Pełnobarwny to taki, który ma pełne nasycenie prawdopodobnie barwami. Jeśli pełnokrwisty to jest na przykład koń pełnej krwi, jeśli pełnoprawny to jest ktoś, kto ma pełnię praw do czegoś i łącznie to piszemy, to jest to oparte na zasadzie, że człony nierównorzędne znaczeniowo są pisane łącznie. Pełnokrwisty, ktoś pełnej krwi. Ważniejszy tu jest drugi człon tego połączenia, a nie pierwszy. Pełnoetatowy. Ważne, że jest to etatowy, a ten etat jest pełny, pełnoetatowy, łącznie piszemy. Edytory nie spotkały tego słowa do tej pory. I jeśli potrzebne nam jest pełnokolorowy, to powinniśmy pisać to zgodnie z tą właśnie zasadą i zgodnie z analogią. Czasem nie znamy zasady, ale wiemy, jak są pisane inne połączenia. I nie widać żadnych powodów, dla których mogłoby tutaj być inaczej. Jeżeli jest pełnoprawny i pełnoetatowy, to tak samo pełnobarwny i pełnokolorowy.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus na dobre popołudnie.

Zbliżamy się do godziny 14.30. O 14.30 powinien się pojawić tutaj Tomek Wandel. Na razie na horyzoncie go nie widzę, no ale mam pewność, że tutaj będzie, bo on dzisiaj będzie prowadził popołudnie z Radiem Emaus, więc to jego będzie się słyszeć tutaj już za kilka minut na antenie. Ja za dzisiaj już dziękuję. Arkadiusz Szymański, żegnam się z wami. Do usłyszenia mówię. Do jutra. Jutro przybędę tutaj punktualnie o godzinie 10 i będę z wami w środku dnia, a za chwilę oczywiście też pojawi się Lilia Łada i ona popołudniowe informacje Radia Emaus wam przedstawi. Te informacje oczywiście o godzinie 15 punktualnie na naszej antenie. Za dzisiaj dziękuję, zostawiam was w dobrych rękach, do usłyszenia, do jutra.

0: zanurz się w niezwykłym brzmieniu, które porusza najczulsze struny duszy. Zapraszamy na 6. koncert organowy z okazji 80. rocznicy śmierci wielkiego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Wystąpi Agnieszka Tarnawska. Niedziela, 20 września, godzina 19.15. Kościół Świętego Ojca Pio, ulica Wańkowicza 2A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego. Przeżyj wieczór pełen pasji i niepowtarzalnej muzycznej energii. Wstęp wolny. Arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka zapraszają w sobotę 19 września na konferencję na temat programu duszpasterskiego w Polsce. Gościem specjalnym tegorocznego ogólnopolskiego forum duszpasterskiego w Poznaniu będzie kardynał Grzegorz Ryś. Hasło tegorocznego spotkania: parafia wspólnotą misyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2026 roku przez oficjalną stronę forum2026.pl lub telefonicznie pod numerem 459 116 766. Zapraszamy do udziału.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę.
3: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
9: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
10: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
11: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
10: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
8: Tej jesieni przyłącz się do nas.
9: Radio Emaus.
10: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
10: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
10: Radio Emaus.
8: Po prostu dobre radio.
12: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
7: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

No właśnie, ja czekałem długo na ten wyraz zachwytu. Louis Armstrong to jedna z jego niewielu piosenek, w której tylko śpiewa, nie grając na trąbce. Nie można jednocześnie śpiewać i grać na trąbce, to wiadomo, ale Louis Armstrong zawsze potrafił jakoś te dwie partie pogodzić. Zwrotkę zaśpiewał, potem solo na trąbce i tak dalej do samego końca. Za 22 minuty minie 15 przy mikrofonie i konsolecie Radia Emaus. Tomek Wandel, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam na czwartkowe popołudnie. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostaniecie ze mną do godziny 19. Dzień dobry.

To był Wiu, to grupa Mr. Big. W tej grupie onegdaj grał jeden z najlepszych basistów rockowych świata, Billy Sheehan. Zakłada nas minie trzecia, punktualnie o trzeciej, czyli o 15:00. Trzecia po południu to 15:00. Można używać oczywiście zamiennie. Najświeższe wiadomości przedstawi Lilia Łada. Ja zachęcam Was do kontaktu z nami. 601-077-033. Dobrze jest słuchać radia interaktywnie dla Was i dla mnie, bo fajnie jest się czasem od czasu do czasu powymieniać jakimiś wiadomościami. Jeśli macie jakiś problem, no to proszę napisać pod ten numer. Postaram się albo postaramy się my, czyli ja na przykład i Lilia, ten problem dla Was rozwiązać. Gramy teraz muzykę prosto z Łotwy, ale piosenka będzie zaśpiewana w języku angielskim. To grupa Brainstorm.

Doko Whisky Jam, piosenka z okresu, kiedy wokalistą był Maciek Balcar. Chyba ma ponad 10 lat, z tego co się dobrze orientuję. W naszym programie do godziny 19, o 15.15 święci z nieba ściągnięci, o 16.30 serwis kulturalny, między 17 a 18 będziemy zaglądać sobie w kalendarium muzyczne o 18.30, natomiast Piotr Jóźwik i ksiądz Wojciech Nowicki, czyli popołudnie z przewodnikiem katolickim. We'll be right back.

0: Delka Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet. Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Godzina miłosierdzia. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Caritas Poznań otworzyła trzeci dom dziecka. ZKZL w Poznaniu wymienia okna w swoich budynkach. Dziś przypada Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Dziś w samo południe w podpoznańskich Kobylnikach został otwarty rodzinny dom dziecka poznańskiej Caritas. Mówi Maria Książkiewicz, rzeczniczka prasowa Caritas Poznań.
2: Otworzyliśmy trzeci już w naszej archidiecezji dom dziecka Caritas, ponieważ przede wszystkim jest taka potrzeba. W naszym regionie brakuje rodzin zastępczych. Jest sporo dzieci. W zeszłym roku to było 80 dzieci, które wyrokiem sądu nie powinny mieszkać już w swoich środowiskach, a nadal tam są. Kiedy pojawia się niebezpieczna sytuacja, nie ma gdzie tych dzieci ulokować. Dlatego jako Kościół odpowiadamy, też idąc w duch Ewangelii, która mówi, żeby zająć się tymi najmniejszymi, bo wtedy jakbyśmy samego Chrystusa zaopiekowali.
1: Uroczystość otwarcia placówki połączono z jej poświęceniem, w którym wziął udział arcybiskup Zbigniew Zieliński, metropolita poznański. Na stronie Caritas Poznań cały czas jest aktywna zbiórka, dzięki której można wesprzeć podopiecznych rodzinnego domu dziecka w Kobylnikach dowolną kwotą. Pieniądze zostaną przeznaczone na sesje terapeutyczne, wycieczki i materiały do zajęć.
0: Informacje z Poznania.
1: Podpisano umowy na wymianę stolarki okiennej w lokalach komunalnych w Poznaniu. Dotyczy to 133 mieszkań w dwóch obiektach użytkowych. Podczas remontu ma być zachowana szczególna dbałość o historyczny charakter budynków. Prace będą więc prowadzone z poszanowaniem wartości architektonicznych, zapewnia Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu.
3: 30% tych lokali, one są w budynkach objętych ochroną konserwatorską, dlatego też będziemy musieli przygotować niezbędną dokumentację techniczną i wymagane pozwolenia, no bo chcemy, żeby w takich budynkach był zachowany ten historyczny charakter. Ogromnie się z tego cieszymy, że te prace nastąpią. Mamy planowo zakończyć je w pierwszym kwartale 2027 roku. Pewnie pytanie, dlaczego tak długo? No myślę, że jest to właśnie kwestia zimy, która przed nami.
1: Koszt inwestycji wyniesie blisko 2 miliony złotych. Po zakończeniu obecnego etapu ZKZL planuje ogłosić kolejne postępowanie dotyczące wymiany stolarki okiennej w miejskim zasobie.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: Nauka empatii i wrażliwości. Taki cel przyświeca warsztatom antyprzemocowym Sztama, przeznaczonym dla chłopców i młodych mężczyzn od 13 do 18 roku życia. Ich celem jest stworzenie przestrzeni, w której młodzi uczestnicy mogą przyjrzeć się wzorcom męskości, przeanalizować presję związaną ze stereotypami oraz zdobyć narzędzia do radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Zajęcia rozpoczną się w październiku i potrwają do grudnia. Prowadzi je Fundacja Równomoc i są finansowane z budżetu Poznania. Zapisów na warsztaty mogą dokonywać nauczyciele lub dyrektorzy szkół.
0: Informacje z kraju.
1: Nastolatkom wyświetlają się w internecie treści związane z samobójstwem, nawet jeśli ich nie wyszukują, alarmuje Fundacja Życie, warte jest rozmowy. Prezes fundacji dr Halszka-Wilkowska przedstawiła badania wskazujące, że 55% uczniów klas trzecich szkół średnich przyznało, iż takie treści się im wyświetlają, a 90% ich nie wyszukuje. Z okazji przypadającego dziś Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom fundacja przygotowała pierwszy w Polsce film profilaktyczny Siła relacji o pomocy emocjonalnej w przypadku kryzysu samobójczego rówieśnika, mówi koordynatorka projektu Lucyna Kicińska.
4: Nasz film interaktywny pokazuje, jak rozpocząć rozmowę, jak zwrócić uwagę na sygnały kryzysu, jak zadawać mądre pytania, jak nie bać się pytać o to, co się dzieje, jak nie dać się zwieść różnym próbom ucieczki z rozmowy, bo osoba, która jest w kryzysie, może nie chcieć nas martwić.
1: Film Siła relacji jest dostępny na stronie Fundacji Życie, warte jest rozmowy.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
5: Tak sobie myślę, że jedyne, co nam może dzisiaj przeszkadzać w czwartkowej aurze pogodowej, to dość silny wiatr, który momentami przyspiesza do 24, nawet 25 km na godzinę. Nie wiem z jakiego kierunku, ale to jest akurat wiedza, myślę, niepotrzebna dla nas, jeśli jesteśmy tu na ziemi. Co innego dla szybowników. No to wtedy ta kierunek wiatru byłby potrzebny. Jest ciepło, 18 stopni, temperatura w sam raz na końcówkę lata, ciśnienie umiarkowane, 1017 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Można na ludziach wywierać presję, tłumacząc to słusznymi racjami. Można w dobrej wierze ich straszyć. A można także poznać dzisiejszego patrona, czyli XIII-wiecznego włoskiego mnicha i kapłana z Tolentino i zmienić swoje podejście. Na jakie? Mikołaj, bo tak ma na imię bohater tej historii, żył w czasach, gdy szybki rozwój miast i dynamiczne społeczne zmiany mocno odbijały się na moralnej kondycji ich mieszkańców. Żeby temu zaradzić, wielu kaznodziejów jako główne narzędzie formowania pogubionych ludzi używało więc strachu i skrajnych emocji. Na tym tle Mikołaj z Tolentino był niezwykłym wyjątkiem. Zamiast bowiem mnożyć w swoich homiliach przerażające obrazy, które tylko zatwardziały grzesznik zdołałby zbagatelizować, on stawiał na nadzieję. I wierni bezbłędnie wyczuwali, że choć był surowy dla grzechu, to miłosierny dla ludzi. Nic więc dziwnego, że tłumnie do niego się garnęli, a on poważnie pracował potem w konfesjonale nad ich nawróceniem. Jednak wiernych Tolentino do ojca Mikołaja przyciągała jeszcze jedna jego cecha. Potrafił się uśmiechać. I nie była to bynajmniej wysołkowatość. To była radość płynąca z wiary, której świadectwo dawał na modlitwie, na ascezie, w konfesjonale. Bo dobra nowina daje najbardziej autentyczny powód do życia z uśmiechem, nawet w najtrudniejszych chwilach. Święty Mikołaj z Tolentino z tej prawdy uczynił fundament całego swego powołania i stał się dzięki temu, jak zostało to odnotowane, apostołem radości.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Lato z Radiem Emaus.

Owner of a Lonely Heart to grupa Yes. Jeżdżąc troszkę po Poznaniu i po jego obrzeżach zauważyłem zwiększoną ilość osób uprawiających jogging. Ja już wiem dlaczego. Ponieważ zbliża się 25. edycja Poznań Maratonu. Start biegu tradycyjnie będzie na ulicy Grunwaldzkiej, jednak potem trasa się nieco zmienia, bo maratończycy po raz pierwszy od kilkunastu, chyba od 18 lat przebiegną przez Stary Rynek. Potem ze Starego Rynku biegacze ruszą przez most Świętego Rocha i dotrą nad Maltę. Kolejne kilometry to Rondo Starołęka, część trasy będzie prowadzić przez Łazarz, Junikowo, Ławicę, aż do ulicy Bukowskiej, czyli tak jak było. Następnie zawodnicy przebiegną przez Enea Stadion przy ulicy Bułgarskiej. No i co? Chyba to wszystko. Należy się po prostu dobrze przygotować i nastawić psychicznie i fizycznie na 4 października, bo tego dnia właśnie wystartuje 25. Poznań Enea Maraton. Zapisy do 1 października wciąż trwają, a chętnych przybywa.

0: Za 100 metrów skręć w rok 1970.
1: Gdzie ty mnie prowadzisz?
0: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
2: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30

0: Acer. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie.

Tu Radio Emaus, w kalendarzu 10 września, mamy czwartek. Czy macie już jakieś plany weekendowe? Jeśli tak, podzielcie się z nami, zaproponujcie coś też mi, bo ja do końca sprecyzowanych planów nie mam. Mam plan na sobotę, ale na niedzielę, niedziela pozostaje jeszcze do zagospodarowania. Łukasz, Sebastian, Mikołaj to nasi dzisiejsi solenizanci. Słońce nad Wielkopolską wstało dzisiaj o 6:19, zajdzie o 19:19. Dzień potrwa tylko 13 godzin. Od jutra dni będą jeszcze krótsze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, aż do jesieni. Chociaż według następnej piosenki, według tytułu następnej piosenki, to cały czas jeszcze mamy sierpień.

tym miesiącu w Poznaniu zapowiada się niezła impreza, niezłe wydarzenie dla fanów twórczości Zbigniewa Wodeckiego. Więcej szczegółów na ten temat w serwisie kulturalnym o 16.30, a jutro w jutrzejszym popołudniowym programie Radia Emaus będę miał dla Was podwójne zaproszenia do zdobycia. Słuchajcie nas bardzo uważnie. Prosto ze Szwecji, grupa The Cardigans.

magiczne słowa i grupa Zio, tutaj wokalista grupy Zio śpiewa o białej róży i faktycznie w latach 90. ta piosenka była przez tę białą różę identyfikowana. Jeśli ktoś zapomniał tytułu piosenki grupy Zio, magiczne słowa, no to prosił o to, by zagrać mu piosenkę tę o białej róży. No i wtedy już było wiadomo, jaką piosenkę trzeba było wrzucić do odtwarzacza, jaką płytę z jaką piosenką. Za 9 minut minie 16, teraz pora na Chaka Khan, a jeśli zastanawialibyście się, na jakiej częstotliwości najlepiej słuchać nas w Śremie, to już mówię, 106,2 MHz. Słuchacie popołudniowego programu Radia Emaus.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!
4: Już dziś w Lidl wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów, drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Wielkopolski sanepid podsumował wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży. Mieszkańcy poznańskiego Strzeszyna nie mogą korzystać z boisk przy nowej szkole podstawowej. Polska chce przeznaczyć kilkanaście miliardów złotych na stworzenie bazy wojsk amerykańskich. Wielkopolski sanepid podsumował wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży. Inspektorzy skontrolowali prawie 3,5 tysiąca turnusów. O szczegółach mówi Wiesława Kostuj, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.
2: W roku jest coraz lepiej. Sprawdzamy takie rzeczy jak na przykład warunki do uprawiania sportu, rekreacji, oczywiście stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń mieszkalnych, także pomieszczeń sanitarnych, zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia i wiele, wiele innych jeszcze aspektów.
1: Choć większość organizatorów stanęła na wysokości zadania, to podczas wizytacji w kilku miejscach nie obyło się bez uchyleń.
2: Odnotowaliśmy 3 tak zwane dzikie turnusy, to były w powiecie złotowskim, wągrowieckim i w Kodzierzy. Ponadto wystawiliśmy również 7 mandatów, na przykład za brak zachowania porządku bieżącego i czystości w pomieszczeniach kuchennych.
1: Mimo pojedynczych naruszeń, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ocenia kończący się sezon letni jako stabilny i bezpieczny dla najmłodszych.
0: Informacje z Poznania.
1: Boiska przy szkole podstawowej na Strzeszynie są niedostępne dla mieszkańców. Na początku września pojawiła się tam kartka z informacją, że zostały zamknięte, ponieważ są wynajęte. Przewodnicząca zarządu osiedla Strzeszyn Dominika Zenka-Podlaszewska zaznacza, że według obietnic władz miasta obiekt miał służyć wszystkim.
3: Wydawało nam się, że jest to oczywiste, że tereny publiczne, z publicznych pieniędzy, z podatków, które zabiegali mieszkańcy Strzeszyna i w tym Rada Osiedla, bo szkoła powstała także między innymi dzięki zabiegom mieszkańców i Rady. Zabiegaliśmy także o to, żeby ona była bogato wyposażona właśnie w tereny sportowe, z taką myślą, że popołudniami i weekendem będą służyły po prostu mieszkańcom. Jeżeli po stronie miasta nie będzie jakiejś silnej woli, żeby to udostępnić, no to my jako Rada Osiedla, jako radni i społeczni nie jesteśmy w stanie tego więcej przewalczyć.
1: Problemy z korzystaniem z boisk przez mieszkańców miały zacząć się niedługo po tym, kiedy oddano szkołę do użytku, czyli już w 2025 roku.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: Portal edukacji ekologicznej Edu4Eco. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu zapraszają mieszkańców i mieszkanki miasta na ekologiczną jogę. Zajęcia odbędą się 16 września o 15.30 na terenie Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych przy Alei Solidarności. A poprowadzi je doświadczona instruktorka Ulla Wilczyńska-Kalak. W zajęciach mogą wziąć udział wszyscy chętni, a udział jest bezpłatny. Szczegóły znajdują się na portalu Edu4Eco.
0: Informacje z kraju.
1: Polska chce przeznaczyć kilkanaście miliardów złotych na stworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich. Amerykańska delegacja prowadzi rekonesans i ogląda miejsca, w którym dziś stacjonują żołnierze Stanów Zjednoczonych, między innymi Powic i Poznań, mówi wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To jest inwestycja rzędu kilkunastu miliardów złotych na stworzenie stałej bazy. Chcemy mieć stałą bazę, chcemy mieć stałą obecność żołnierzy amerykańskich. I to jest nasz cel najważniejszy, wybudowanie nie tylko dla żołnierzy, ale dla ich rodzin, miejsca pobytu, aktywności zawodowej, spędzania wolnego czasu, edukacji, tego miejsca, w którym się po prostu funkcjonuje, żyje, mieszka, czyli takiej przestrzeni, która jest bardzo atrakcyjna nie tylko dla żołnierzy, nie tylko dla państwa amerykańskiego, ale również dla ich rodzin. To jest nasze zadanie i z tego zadania się wywiążemy.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że znacząca część kosztów będzie po stronie Polski. Ostateczna decyzja o stałej bazie należy jednak do Stanów Zjednoczonych. Pentagon prowadzi obecnie przegląd obecności wojsk amerykańskich w Europie, który według ministra może potrwać jeszcze kilka tygodni lub miesięcy.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
5: W Wielkopolsce zachmurzenie jest małe i umiarkowane. Na termometrze 18 stopni Celsjusza i cieplej już nie będzie. Ciśnienie 1017 hektopaskali. Na razie stabilne. Później nieco wzrośnie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Przy mikrofonie Radia Emaus Tomek Wandel, jest 6 po 16. W tej godzinie czeka nas serwis kulturalny. Parę zaproszeń mniej i bardziej kulturalnych, ale myślę, że coś, któreś z nich was na pewno zainteresuje. Natomiast tę godzinę muzycznie rozpoczyna Alex Warren.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Skrucha nie troszczy się o konsekwencje. Tym właśnie różni się ona od wyrzutów sumienia, które pobudzane są głównie przez strach przed nieprzyjemnymi konsekwencjami.
0: Plato z Radiem Emaus.

Jeśli chcielibyście przekazać bliskim osobom coś miłego za pośrednictwem Radia Emaus, to zapraszam serdecznie, wystarczy napisać do nas 601 077 033, a ja te słowa przekażę na naszej antenie. Tym bardziej jest to atrakcyjna propozycja, ponieważ od pewnego czasu, dokładnie od początku września, w naszej ramówce nie ma już niedzielnego koncertu życzeń. Można taki koncert od czasu do czasu sobie zrobić i po prostu zadzwońcie albo napiszcie 601 077 033. Ja postaram się niezwłocznie wasze życzenia na naszej antenie przekazać. 16.22, punktualnie o 16.30 w naszym programie Serwis Kulturalny.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka zapraszają w sobotę 19 września na konferencję na temat programu duszpasterskiego w Polsce. Gościem specjalnym tegorocznego ogólnopolskiego forum duszpasterskiego w Poznaniu będzie kardynał Grzegorz Ryś. Hasło tegorocznego spotkania: parafia wspólnotą misyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2026 roku przez oficjalną stronę forum2026.pl lub telefonicznie pod numerem 459 116 766. Zapraszamy do udziału.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
4: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
5: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
6: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
5: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
3: Tej jesieni przyłącz się do nas.
4: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
3: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
3: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
3: Po prostu dobre radio.
7: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
2: Autopromocja. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
8: Zapraszam serdecznie. 20 września w Teatrze Wielkim o godzinie 18:00 koncert Wodecki Welcome To. To koncert poświęcony twórczości Zbigniewa Wodeckiego. Na scenie grupa Polyphonics z towarzyszeniem Pawła Głowińskiego. Jutro będę miał dla was podwójne zaproszenia na to wydarzenie. Słuchajcie nas bardzo uważnie. Dzisiaj o 17:00 w Bibliotece Raczyńskich z cyklu spotkania z psychologią Natalia Harasimowicz, autorka książki Co się dzieje w mojej głowie. O 18:30 w Teatrze Nowym Zdzisiek, o 19:00 w Teatrze Polskim na scenie Malarnia Dom Lalek. To spektakl według prozy Henryka Ibsena. O 19:00 również w wasz teatrze przy ulicy Starołęckiej, tuż za przejazdem kolejowym, Karawana Opowieści. Zaprasza Szymon Góralczyk-Armatowski, który będzie opowiadał i grał na różnych instrumentach. W kinie Bułgarska 19:00 dzisiaj trzy interesujące seanse. O 18:10 Tony, o 18:20 O czym sobie nie mówimy i o 20:00 Spa Weekend. Zapraszamy.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Najlepsza Tina Turner, a ja mam jeszcze dla was mały suplement do serwisu kulturalnego. Zaproszenie od Szamotulskiego Ośrodka Kultury, który to ośrodek zaprasza na pierwszą edycję festiwalu muzyki klasycznej Przestrzenie Muzyki. Ten festiwal odbędzie się za miesiąc w dniach od 9 do 11 października. O szczegółach będziemy was jeszcze na antenie Radia Emaus informować. Jest to festiwal dedykowany przede wszystkim osobom, które są zainteresowane muzyką klasyczną, a jeśli ktoś nie lubi muzyki klasycznej, to też może oczywiście wziąć udział w tym festiwalu, zostać widzem, obejrzeć, posłuchać i być może potem na muzykę klasyczną te osoby, które to się zdecydują na to, będą patrzeć w zupełnie inny sposób. Przestrzenie Muzyki, pierwszy festiwal muzyki klasycznej w Samotułach od 9 do 11 października. My już teraz nie możemy się doczekać.

Mam dla was jeszcze jedno zaproszenie, tym razem do podpoznańskiego Bolechowa. Po raz pierwszy mieszkańcy powiatu poznańskiego będą mogli wziąć udział w nieodpłatnych warsztatach, które przygotują ich na sytuacje kryzysowe. To absolutna nowość tegorocznego festynu Bezpieczni w powiecie poznańskim. A ten festyn odbędzie się już w najbliższą sobotę, 12 września, w Bolechowie, na terenie jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 8. Zapraszamy serdecznie. Początek festynu, godzina 12.

0: Zanurz się w niezwykłym brzmieniu, które porusza najczulsze struny duszy. Zapraszamy na 6. koncert organowy z okazji 80. rocznicy śmierci wielkiego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Wystąpi Agnieszka Tarnawska. Niedziela, 20 września, godzina 19.15. Kościół Świętego Ojca Pio, ulica Wańkowicza 2A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego. Przeżyj wieczór pełen pasji i niepowtarzalnej muzycznej energii. Wstęp wolny.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest to czwartek, 10 września, minęła 17.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Poznańscy żużlowcy zapraszają na finałowy mecz. W Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Ciechanowicach w niedzielę pożegnamy lato. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapewnia, że 100% krajowego planu odbudowy zostanie zrealizowane. 13 września o godzinie 15 na goleńcińskim stadionie rozpocznie się pierwszy finałowy mecz żużlowców Hunters PSZ Poznań. Szczegóły zna nasz reporter Bartosz Kostrzak.
3: Przed żużlowcami Hunters PSZ Poznań najważniejszy sprawdzian sezonu. W niedzielę o 15 poznańskie Skorpiony podejmą Abramczyk Polonie Bydgoszcz w pierwszym meczu finałowym o awans do PG Ekstraligi. Przed gospodarzami niezwykle trudne zadanie, bo ekipa z Bydgoszczy nie przegrała w tym sezonie ani jednego meczu. Czy Skorpiony zdołają sprawić niespodziankę na własnym torze? Pierwszy bieg niedzielnego finału już o 15. Wybierający się na Goleńcin kibice muszą pamiętać o zmianach na drogach. Od godziny 12 wjazd w ulicę Warmińską będzie możliwy tylko od Wojska Polskiego, a ze względu na brak miejsc parkingowych najlepiej dotrzeć na stadion komunikacją miejską.
2: Wielkopolski Park Etnograficzny w Ciechanowicach 13 września zaprasza na pożegnanie lata w skansenie, podczas którego będzie można jeszcze raz poczuć atmosferę lata wśród zabytkowych wiejskich zagród, poznać dawne zwyczaje i tradycje. Na odwiedzających czekać będą pokazy prac polowych, kulinarnych i rzemieślniczych, występy kapel oraz widowisko folklorystyczne. Do swoich wnętrz zaprasza też Muzeum Pierwszych Piastów na Letnicy. Po kilkunastu miesiącach prac muzeum zostało ponownie otwarte dla zwiedzających, a główną atrakcją są dwie nowe wystawy, w tym Czasowa, Córki Czasu, Słowianki, Wielkopolanki, Europejki. Jej kuratorką jest Agnieszka Zibart, która mówi, że bohaterkami wystawy jest 9 niezwykłych kobiet.
4: Będą władczynie, społeczniczki, artystki, pisarki i lekarki. Żyły w różnych epokach, podejmowały odmienne wyzwania, ale każda z nich pozostawiła trwały ślad w historii Wielkopolski i Europy.
2: Druga wystawa, którą można oglądać w muzeum, jest wystawą stałą i nosi tytuł Tajemnice początków Polski, Ostrów Lednicki. W muzeum działa również kawiarnia z widokiem na jezioro. Łączna wartość wszystkich inwestycji to prawie 15 milionów złotych.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Po wakacyjnej przerwie chór chłopięcy i męski Filharmonii Poznańskiej Poznańskie Słowiki wznawia nabór do głosów chłopięcych. Nabór odbywa się w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach od 18 do 20 w sali prób chórów Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej nr 2 przy ulicy Bydgoskiej 4 w Poznaniu. Po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym. Szczegóły można znaleźć na stronie chóru.
1: Informacje z kraju.
2: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapewnia, że 100% krajowego planu odbudowy zostanie zrealizowane. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowała we Wrocławiu, że na Dolny Śląsk trafi 7 miliardów złotych w ramach ponad 65 tysięcy umów. Pieniądze są przeznaczone m.in. na transport, ochronę zdrowia i energetykę.
5: We Wrocławiu to przede wszystkim transport, tramwaje, 34 nowe autobusy niskopodłogowe, zeroemisyjne w najwyższym standardzie, ale to także dwa szpitale, szpital wojewódzki onkologia, szpital uniwersytecki kardiologia. Szanowni Państwo, to są sprzęty, to jest infrastruktura, która z normalnych, bieżących środków NFZ-u byłaby nieosiągalna.
2: Na Dolnym Śląsku z KPO współfinansowane są również 4 duże farmy fotowoltaiczne KGHM. Część z nich będzie realizowana jeszcze przez najbliższe lata.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Popołudnie w Poznaniu jest zachmurzone i wietrzne. Prędkość wiatru waha się w zakresie od 18 do 33 km na godzinę. Na termometrze 18 stopni, ciśnienie jest umiarkowane 1017 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Wydaje się, że polecenie Jezusa przekracza nasze możliwości. Rodzi bunt. W pierwszym odruchu chcemy raczej się odegrać na tych, którzy nam źle czynią. Czujemy zadowolenie na myśl, że naszym wrogom mogłoby się coś nie powieść. Chcielibyśmy nieraz poczuć słodki smak zemsty. Jezus wymaga od nas zupełnie innej postawy. Chce, byśmy całkowicie upodobnili się do Niego, abyśmy sami, pragnąc miłosierdzia, byli tak samo miłosierni wobec innych. Jak mógłbym okazać dobro komuś, z kim mam złe relacje?

Julie Medley Deeply to przepiękna ballada prosto z Australii w wykonaniu duetu Savage Garden. Zaglądamy w muzyczne kalendarium. Dziś popołudniem zaśpiewa artysta, który na muzycznej scenie był bardzo długo, w tej chwili już odpoczywa, jest na tak zwanej muzycznej emeryturze, a nazywa się Jose Feliciano. Dzisiaj kończy 81 lat. Jest znany z piosenek autorskich wykonywanych przez siebie z towarzyszeniem gitary. Jest znany z bardzo popularnej piosenki świątecznej Feliz Navidad. Jest znany też ze swojej wersji przeboju grupy The Doors Light My Fire. Teraz właśnie ją dla Was zagram. Gra i śpiewa Jose Feliciano.

0: Za 100 metrów skręć w rok 1970.
1: Gdzie ty mnie prowadzisz?
0: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
2: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

Tytuł tej piosenki to Sezon, śpiewał Dawid Podsiadło. Czyżby to znowu przed nami sezon koncertowy z Dawidem Podsiadło? Kto wie, być może znowu zaskoczy nas czymś w przyszłym roku. 10 września, czwartek, lista solenizantów jest dziś bardzo długa. Pozwolę sobie wszystkich wymienić. Łukasz, Sebastian, Mikołaj, Piotr, Izabela, Antoni, Monika, Karol, Franciszek, Leon, Wiktor, Aldona, Bernard, Teodor, Felix, Klemens, Leona, Sobiesław, Lucjusz, Polianna, Poliana, Polian, Datyw i Mścibor. Zapewne zastanawialiście się, kiedy skończę. No właśnie już skończyłem, mam nadzieję, że wszystkich wymieniłem. Za 26 minut minie 18.

1957 roku amerykański powieściopisarz John D. MacDonald napisał powieść Executioners i ta powieść została sfilmowana, doczekała się aż trzech filmowych swoich wersji. Najpierw w roku 1962, potem w 1991 i na końcu w roku 2026. Powieść The Executioners opowiada o psychopatycznym zabójcy Maxie Cady. Być może wielu z was jest znana ta historia. Max Cady to bohater filmu Przylądek Strachu. W 1962 wcielił się w niego Robert Mitchum. Prawie 30 lat później Robert De Niro, a w najnowszej serialowej wersji rolę Maxa Cady'ego zagrał Javier Bardem. Jak do tego doszło, o tym opowiem w najnowszym wydaniu mojej audycji Muzyka z celuloidu. To będzie już 82. spotkanie w najbliższy poniedziałek o 22.10. Już teraz serdecznie zapraszam. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka zapraszają w sobotę 19 września na konferencję na temat programu duszpasterskiego w Polsce. Gościem specjalnym tegorocznego ogólnopolskiego forum duszpasterskiego w Poznaniu będzie kardynał Grzegorz Ryś. Hasło tegorocznego spotkania: parafia wspólnotą misyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2026 roku przez oficjalną stronę forum2026.pl lub telefonicznie pod numerem 459 116 766. Zapraszamy do udziału.

0: 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
3: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
4: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
5: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
6: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
2: Tej jesieni przyłącz się do nas.
3: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
2: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
2: Radio Emaus.
6: Radio
2: Emaus. Po prostu dobre radio.
5: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest czwartek, 10 września, minęła 18.
1: Podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Trwają prace nad kolejową obwodnicą Poznania. W związku z tym planowany jest remont na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ulicy Biskupińskiej. W tym czasie mogą powstać utrudnienia w ruchu, informuje Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP PLK.
3: Konieczne będą tymczasowe zmiany w ruchu dla kierowców, dla rowerzystów i dla pieszych, przy czym utrzymany zostanie ruch kolejowy po jednym torze. O zmianach będzie informować czytelne oznakowanie. Prosimy zatem o wyrozumiałość i o bezwzględne stosowanie się do tych tymczasowych zmian. Dokładamy przy tym starań, aby te wszystkie prace, które są konieczne do wykonania, w jak najmniejszym stopniu wpływały na komunikację.
2: Prace mają potrwać od 14 września do 2 października.
1: Informacje z Poznania.
2: Jubileuszowa 10. edycja Retro Motor Show na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbędzie się w weekend 18-20 września. Na uczestników będą czekać zabytkowe samochody, motocykle i unikatowe pojazdy. Będzie to także okazja do poznania historii motoryzacji, mówi dyrektor wydarzenia Bartosz Dębiński.
4: Będą z nami samochody z początków motoryzacji, część z nich widać tutaj przed nami. Najstarszy egzemplarz 1906 roku, to naprawdę są prekursorzy tego, co dzisiaj widzimy na ulicach. Również ponad 100-letnie Rolls-Royce, Dodge Viper pierwszej generacji, V10, Lamborghini Diablo, Bugatti T40.
2: Jubileusz stał się także okazją do wspomnienia o początkach Retro Motor Show. Dyrektor grupy produktów na MPT Dariusz Wawrzyniak zaznacza, że dziś wydarzenie ma zupełnie inną rangę niż 10 lat temu.
5: Byliśmy ledwo zapełniając dwa pawilony. Mieliśmy wtedy 50 wystawców, w tej chwili ta liczba jest praktycznie czterokrotnie większa. Także mówimy o zupełnie innej skali wydarzenia, co pokazuje tego typu tematyka, jak dbanie o historię, jest dla nas wszystkich istotne.
2: Jedną z niespodzianek ma być prezentacja legendarnego kombajnu Bizon Super Z056. Na odwiedzających czekać będą również pokazy driftu i przejazdy drift taxi, wystawa amerykańskich radiowozów oraz pokazy mody z przełomu XIX i XX wieku. Nie zabraknie także giełdy pojazdów zabytkowych.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Poznański Posum zaprasza na bezpłatne konsultacje farmaceutyczne. O szczegółach akcji mówi Emilia Łapkiewicz-Przygocka z Wielkopolskiej Okręgowej Izby Lekarskiej.
6: Zachęcamy do zgłoszenia się na takie konsultacje farmaceutyczne do Posum. Tam sprawdzimy, czy wszystkie leki są stosowane prawidłowo, czy nie ma żadnych interakcji, czyli nie wykluczają się te leki.
2: Farmaceuci zachęcają, by na wizytę przynieść ze sobą nie tylko przyjmowane leki, ale i pełną domową apteczkę.
6: A jeśli pacjent chciałby wziąć wszystkie leki, które ma w domu, to też zachęcamy, bo często zdarza się, że pacjent te leki gdzieś tam ma zachomikowane. No i okazuje się, że one dawno są po dacie ważności albo nie powinny być już dawno stosowane.
2: Bezpłatne konsultacje w Posum odbywają się co 2 tygodnie. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.
1: Informacje z kraju.
2: Na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów Ministerstwo Infrastruktury przedstawi gotowy projekt zaostrzenia przepisów dotyczących wykroczeń na przejazdach kolejowo-drogowych. Zapowiedział to szef resortu Dariusz Klimczak. To pokłosie serii wypadków, do których doszło na przejazdach. Kierowcy, którzy wjadą na czerwonym świetle czy przy opuszczających się rogatkach, stracą prawo jazdy. Dariusz Klimczak wskazał, że jest też druga propozycja.
7: Druga sprawa, która jest w uzgodnieniu z ministrem sprawiedliwości, to zmiana kodeksu karnego i dotyczy tych kierowców, którzy powodują zagrożenie w ruchu lądowym bądź powodują katastrofę w ruchu lądowym. Tutaj także dopominamy się zupełnie innych, wyższych kar. Z jednej strony nieuchronna kara więzienia dla takiej osoby, która spowoduje tego typu katastrofę w ruchu lądowym. Z drugiej strony kwestia związana z zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych.
2: Wczoraj doszło do poważnego wypadku w okolicy miejscowości Przysucha na Mazowszu. Wjadący pociąg relacji Lublin-Szczecin uderzyła ciężarówka. Jedna osoba zginęła, a około 20 zostało rannych. Wcześniej doszło do kilku innych wypadków na przejazdach, których sprawcami z reguły byli zawodowi kierowcy.
1: Informacje kulturalne.
2: Koncerty, warsztaty, teatry, rękodzieło i potańcówka. W sobotę 12 września Jeżyce będą obchodzić swoje święto. Dzień Jeżyc będzie się odbywał na ulicy Słowackiego i dziedzińcu Szkoły Podstawowej nr 36, a rozpocznie się o 12. Będzie można spotkać sąsiadów, posłuchać muzyki, wziąć udział w warsztatach oraz skorzystać z oferty lokalnych przedsiębiorców i twórców, których stoiska będą ustawione wzdłuż ulicy Słowackiego. Wieczorem zaplanowano potańcówkę retro, a Dzień Jeżyc zakończy koncert Easy and the Black.
1: Informacje z Poznania.
2: po wakacyjnej przerwie Hurmy Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej Poznańskie Słowiki wznawia nabór do głosów chłopięcych. Nabór odbywa się w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach od 18 do 20 w sali prób chóru w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej nr 2 przy ulicy Bydgoskiej 4 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym. Szczegóły można znaleźć na stronie chóru.
8: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane.

Słońce dziś planowo zajdzie o 19.19. Przed nami bardzo chłodna noc, a temperatura spadnie do zaledwie 8 stopni Celsjusza. Teraz jeszcze ciepło, 19 stopni na barometrze 1017 hektopaskali.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Sławek pyta o pisownię słowa i pisze tu bardzo ciekawe, bądź słów, no tak, bo jeżeli piszemy rozdzielnie, to już nie jest jedno słowo, tylko dwa słowa. Pełnokolorowy, pełnobarwny. Czy pisać je łącznie, tak jak pełnoetatowy i pełnokrwisty, czy też rozdzielnie, pełnokolorowy. Tak to jest, że znajduje owszem uzasadnienie do pisowni łącznej pan Sławek, ale edytory tekstów uparcie wyrzucają łączną pisownię jako błąd. Te edytory tekstu nie znają niektórych słów, zwłaszcza takich, które potrzebne są w specjalistycznej odmianie języka polskiego. Pełnobarwny to taki, który ma pełne nasycenie prawdopodobnie barwami. Jeśli pełnokrwisty to jest na przykład koń pełnej krwi, jeśli pełnoprawny to jest ktoś, kto ma pełnię praw do czegoś i łącznie to piszemy, to jest to oparte na zasadzie, że człony nierównorzędne znaczeniowo są pisane łącznie. Pełnokrwisty, ktoś pełnej krwi. Ważniejszy tu jest drugi człon tego połączenia, a nie pierwszy. Pełnoetatowy. Ważne, że jest to etatowy, a ten etat jest pełny, pełnoetatowy, łącznie piszemy. Edytory nie spotkały tego słowa do tej pory. I jeśli potrzebne nam jest pełnokolorowy, to powinniśmy pisać to zgodnie z tą właśnie zasadą i zgodnie z analogią. Czasem nie znamy zasady, ale wiemy, jak są pisane inne połączenia. I nie widać żadnych powodów, dla których mogłoby tutaj być inaczej. Jeżeli jest pełnoprawny i pełnoetatowy, to tak samo pełnobarwny i pełnokolorowy.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
2: Radio Emaus na dobre popołudnie.

Kolejne porady językowe profesora Jerzego Bralczyka jutro o 9.15, a o 18.30 dzisiaj jeszcze popołudnie z przewodnikiem katolickim, na które zapraszają Piotr Ruźwik i ksiądz Wojciech Nowicki, punktualnie o 18.30.

0: popołudnie z przewodnikiem katolickim.
1: Witamy serdecznie.
2: Piotr Jóźwik
1: i Aleksander Barszczewski. No, temat dzisiejszego numeru przewodnika katolickiego: w poszukiwaniu Boga. Gdzie możemy tego Boga szukać? Oczywiście, jak to przewodnik katolicki, w prasie, ale również w internecie. A w tym internecie znaleźć możemy bardzo wiele rzeczy, od zupełnie absurdalnych, przez głupie, po całkowicie dobre i wartościowe. Jako katolicy oczywiście też wezwani jesteśmy do tego, żeby z tego internetu do ewangelizacji korzystać. No i jak to jest z tym internetem, z tą siecią? Czy to jest przestrzeń pełna rzeczy dobrych i wzniosłych, czy wręcz przeciwnie?
2: Ja w ogóle zacząłbym od tego, że udało nam się przygotować bardzo interesującą okładkę, ponieważ jak patrzę na okładkę tego numeru przewodnika, to myślę, że idealnie ona pasuje do tematu, który poruszamy, bo obrazuje z jednej strony głód takich treści. Wielokrotnie przy różnego rodzaju tematach mówiliśmy o tym, że ten spadek współczynnika pokazującego zaangażowanie w życie kościelne, praktyk religijny i tak dalej, on wcale nie oznacza, że ludzie przestali poszukiwać odpowiedzi na duchowe pytania, przestali być istotami duchowymi, przestali szukać gdzieś tej duchowości. Ale właśnie, wracając do okładki, widać też, że czasami szukając odpowiedzi na te ważne pytania, możemy zostać oślepieni i to podprowadza nas właśnie do tego tematu numeru. Dlaczego zajęliśmy się tym w tej chwili? Dlatego, że jak pisze ksiądz Artur Stopka, w Stanach Zjednoczonych mamy do czynienia z takim prawdziwym fenomenem, który dotyczy zainteresowania życiem jednego konkretnego zgromadzenia zakonnego i prowadzonego przez siostry podcastu. Ale to nie jest jedyny przykład, kiedy ludzie właśnie zainteresowani są tego rodzaju treścią. A Dawid Gospodarek napisał właśnie dla nas taki tekst zatytułowany Cyfrowy głód i fałszywi prorocy. Bo jasne, są takie treści, które nas budują, są takie treści, które pomagają nam zbliżać się do Boga, które pomagają nam stawiać się lepszymi ludźmi, ale też niestety, i to się bardzo dobrze sprzedaje, jest też taka treść, która wciąga nas w sieć lęku, manipulacji, podziałów. A dzisiaj wystarczy tak naprawdę obejrzeć jeden przypadkowy film i za chwilę algorytm będą nam podpowiadać takich treści więcej. Dlatego też pokazujemy to spektrum w internecie, no ale udzielamy też odpowiedzi chyba na najważniejsze pytanie. Jak odróżnić te głosy, które przybliżają nas do prawdy, od hałasu cyfrowych pseudoekspertów?
1: No właśnie, bo jak spojrzy się na Instagrama, czy chociażby YouTube'a, gdzie znaleźć możemy bardzo dużo treści religijnych, no to oczywiście odsiewając takie pierwsze treści stworzone przez sztuczną inteligencję dokładnie w całości, to znaczy od spisania scenariusza przez nagranie i później podłożenie do tego wideo i udostępnienie, także w całości, powiedzmy, stworzone bez udziału człowieka, no to znaleźć możemy sporo takich katolickich, czy też powiedzmy pseudokatolickich influencerów, którzy w ten czy inny sposób albo pozują, albo faktycznie tymi treściami religijnymi się zajmują. A granica między jakąś taką śmiesznością, a między też treściami niebezpiecznymi, a właściwie kształtowaną duchowością, no bywa bardzo cienka, dlatego że internet, no to są różne formy przekazu i wiadomo, że, no nie wiem, chociażby na TikToku treści religijne sprzedaje się w sposób często, no, który przez osoby, powiedzmy, dojrzałe i starsze jest odbierany zupełnie jako śmieszny, prawda? Więc ta granica, ona jest bardzo cienka i teraz jak to odróżnić? No nie jest to wcale proste.
2: Mamy nadzieję, że ten nasz temat numeru Państwu w tym pomoże, bo tak jak mówiliśmy, pełno jest tego w internecie i bardzo łatwo wpaść w pułapkę. Ciekawy temat poruszają też trochę niezależnie od siebie, ale jest to częściowo ze sobą połączone ksiądz Andrzej Draguła i ksiądz Wojciech Nowicki. Bo ksiądz Andrzej Draguła pyta: Maryja z nieba czy z Biblii? Widzę, współczesna ikonografia maryjna jest różnorodna. Mamy tam wizerunki historiozbawcze, mamy ilustrujące wydarzenia biblijne, mamy także wizerunki teologiczne czy tematyczne. Ale jaką rolę powinny one pełnić w naszej duchowości? Na to pytanie stara się udzielić odpowiedzi ksiądz Andrzej Draguła, a jeżeli chodzi o te przedstawienia Matki Boskiej, konkretnie Matki Boskiej Bolesnej, to pomocą może być tutaj właśnie materiał przygotowany przez redaktora naczelnego przewodnika, księdza Wojciecha Nowickiego. Jest sporo tych wizerunków, mamy i obrazy, i rzeźby. Każdy z nich jest inny, każdy na coś innego zwraca uwagę. Co możemy wyciągnąć, wpatrując się właśnie w te wizerunki i jaką część prawdy chcieli nam przekazać tworzący je artyści? Można popatrzeć i można przeczytać.
1: A Michał Kłosowski z kolei zajmuje się papieskim kalendarzem, bo Leon XIV podchodzi do w ogóle swojego pontyfikatu nieco inaczej niż poprzednicy, no ale w każdym razie kalendarz ma wypełniony po brzegi i to z osobami, spotyka się z osobami bardzo wpływowymi. Na przykład szef takiej korporacji zajmującej się sztuczną inteligencją pomagał mu, współtworzył de facto pierwszą papieską encyklikę dotyczącą właśnie sztucznej inteligencji, czyli Magnifica Humanitas. O tejże firmie zrobiło się ostatnio głośno z uwagi na zarzuty jednego z odchodzących stamtąd badaczy, jakoby firma i w ogóle firmy zajmujące się sztuczną inteligencją szły na zderzenie ze ścianą i generalnie prowokowały jakąś światową katastrofę. No a Leon XIV spotyka się również z takimi i w jakimś stopniu współpracuje również z takimi osobami po to, żeby nie stać z boku, tak? Żeby nie być gdzieś z boku wydarzeń, tylko żeby również pomagać je kreować, tak? Żeby tę rzeczywistość naszą światową jakoś prowadzić. Także bardzo ciekawie Michał mówi o tym papieskim kalendarzu, a artykuł ilustruje zdjęcie papieża z osobą nie byle jaką, ale mojej uwagi nie przyciągnęła osoba, a samochód.
2: Tak to czasem się zdarza z chłopcami. Zabawki na czterech kółkach. Wiadoma sprawa. Ale my nie o czterech kółkach, a o dwóch kółkach piszemy także w tym numerze przewodnika. Hulajnogi. O nich Karolina Sternal. Hulajnogi, które są zmorą pieszych, bo mamy tak, coraz więcej wypadków. Dobrze widzimy, że te przepisy przez użytkowników hulajnóg traktowane są dosyć wybiórczo, a w konsekwencji piesi po prostu boją się, będąc nawet na chodnikach. Dlatego też władze miast ograniczają prędkość, wyznaczają strefy zakazu, zmuszają do zmian operatorów tych systemów hulajnóg, które można wypożyczyć. Także rząd zamierza wprowadzić ostrzejsze kary i właśnie o tych problemach związanych z tymi jednośladami pisze Karolina Sternal. Coraz skuteczniej można regulować działalność tych właśnie operatorów, którzy pomagają wypożyczyć sprzęt, trudniej radzić sobie z prywatnymi hulajnogami i niestety można dodać to już ode mnie, że faktycznie jest tak, że z takiej hulajnogi może skorzystać każdy, kto nawet niekoniecznie ma podstawową znajomość dotyczącą praw fizyki. Prędkość taka elektryczna hulajnoga może rozwinąć całkiem sporą, a z takiej prędkości, żeby się zatrzymać, to potrzeba odpowiedniego dystansu. Nie zawsze jest na to miejsce, dlatego warto zwrócić uwagę też na ten materiał, tak samo jak warto być uważnym, będąc nawet na chodniku, bo kiedy przeczytałem w tym tekście, że kiedy nie ma ścieżki rowerowej i hulajnogą można jechać po chodniku, ale należy poruszać się z prędkością pieszego, czyli około 5 km na godzinę, to przyznam szczerze, że bardzo szeroko się uśmiechnąłem, bo chyba nikt, kto jeździ hulajnogą po chodniku, z taką prędkością po tym chodniku się nie przemieszcza.
1: A tak naprawdę problemem są nie tylko hulajnogi, ale również rowery elektryczne.
2: Dokładnie tak.
1: Których w Poznaniu, ale też w tych dużych miastach jest naprawdę coraz więcej. Takie rowery, czy właściwie dwukołowce przypominające trochę rowery, a będące maszynami uruchamianymi czy rozpędzanymi za pomocą manetki, to są naprawdę już maszyny, które mogą powodować wypadki nie tylko grożące zdrowiu, ale i życiu. Także ten problem jest naprawdę, naprawdę bardzo na czasie i no, ostatecznie dotyczy nas wszystkich, no bo kto nie porusza się po chodniku piechotą.
2: A ja bym jeszcze tylko dodał, bo to dzisiaj w środę, kiedy nagrywamy tę naszą rozmowę, wpadła taka informacja w oko, że właśnie użytkownik hulajnogi, taki 15-latek, zaliczył na Strzeszynie niegroźną kolizję, ale zderzył się z nieoznakowanym radiowozem.
1: Ups.
2: No właśnie.
1: Ale nie jest to jedyny problem, bo Rafał Grzoska, szef InPostu,
2: też jeździ hulajnogą.
1: Być może jeździ hulajnogą, ale teraz Mirosław Konkel pisze w przewodniku o wojnie, którą Rafał Brzoska wytoczył Facebookowi i Mecie. I problem z pozoru wydawał się no taki mało istotny. Wydaje się, że to mogło być jakieś przeoczenie, ponieważ chodziło tam o reklamy wykorzystujące jego wizerunek, czy deepfake'i właściwie z jego wizerunkiem, których platforma no po prostu nie chciała usuwać. No, a z tego wywiązała się naprawdę bardzo poważna sprawa. Rafał Brzoska zgłosił się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych i zaczyna taką kampanię swoistą. No, jest to człowiek z zasięgami i z dużymi możliwościami, także w pewien sposób teraz występuje również w imieniu tych, którzy tych zasięgów i pieniędzy nie mają, a przecież Rafał Brzoska nie jest jedyną osobą, której problem deepfake'ów dotyczy.
2: Tak, ale nie brakuje w tym temacie paradoksów, bo to jest walka Dawida przeciwko Goliatom tak naprawdę, jak mówi też tytuł tego artykułu. Ale problem polega na tym, że państwa, które powinny regulować tę sferę działalności gigantów technologicznych, coraz częściej same nie mogą się obejść bez usług, które ci giganci oferują, więc wydawać by się mogło, że mamy do czynienia z sytuacją patową, ale coś z tym trzeba zrobić, bo nie może być tak, że zamieszczane są fałszywe treści, bo my mówimy nie o tym, że ktoś tam sobie coś zamieścił, to bardzo często są treści, które po prostu przekłamują rzeczywistość, a narzędzia, którymi dzisiaj dysponujemy, pozwalają nam stworzyć na przykład film wideo, w którym zamieścimy, nie wiem, dowolną osobę mówiącą dowolne zdanie i bardzo trudno będzie się zorientować, że to zostało wytworzone przez sztuczną inteligencję i nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Jest to zamieszczane na tych stronach, te strony zarabiają na zamieszczanych tam treściach, a potem mówią, no niestety my nic z tym nie możemy zrobić.
1: Nie wiem, czy kojarzysz. Nie wiem, czy kojarzysz kardynała Rysia. Jest taka postać w polskim kościele. No i właśnie ostatnio widziałem taki film, jak reklamował jakąś maść, zdaje się, na ból kolan czy coś takiego. Świetny specyfik. No tylko oczywiście nie był to kardynał Ryś. I był to akurat fotomontaż czy wideomontaż zrobiony dosyć nieudolnie. Także każdy, kto ma jakieś śladowe pojęcie o tej technologii, był w stanie wychwycić, że jest tu coś nie tak, ale niestety filmik rozchodził się również w kręgach wiekowych, między innymi, które tak wyczulone na te deepfake'i nie są. Także faktycznie jest to poważny problem. Czy Rafał Brzoska faktycznie jest takim Dawidem? No, to jest już pewna licencja poetyka, bo być może w stosunku do takich gigantów jak Meta takim Dawidem jest, ale no tak jak mówię, licencja poetyka, bo to faktycznie jest pewna metafora.
2: Pozostaje mieć nadzieję, że ma dobrze skalibrowaną procę, a na koniec tak z przymrużeniem oka, chociaż również poważny temat, gospodarka w reżyserce. I feminatywy, czyli żeńskie końcówki wyrazów, które określają funkcję, zawód lub stan, a także określenia neutralne płciowo, po raz kolejny rozgrzewają debatę publiczną. To pokazuje, że brak nam językowej etykiety, jak pisze Szymon Bojdo, bo historia feminatywów to nie jest wymysł XXI wieku, jest ona znacznie dłuższa, ale sytuacja, w jakiej dzisiaj jesteśmy, sprawia, że nawet ministra edukacji Barbara Nowacka, która, jak pokazuje zdjęcie, na jednym ze spotkań została podpisana jako minister edukacji, ciekaw jestem, czy się obruszyła z tego powodu, została właśnie nagrana, jak podczas jednej ze swoich takich oficjalnych wypowiedzi nie wiedziała, czy ma nazwać siebie gospodarą, czy gospodarką. A jest to o tyle dziwne, że przecież od wieków w polskim języku funkcjonuje wyraz gospodyni.
1: W ogóle temat feminatywów jest bardzo ciekawy i jak sobie spojrzymy na jakieś stare przedwojenne dokumenty, chociażby dotyczące uniwersytetów, to tam na porządku dziennym są doktorki, profesorki i tym podobne, także wiele z tych żeńskich określeń dotyczących kobiet, określeń zawodów dotyczących kobiet wymaga po prostu pewnego osłuchania, bo też warto wiedzieć, że to w dużej mierze jakieś dziedzictwo władzy słusznie minionej, która próbowała standaryzować wszystko pod końcówkami męskimi. Także myślę, że śmiało tutaj możemy zawołać precz z komuną i tym miłym, acz nieco żartobliwym akcentem pożegnać się.
2: To była nasza końcówka popołudnia z przewodnikiem. Zachęcamy do lektury. Numer na niedzielę 13 września polecali Piotr Jóźwik
1: i Aleksander Barszczewski. Do usłyszenia.
0: Popołudnie z przewodnikiem katolickim.

Za 10 minut minie 19. Dziękuję serdecznie za wspólne popołudnie. Zapraszam jutro. Słyszymy się kilka minut po 14.30, ale dziś oczywiście Radio Emaus gra dalej o 20.00 i 22.00 aktualności Radia Watykańskiego. O 20.10 Dojrzali na fali, o 21.10 Krąg Biblijny i o 22.10 Lista z mocą. Poza tym mnóstwo doskonałej muzyki. Kłania się Tomek Wandel. Słyszymy się jutro. Uważajcie na siebie.

0: Castorama. Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii dobry plan wystarczy,
1: a w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz, i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
7: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
8: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
9: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
10: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
6: Tej jesieni przyłącz się do nas.
7: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
10: Radio Emaus.
6: Radio Emaus. Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
11: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. Hartowo na sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą, i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
5: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Poznańscy żużlowcy zapraszają na finałowy mecz. W Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach w niedzielę pożegnamy lato. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapewnia, że 100% krajowego planu odbudowy zostanie zrealizowane. 13 września o godzinie 15 na goleńcińskim stadionie rozpocznie się pierwszy finałowy mecz żużlowców Hunters PSŻ Poznań. Szczegóły zna nasz reporter Bartosz Kostrzak.
2: Przed żużlowcami Hunters PSŻ Poznań najważniejszy sprawdzian sezonu. W niedzielę o 15 poznańskie Skorpiony podejmą Abramczyk Polonie Bydgoszcz w pierwszym meczu finałowym o awans do PG Ekstraligi. Przed gospodarzami niezwykle trudne zadanie, bo ekipa z Bydgoszczy nie przegrała w tym sezonie ani jednego meczu. Czy Skorpiony zdołają sprawić niespodziankę na własnym torze? Pierwszy bieg niedzielnego finału już o 15. Wybierający się na Goleńcin kibice muszą pamiętać o zmianach na drogach. Od godziny 12 wjazd w ulicę Warmińską będzie możliwy tylko od Wojska Polskiego, a ze względu na brak miejsc parkingowych najlepiej dotrzeć na stadion komunikacją miejską.
1: Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach 13 września zaprasza na pożegnanie lata w skansenie, podczas którego będzie można jeszcze raz poczuć atmosferę lata wśród zabytkowych wiejskich zagród, poznać dawne zwyczaje i tradycje. Na odwiedzających czekać będą pokazy prac polowych, kulinarnych i rzemieślniczych, występy kapel oraz widowisko folklorystyczne. Do swoich wnętrz zaprasza też Muzeum Pierwszych Piastów na Letnicy. Po kilkunastu miesiącach prac muzeum zostało ponownie otwarte dla zwiedzających, a główną atrakcją są dwie nowe wystawy, w tym Czasowa, Córki Czasu, Słowianki, Wielkopolanki, Europejki. Jej kuratorką jest Agnieszka Zibart, która mówi, że bohaterkami wystawy jest 9 niezwykłych kobiet.
3: Będą władczynie, społeczniczki, artystki, pisarki i lekarki. Żyły w różnych epokach, podejmowały odmienne wyzwania, ale każda z nich pozostawiła trwały ślad w historii Wielkopolski i Europy.
1: Druga wystawa, którą można oglądać w muzeum, jest wystawą stałą i nosi tytuł Tajemnice początków Polski, Ostrów Lednicki. W muzeum działa również kawiarnia z widokiem na jezioro. Łączna wartość wszystkich inwestycji to prawie 15 milionów złotych.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: Po wakacyjnej przerwie chór chłopięcy i męski Filharmonii Poznańskiej Poznańskie Słowiki wznawia nabór do głosów chłopięcych. Nabór odbywa się w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach od 18 do 20 w sali prób chórów Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej nr 2 przy ulicy Bydgoskiej 4 w Poznaniu. Po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym. Szczegóły można znaleźć na stronie chóru.
0: Informacje z kraju.
1: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapewnia, że 100% krajowego planu odbudowy zostanie zrealizowane. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowała we Wrocławiu, że na Dolny Śląsk trafi 7 miliardów złotych w ramach ponad 65 tysięcy umów. Pieniądze są przeznaczone m.in. na transport, ochronę zdrowia i energetykę.
4: We Wrocławiu to przede wszystkim transport, tramwaje, 34 nowe autobusy niskopodłogowe, zeroemisyjne w najwyższym standardzie, ale to także dwa szpitale, szpital wojewódzki onkologia, szpital uniwersytecki kardiologia. Szanowni Państwo, to są sprzęty, to jest infrastruktura, która z normalnych, bieżących środków NFZ-u byłaby nieosiągalna.
1: Na Dolnym Śląsku z KPO współfinansowane są również 4 duże farmy fotowoltaiczne KGHM. Część z nich będzie realizowana jeszcze przez najbliższe lata.
0: To były informacje Radia Emaus. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: to z Radiem Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mój drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mojej szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tylko tym, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając, a wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.
2: Miłować nieprzyjaciół brzmi jak szaleństwo. Ale Jezus pokazuje drogę, która wykracza poza zwykłą uczciwość. Jeśli kochamy tylko tych, którzy są dla nas mili, niczym się nie wyróżniamy. Prawdziwa miłość okazuje się w tym, że dobrze życzymy nawet tym, którzy sprawili nam przykrość. To trudne, ale właśnie to czyni nas podobnymi do Ojca, który jest dobry dla każdego. To droga do wewnętrznej wolności od urazu i gniewu. Pomyśl, czy jest ktoś, o kim myślę źle i za kogo mógłbym dziś odmówić krótką modlitwę, prosząc o serce wolne od nienawiści?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

Różaniec śpiewany. Tajemnice światła. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Lato z Radiem Emaus.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek, to ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
8: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
9: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
10: Zawsze trwajcie przy Jezusie, apelował papież na audiencji dla nowo mianowanych biskupów. Leon XIV ogłosił Guadalupański rok jubileuszowy, rozpocznie się 12 października. Rodziny modlą się do ulmów, wiedzą, że można na nich liczyć. Dziś trzecia rocznica beatyfikacji męczenników z Markowej. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Bądźcie pewni, że Pan, który was powołał, jest wierny. On was poprzedza w drodze i wam towarzyszy, codziennie będzie was oświecał. Powiedział papież na audiencji dla mianowanych ostatnio biskupów. Podkreślił, że ich pierwszym zadaniem jest trwanie przy Jezusie. Tylko w ten sposób będą mogli dobrze pełnić swą posługę i kształtować sobie serce dobrego pasterza.
11: Siamo vescovi.
12: Jesteśmy biskupami, ale przede wszystkim jesteśmy uczniami. Aby mówić o Nim, musimy trwać przy Nim. Aby prowadzić Jego lud, musimy każdego dnia dać Mu się poprowadzić. Dbajcie zatem zawsze o czas spędzony z Panem. Eucharystia, Słowo Boże, modlitwa oraz te chwile, w których możecie przebywać w Jego obecności z prostym sercem ucznia, który pozwala się kochać swojemu Panu. Stąd właśnie wywodzi się nasza posługa. A kiedy serce pozostaje blisko Niego, również służba staje się spokojniejsza, swobodniejsza i owocniejsza.
10: W kursie uczestniczyło też 5 biskupów z Polski, między innymi biskup Wacław Grondalski, biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
13: Wracam do mojej diecezji, w której mnie postawił Kościół Jezus Chrystus, napełniony nadzieją. Z tego spotkania, gdy spotkałem braci z różnych stron świata, gdy widzę, jak się zmagają, ale trzymają się Jezusa, który obiecał, że będzie z nami. I to moim braciom chcę też zawieść, by nigdy nie zwątpili w Jego obecność, by zawsze trzymali się tego, który zmartwychwstał i który życie przywraca.
10: Papież ustanowił Guadalupański rok jubileuszowy. Jego obchody rozpoczną się 12 października. W 50. rocznicę poświęcenia nowej bazyliki Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe jest w nim czczony wizerunek Matki Bożej, który w 1531 roku w cudowny sposób pojawił się na płaszczu świętego Juana Diego i który odpowiadał postaci Maryi, którą widział on podczas czterech objawień.
14: Wiadomości ze świata.
10: Błogosławieni Ulmowie są orędownikami przede wszystkim w sprawach rodzinnych. Świadczą o tym intencje, które pielgrzymi zostawiają w Markowej. Jest wśród nich wiele podziękowań za już otrzymane łaski, opowiada Radiu Watykańskiemu ksiądz Roman Chowaniec, proboszcz parafii w Markowej. Dziś mija trzecia rocznica beatyfikacji rodziny Ulmów.
15: Ludzie widzą w nich orędowników za rodziny. Dużo jest też takich intencji, których małżonkowie powierzają siebie nawzajem Panu Bogu, prosząc o świętość życia, czyli ten aspekt życia rodzinnego, takiego wspólnego dążenia do świętości. Myślę, że to jest to, co tutaj tak specjalnie, szczególnie ujmuje i urzeka ludzi przybywających tutaj do Markowej. Czasem można zobaczyć piękny taki obraz, kiedy cała rodzina w ciszy tam sobie klęczy przy relikwiach.
14: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: wiatrakami, jest czas zmiany pogody, smutku, ale dla nas, dla poznaniaków, jest to fantastyczny okres do tego, żeby zapoznać się z niezwykle szeroką ofertą. W tym roku udało nam się naprawdę zaprosić wyjątkowych gości.
1: No to powiedzmy właśnie, jak to w tym roku będzie. Zacznijmy może od samego początku, czyli od inauguracji, bo to jest zawsze też taki szczególny moment podczas senioralnych.
2: Tak, ja to może pójdę jeszcze bardziej na początek i powiem, czym w ogóle senioralni są. Bo może są tutaj słuchacze, którzy pierwszy raz słyszą taką nazwę jak Senioralni Poznań. Jak to już tutaj dyrektor wspomniał, to jest cały miesiąc październik, wypełniony po brzegi wydarzeniami, w których mogą wziąć udział poznańscy seniorzy i seniorki. I to będą różnego rodzaju spotkania, warsztaty, spektakle, koncerty czy promocje. No i właśnie takie spektakularne wydarzenia potrzebują też spektakularnej inauguracji, która odbędzie się 26 września, start o godzinie 12 na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. Start taki oficjalny, najczęściej o 12, ale od 10.30 można przyjść na dziedziniec, aby wziąć udział w strefie zdrowia, w której będzie dużo różnych stoisk, w których można wziąć udział, posłuchać o chorobach odkleszczowych, o chorobach układu oddechowego, wziąć udział w różnych mniejszych lub większych badaniach, posłuchać o programach w ramach NFZ.
1: Co jeszcze?
2: Na inauguracji będzie jeszcze oczywiście koncert. Tutaj będzie koncert Pojedynek Tenorów w wykonaniu formacji tenorów Vincerno i Il Mondo, czyli wszyscy fani operetki, musicali, muzyki filmowej będą bardzo usatysfakcjonowani, bo ci panowie właśnie śpiewają przede wszystkim takie melodie, a także będzie wręczenie festmistówek. Jest to nagroda w nowej akcji senioralnej mapy Poznania. Festmistówki, czym w ogóle są? Są to miejsca, które uwzględniają potrzeby seniorów, uwzględniają i je realizują. Czyli są to szczególne miejsca na mapie Poznania, które będą sprzyjać seniorom i seniorkom, więc w szczególności właśnie te osoby powyżej 60 roku życia powinny te miejsca odwiedzać. A oprócz przyznania wyróżnienia festmiejscówki, Miejska Rada Seniorów wręczy nagrodę najlepszego przyjaciela seniorów. Więc tego 26 września na dziedzińcu naprawdę będzie się dużo działo. Program jest wypełniony po brzegi z zakresu kultury, rozrywki, no i takich bardziej formalnych spraw.
1: Pogoda jak zwykle gwarantowana.
0: Bardzo na to liczymy. To już nasza, jak wspominaliśmy, 16 edycja. Czasami bywało bardziej słonecznie, czasami mniej, ale nigdy nie padało i nigdy nie było mrozu, więc liczymy, że tak samo będzie już za kilkanaście dni. Ja tylko powiem, że inauguracja...
1: Zresztą tu zawsze atmosfera jest taka, że nawet jak jest chłodniej, to i tak jest bardzo ciepło, bardzo gorąco.
0: Bardzo ciepło, gorąco, dużo się dzieje, uśmiechu i chcielibyśmy, żeby i ta edycja, i ta inauguracja była dokładnie taka sama. Ta inauguracja jest wyjątkowa dlatego, że jak wspomniała Karolina, nie rozpoczyna się tylko o 12, takim oficjalnym wręczeniem kluczy, pan prezydent przekaże władzę seniorom, ale rozpoczynamy wcześniej. Na to chciałbym zwrócić szczególną uwagę, czyli na kwestię badań. Wszyscy wiemy, jak ważny w życiu każdego człowieka, także i seniorów, jest profilaktyka, możliwość dostępu do badań i takie podstawowe badania, kontakt z lekarzem będzie właśnie tego dnia. Śledźcie, proszę Państwa, naszą stronę, czytajcie prasę, dowiecie się bardziej szczegółowo przed samym wydarzeniem, jakiego typu oferta będzie. Natomiast zachęcam, żeby przyjść i po badania i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu profilaktyki, no ale przede wszystkim, żeby fantastycznie spędzić ten czas. Z rówieśnikami, w zabawie, z uśmiechem, no ze śpiewem na pewno też, ale również tego dnia będziemy wręczali nasze programy, ciepłe bułeczki, nasza gazeta, nasza wydania Senioralny Poznań w 100% będzie poświęcona właśnie temu wydarzeniu i właśnie tego dnia będziemy gazety dystrybuowali i informowali o, no, planujemy prawie 200 wydarzeniach.
1: No właśnie, bo to 26 inauguracja, a potem dopiero zacznie się dziać w październiku.
2: Tak, ja jeszcze dodam, że ogółem tematem przewodnim całych senioralnych jest zdrowie. Ale żeby nie kojarzyć tego zdrowia tylko z takim zdrowiem klasycznym, czyli choroby, profilaktyka, bo zdrowie to jest bardzo szeroki temat, na przykład zdrowie psychiczne. Ja tutaj też chcę podkreślić, że właśnie zdrowie psychiczne jest szczególnie ważne, bo jak, no niestety jak pada nasza psychika gdzieś, to pada też cały organizm, a poczucie samotności wśród seniorów to jest dalej bardzo ogromny problem. I takie wydarzenia, jakie są na senioralnych, mają sprzyjać temu, żeby seniorzy i seniorki wyszli z domu, poznali rówieśników. Ja wiem, że to jest czasami trudne. Najtrudniejszy jest ten pierwszy krok, żeby wyjść z domu, jak ktoś już właśnie trochę wszedł w taki

0: schemat bycia samotnym, to czasami trudno jest wyjść, postawić ten pierwszy krok. I ja myślę, że senioralni są idealną okazją, żeby właśnie przełamać te swoje takie pewne schematy, wyjść ze swojej strefy komfortu i poznać swoich rówieśników, poznać osoby o podobnych zainteresowaniach, bo to zwykle zainteresowania, pasja łączą ludzi, no bo można porozmawiać o tym samym, zawsze się znajdzie wspólny temat do rozmowy, więc żeby właśnie też dbać o to zdrowie psychiczne, szczególnie w czasie senioralnych, ale i ogółem w ciągu całego roku, no zwłaszcza, że jak mówiliśmy o tej pogodzie, zima się zbliża, krótsze dni, łatwiej gdzieś popaść w te gorsze samopoczucie w tym zimowym okresie.
1: No właśnie, bo to taki wyjątkowy, szczególny czas. Z jednej strony to, co mówiliśmy, za oknem i w kalendarzu jesień. Mówimy o jesieni życia, ale mówimy też i pokazujemy, że ta jesień życia potrafi być bardzo kolorowa, bardzo wesoła, bardzo energiczna. No, seniorzy nieraz udowadniają, że młodzi ludzie mogą się wiele, wiele nauczyć. Także jeśli chodzi o tą sprawność, o poruszanie się, o angażowanie w różne wydarzenia.
2: No, ta jesień życia na pewno jest bardzo różnorodna. Mamy wiele przykładów fantastycznych zachowań, reakcji, działań, doświadczeń osób będących w wieku senioralnym, ale spotykamy się też z osobami, jak mówiła Karolina, w kryzysie psychicznym, samotnych, potrzebujących wsparcia i pomocy. I ten program trochę odpowiada na te potrzeby tak bardzo zróżnicowanej grupy. Więc mamy na pewno ofertę przeznaczoną dla osób, które chcą fantastycznie spędzić czas, pójść do kina, do teatru, odwiedzić muzeum, spotkać się w klubie seniora, pójść na tańcówkę, ale mamy też taką ofertę, o czym wspominaliśmy, dla osób, które potrzebują bardziej pomocy, wsparcia, może pewnej podpowiedzi, które borykają się z różnymi trudnościami, chociażby natury psychicznej czy na przykład prawnej. Ale to, co jest dla mnie ważne i o czym zawsze mówiłem przy okazji każdej edycji, jakby senioralni to jest tylko moment, to jest miesiąc. Pamiętajmy, że skończymy senioralnych, a rozpoczynamy normalne działania. Ta oferta w mieście naprawdę jest bardzo szeroka i nie zapominajmy o tym. Tak jak mówiła Karolina, niech to będzie pewien taki bodziec. Może ci senioralni to jest taki moment, odważ się, weź ze sobą przyjaciółkę, koleżankę, a może wnuku, zaproś babcię i dziadka, podpowiedz, że tego typu wydarzenia są, zróbcie ten krok pierwszy razem, a potem, po senioralnych, rozpoczyna się normalne działanie miasta i ta oferta naprawdę ciągle funkcjonuje.
1: To, co mówiliśmy, to od nas zależy, czy zrobimy ten pierwszy krok, czy pozostaniemy zamknięci w tym swoim mieszkaniu i będziemy w taki sposób przeżywać jesień życia.
0: Tak, wracając do tego, żeby też zabrać swojego wnuka, wnuczkę, córkę. Dużo wydarzeń podczas senioralnych i nie tylko, to są wydarzenia międzypokoleniowe. Tutaj miasto Poznań też bardzo stawia na tę międzypokoleniowość, więc jeżeli senior, seniorka uważa, że nie chce pójść samemu, potrzebuje jednak tego wsparcia od najbliższych, śmiało właśnie, tak jak dyrektor mówił, zabrać kogoś z rodziny, tego osoby dorosłe powyżej 18 roku życia, wnuka, wnuczkę i razem po prostu spędzić ten czas.
1: Mówiliśmy, że ponad 200 wydarzeń. Czy możemy trochę zdradzić z tego programu? Nie wszystko, wiadomo, trochę musi zostać tajemnicą, ale czy coś możemy zdradzić, co w tym roku w ramach senioralnych zaplanowano?
0: Nie powiem jeszcze co konkretnie, ale mogą Państwo liczyć na pewno na spektakle, na spotkania z prawnikami, na spotkania odnośnie zdrowia, na pewien też koncert niecodzienny, może z udziałem kina. Tutaj coś będzie na pewno coś bardzo ciekawego, to już od razu zapowiadam. Sama sobie wpisałam to wydarzenie w mój kalendarz prywatny, więc będzie tego dużo. Będą też warsztaty rękodzielnicze i nie tylko, więc naprawdę będzie w czym wybierać. Każdy znajdzie coś dla siebie, bo tak jak już tutaj mówiliśmy, każdy jest inny, każdy potrzebuje czegoś innego. Niektórzy są bardziej ekspresyjni, wolą się wyżyć kreatywnie, a niektórzy spokojniejsi, na przykład wolą jakieś spotkanie przy herbacie, przy kawie, więc znajdzie się coś dla każdego bez podawania jeszcze takich szczegółów.
1: No i tutaj nie ma wymówki, że to nie dla mnie, że ja się nie nadaję, że po co, nie skorzystam. To jest właśnie po to, żeby skorzystać, żeby seniorzy mogli się z tą ofertą zapoznać.
0: Dokładnie tak. Zwłaszcza, że rzeczywiście tych informacji odnośnie tego, co się będzie działo i nie tylko w październiku, jak mówił dyrektor, przez cały rok w mieście Poznań dzieje się bardzo dużo, jeżeli chodzi o oferty dla seniorek i seniorów. Podajemy to na naszej stronie internetowej, czy tutaj w czasie audycji, czy jeszcze w innych przekaźnikach, w newslettery. Można zajrzeć do nas, do Centrum Inicjatyw Senioralnych na Mielżyńskiego. Tych informacji, tych przekaźników jest bardzo dużo, więc informacje można uzyskać na każdym kroku. Nasze gazetki z harmonogramami są w wielu miejscach, w bibliotekach, na przykład w Bibliotece Raczyńskich, w różnych instytucjach, więc wszędzie można zasięgnąć informacji o tym, co się w mieście dzieje, więc tak jak pan mówił, wymówek nie ma.
1: Tym bardziej, że nie tylko duży wybór, jeśli chodzi o same wydarzenia, ale też o różnorakie lokalizacje. To nie jest tak, że to się wszystko dzieje w jednym miejscu, tylko praktycznie, no, można śmiało powiedzieć, że cały Poznań to jest jedna wielka plansza z różnego rodzaju wydarzeniami dla seniorów.
0: Tak, te wydarzenia nie będą zlokalizowane wyłącznie w obrębie Starego Miasta. One wychodzą na osiedla. Coraz więcej na szczęście tych właśnie wydarzeń będzie wychodzić na osiedla, żeby dotrzeć do tych seniorów, którzy nie są aż tak mobilni, którzy mają problem z poruszaniem się, na przykład komunikacją miejską, i staramy się, aby te wydarzenia, aby te atrakcje wyszły także do takich osób.
2: Ja tylko dodam i trzeba w tym miejscu bardzo podziękować, bo to nie jest tak, że centrum jest twórcą wszystkich wydarzeń i tej oferty, ale senioralnie i cała oferta w mieście, zawdzięczamy ją dzięki współpracy wielu instytucji. Mówimy tu o organizacjach pozarządowych, mówimy to o mieście, jego jednostkach, mówimy tu także o podmiotach prywatnych, czyli biznesie, bo również biznes otwiera się w czasie senioralnych na potrzeby seniorów. I część oferty jest właśnie przygotowana przez firmy, mając na uwadze potrzeby mieszkańców, najstarszych mieszkańców miasta Poznania.
1: Mówiliśmy o tym, że to już 16 edycja. Jakie były informacje zwrotne po poprzednich edycjach? Jakie sygnały do was docierały?
2: To jest tak, że kończąc każdą edycję, robimy sprawozdanie, podsumowanie. Dowiadujemy się od wykonawców, od realizatorów, ale również przede wszystkim od samych seniorów, co cieszyło się największym zainteresowaniem. I tworząc nową ofertę, uwzględniamy rzeczywiście te potrzeby. O czym Karolina już wspomniała, zdrowie nie jest po raz pierwszy tematem numer jeden. To szeroko podejmowane zagadnienie zdrowia, dlatego że okazuje się, że właśnie zdrowie, czy to psychiczne, czy to takie fizyczne, jest jednym z największych potrzeb najstarszych mieszkańców Poznania. Ale żeby zaspokoić te potrzeby zdrowotne, trzeba stworzyć odpowiednią ofertę, czyli ciągle potańcówki, prywatki, poznanie innych osób. To jest to, co cieszy się bardzo dużym zainteresowanym. Możliwość odwiedzenia miejsc, do których nie zawsze mamy odwagę przyjść sami. Czyli spotkania jakieś grupowe w muzeach, w teatrach. To jest to, co cieszy się największą popularnością. Ale także małe spotkania, na przykład z zakresu psychologii. Małe spotkania w nielicznych grupach z prawnikiem. To ciągle jest coś bardzo, bardzo ważnego. I to czym jesteśmy bardzo wdzięczni, czym się bardzo cieszymy, że coraz więcej instytucji chce z nami współpracować. Coraz więcej instytucji, firm otwiera swoją przestrzeń i mówi: zapraszamy seniorów.
1: A czy udaje się osiągnąć, myślę, jeden z głównych celów, czyli przekonać tych nieprzekonanych, tych, którzy siedzą w domu, że jednak warto wyjść, warto z tej oferty skorzystać?
2: No, ja to mogę porównać do tego, co się działo kilka lat temu, jak widzieliśmy seniorów chodzących po ulicy z kijkami i wiele osób mówiło: ojejku, seniorzy z kijkami powinni siedzieć w domu. Teraz to już nikogo nie dziwi. Jak widzieliśmy seniorów, którzy chodzili do restauracji, seniorów chodzących do kina, do teatru czy na potańcówki, kiedyś czasami z przymrużeniem oka, teraz nie. Widzimy coraz więcej osób aktywnych, z tego bardzo się cieszymy, ale nie możemy popaść w samozadowolenie, ponieważ ciągle ogromnym wyzwaniem jest takie pojęcie z więźniowej 3., 4. piętra. Próbujemy dzięki radiu, dzięki telewizji, gazetom zachęcać osoby tam mieszkające, aby wyszły z domu, aby aktywnie spędziły swój czas, ale nie zawsze chcą, potrafią, nie zawsze mogą. Dlatego jak zawsze apelujemy do sąsiadów, sąsiadek, rodziny, najbliższych, przyjaciół: zwróćcie uwagę na swojego kolegę, swojego dziadka, swoją babcię, zaproponujcie mu możliwość skorzystania z danej oferty, a jeśli boryka się z jakimiś problemami, zawsze mówimy: zadzwoń do Centrum Inicjatyw Senioralnych. Znajdziemy rozwiązanie na twój problem.
1: Ja, doświadczenie pokazuje, że z reguły te osoby, które odważą się, zrobią ten pierwszy krok, często potem mówią: dlaczego tak późno się na to zdecydowaliśmy?
0: Tak, coś w tym jest. Seniorzy, którzy nas odwiedzają w Centrum Inicjatyw Senioralnych, na przykład po jednym spotkaniu w ramach na przykład Srebrnego Fertla, który też za niedługo będzie ruszał, przychodzą i właśnie mówią, tak jak pan redaktor powiedział, że cieszą się, że przyszli, szkoda, że tak późno, ale że mają jeszcze czas, żeby właśnie z tego korzystać. I do takich seniorów i seniorek też chcemy dotrzeć. Właśnie do tych, którzy są troszeczkę zamknięci w tym mieszkaniu i tak jak mówiłam wcześniej, boją się wyjść, bo co nam pokazują różne sytuacje, nie żałują potem tego i wracają czy to do nas, czy do innych właśnie instytucji kultury w mieście Poznań.
2: W poprzedniej audycji spotkaliśmy się z wyjątkowymi seniorkami, które tworzyły Srebrny Fertel i one pokazały, że zbiorców mogą być dawcami. Co to oznacza? To oznacza, że kiedyś same seniorki przychodziły, korzystały z oferty, a później powiedziały, kurczę, nie dość, że ja przyszłam, jestem odważna, ale ja mam taki potencjał, że ja mogę tę ofertę tworzyć. I tak też jest w tych senioralnych. Mamy propozycje tworzone przez samych seniorów. Więc to nie tylko zachęcamy do tego, żeby uczestniczyć w wydarzeniach, ale także, żeby może i odważyć się do tego, żeby pewną ofertę dla innych seniorów tworzyć. Temu będą służyły chociażby, o czym mówiliśmy w poprzednim programie, mikrogranty. Temu służą inne inicjatywy, jak na przykład Srebrny Fertel. To, co jest najważniejsze, o czym mówił pan redaktor, to, żeby zrobić ten pierwszy krok. Dla nas, o czym mówimy na zakończenie programu, jest ważny ten numer telefonu do Centrum Inicjatyw Senioralnych. Zadzwoń, zapukaj, dowiedz się, spotkaj się z nami, zapraszamy.
1: To nic nie kosztuje, może się okazać, że będzie początkiem fantastycznej przygody.
0: Dokładnie tak. I ja znowu zachęcam, jak już powtarzam chyba tutaj czwarty raz, żeby się przełamać, żeby się nie bać, żeby spróbować, żeby do nas zajrzeć, albo chociaż zadzwonić, chociaż ten właśnie kontakt telefoniczny, to już jest zawsze pierwszy krok.
1: To na koniec przypomnijmy jeszcze tylko, od kiedy do kiedy, gdzie szukać informacji, żeby już sobie pomału ten październik planować, wypełniać tymi różnymi inicjatywami, które w październiku będą miały miejsce.
0: Tak naprawdę można już. Dla tych, którzy poruszają się po internecie, to ja zachęcam, żeby zaglądać na naszą stronę internetową www.centrumis.pl. Tam na bieżąco codziennie wstawiamy jakieś wiadomości, artykuły odnośnie tego, co się zbliża. Nasza strona na Facebooku. A dla tych, którzy nie poruszają się po internecie, no to zawsze można przyjść do nas, zadzwonić do nas, odebrać gazetkę Tytka Seniora, w której zawsze jest cały harmonogram zawarty, albo do nas zadzwonić. My też telefonicznie możemy przekazać wydarzenia w Poznaniu, które się dzieją w najbliższym czasie.
1: No i obowiązkowo 26 września widzimy się na dziedzińcu Urzędu Miasta.
0: Dokładnie tak, zapraszamy wszystkich chętnych, młodszych, starszych, absolutnie wszystkich, może być międzypokoleniowo.
2: Zachęcamy, 26 września, godzina 12, oficjalna inauguracja, ale już od godziny 10 strefa zdrowia. Bądźcie z nami.

0: Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych.
1: Dojrzali na fali, wracamy po krótkiej przerwie, tradycyjnie z garścią bardzo praktycznych informacji o tym, co ciekawego w Poznaniu w najbliższych tygodniach będzie się działo, a na pewno będzie się działo, no bo zapowiadaliśmy chociażby to, że już za moment senioralni.
2: Za moment senioralnie przypomnę, więc 26 września, godzina 12, inauguracja, od 10 strefa zdrowia i przed nami naprawdę bardzo wiele wspaniałych wydarzeń. 200 wydarzeń przygotowanych wspólnie z partnerami, w tym targi. Zachęcam do zapoznania się z szeroką ofertą.
1: No ale zanim senioralni, to jeszcze sporo innych ciekawych wydarzeń, na które teraz chcemy zaprosić.
2: Szanowni Państwo, na początku ważna informacja. Na początku przyszłego roku, od stycznia, zmienią się zasady korzystania z programu Viva Senior. Wiem, że jeszcze kilka miesięcy przed nami, ale chciałbym poinformować, że aby nadal korzystać z bezpłatnych usług oferowanych w ramach programu, konieczne będzie posiadanie OK Poznań, poznańskiej złotej karty. Wiele osób już posiada kartę, ale nie wszyscy. Kartę mogą otrzymać osoby, które mieszkają w Poznaniu i rozliczają podatki w mieście. Kartę można wyrobić w Poznańskim Centrum Świadczeń, ulica Wszystkich Świętych 1. Zachęcam do pobrania karty i zapisania się i skorzystania z tej szerokiej oferty. Od stycznia 2027. Dodatkowo Muzeum Archeologiczne zaprasza 22 września na spotkanie dla seniorów zatytułowane Porozmawiajmy o garderobie George Sand. Kolejne spotkanie z cyklu Porozmawiajmy o. Tym razem uczestnicy przeniosą się do świata XIX-wiecznej mody, przyjrzą się garderobie George Sand, jednej z najbardziej wyrazistych, niekonwencjonalnych postaci swojej epoki. Spotkanie będzie okazją do rozmowy o ubiorze, obyczajach oraz o tym, w jaki sposób strój mógł wyrażać osobowość. Zapraszamy do Muzeum Archeologicznego. Wodna 27, wstęp wolny 22 września. Szanowni Państwo, zapraszam w imieniu rezerwatu archeologicznego Genius Lodge na warsztaty pamięci. Warsztaty dla seniorów, pamięć w ruchu. 17 września, godzina 10, wstęp bezpłatny. Warsztaty te to cykl 5 bezpłatnych warsztatów twórczych dla seniorów. Projekt łączy archeologię z działaniami artystycznymi, zachęcając uczestników do odkrywania historii miejsca oraz własnych wspomnień poprzez malarstwo, teatr, głos, fotografie i twórcze pisanie. Zakończeniem cyklu będzie wystawa prezentująca efekty warsztatów. Zachęcam do kontaktu, ulica Posadzego 3, rezerwat archeologiczny Genius Lodge. Fundacja Petro Senior zaprasza na kawiarenkę wsparcia. 14 września, godzina 16, wstęp wolny. Spotkanie jak zawsze skierowane do opiekunów osób starszych o ograniczonej samodzielności. Kawiarenka wsparcia to miejsce, gdzie opiekunowie mogą podzielić się swoimi troskami, radościami, a także otrzymać naprawdę praktyczne wskazówki od ekspertów i innych opiekunów. Miejsce jest przyjazne oraz bezpieczne. Dla opiekunów czeka kawa i słodka przekąska. Zapraszam również w imieniu fundacji na spotkanie warsztaty gerontologiczne z panią Anną Ziółkowską. Również 14 września o godzinie 18. Na spotkaniu opiekun może szukać wsparcia w opiece. Dowie się, gdzie szukać wsparcia. Będzie prezentacja rozwiązań systemowych oraz możliwość korzystania z usług społecznych. Warto przybyć i poszerzyć swoją wiedzę. Biblioteka Raczyńskich zaprasza 15 września na godzinę 18 w ramach cyklu Wtorek dla seniora na spotkanie zatytułowane Śpi lepiej, żyj pełniej i spokojnie. Zapraszamy do filii sztuki na Placu Wolności i dowiemy się więcej o śnie. Dowiemy się o wpływie snu na zdrowie psychiczne, lepszą pamięć, koncentrację, spokój wewnętrzny. Opowie o tym wszystkim psycholog i psychoterapeuta. Biblioteka Raczyńskich zaprasza również na warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych, zatytułowane Od słowa do formy. Piękno tkwi w szczegółach. 21 września, tym razem zapraszamy do filii numer 12, ulica Arciszewskiego 27, 21 września, godzina 17. Klub Cybinka zaprasza na piknik rodzinny zatytułowany Poznajmy się na pomecie. 13 września od godziny 14.30 spotykamy się na zielonym terenie rekreacyjnym za klubem Cybinka. Jeśli Państwo nie wiecie, to naprzeciwko bloku o adresie ulica Warszawska 87. W programie występy artystyczne, spektakle, koncerty oraz potańcówki. Warto w tym okresie jesiennym fantastycznie pobawić się z klubem Cybinka. Klub Cybinka zaprasza również na koncert relaksacyjny Mis i Gongów w wykonaniu Marcina Małeckiego. 18 września, godzina 19, miejsce Klub Cybinka, ulica Warszawska 93, bezpłatne wejście. Zapraszam również w imieniu Domu Kultury na Skarpie na cykl spotkań dla seniorów. One odbywają się 17 września, 24 września oraz 1, 8 i 15 października o godzinie 11. Pierwsze spotkanie 17 września. Jest to cykl 6 spotkań dla seniorów. Podczas zajęć uczestnicy będą wspólnie czytać, poznawać krótkie opowiadania dotyczące spraw bliskich każdemu człowiekowi. Uczyć uczuć samotności, relacji, wszystko to, co jest ważne. Zapraszam serdecznie. Zapraszam również w imieniu Centrum Szyfrów Enigma na znane pewnie Państwu zwiedzanie dla seniorów w ramach cyklu Szyfry przez wieki. Bezpłatne bilety dostępne są w kasie, a zapraszam na spotkanie 15 września o godzinie 16.30. Centrum Szyfrów zaprasza seniorki na bezpłatne zwiedzanie ekspozycji w towarzystwie przewodniczki lub przewodnika. Uczestnicy będą mogli poznać prawdziwą historię poznańskich matematyków oraz ich odkryć, które zmieniły dzieje świata. Podczas oprowadzania poznacie kilkanaście historii o wyjątkowych szyfrach. Warto przybyć i poznać to miejsce, szczególnie jeśli nikt jeszcze tam z Państwa nie był. My, jako Centrum Inicjatyw Senioralnych, zapraszamy jak zawsze na bezpłatne konsultacje cyfrowe, które odbywają się w naszej siedzibie. Podczas konsultacji będziecie mogli Państwo poznać smartfony, umiejętność nabędziecie obsługiwania tabletów, laptopów, a także dowiecie się, jak wyszukiwać informacje w internecie, czy korzystać z internetowych komunikatorów, takich jak WhatsApp czy Messenger. Zachęcamy do kontaktu z Centrum Inicjatyw Senioralnych pod numerem telefonu 61 847 21 11. Zapraszam.
1: Zapraszamy do kontaktu z Centrum Inicjatyw Senioralnych, bo to tylko ułamek pewnie tego wszystkiego tradycyjnie, co w Poznaniu się dzieje. A jeśli ktoś chciałby się dowiedzieć czegoś więcej, to pewnie najlepiej z centrum się skontaktować telefonicznie, osobiście. Zapraszamy, zachęcamy do kontaktu.
0: Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych. Lato z Radiem Emaus.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Krąg biblijny. Zaprasza Hubert Piechocki.
1: Witamy się z Państwem w kolejnym odcinku.
2: Szczęść Boże, bardzo nam miło, że jesteście Państwo z nami. I
1: już po raz 570, bo sprawdziłam, że to teraz, jest 570 odcinek naszej audycji.
2: Myślę, że na 600 z psalmów chyba nie wyjdziemy jeszcze.
1: Nie, to... ja myślę, że na 600 to my jeszcze nie będziemy nawet, dojdziemy do 50 psalmu.
2: O Boże, drogi.
1: Zwłaszcza, że jesteśmy, proszę Państwa, na 35 psalmie i to już trzecią audycję jesteśmy na 35 psalmie.
2: I nie wiem, czy Państwo też to wyczuliście w głosie pana Huberta, że to nie była tylko informacja, to było przerażenie. Także to... Ale idźmy dalej. Dzisiaj chyba mamy od
1: 18 wersetu.
2: 18,
1: aczkolwiek
2: tak.
1: Wiem, że ksiądz jeszcze nawiąże do 17. Ja przeczytam ten 18, ale one są trochę korespondują ze sobą, więc może przeczytam ten dwuwers. Jak długo, Panie, będziesz na to patrzeć? Wyrwij moje życie tym, co ryczą. Lwom moje jedyne dobro. To czytaliśmy ostatnio. No i 18. Będę składał Ci dzięki w wielkim zgromadzeniu. Będę Cię chwalił wśród licznego ludu.
2: Tak, gdybyśmy, proszę Państwa, te dwa wersety zestawili razem czasowo, to byłyby one dziwne. Bo z jednej strony, zobaczcie, w 17 on jest, jak to mówiliśmy w zeszłym tygodniu, autor biblijny jest w rozterce grubej, znaczy ogromnej rozterce, wręcz w smutku, w przerażeniu, a tu nagle się pojawia podziękowanie. Oznacza to, znaczy werset 7, znaczy 18 mówi nam o tym, że autor wspomina to, co było w przeszłości, aczkolwiek prawdopodobnie nie jest to przeszłość daleka, bo on tego nie zapomniał. I on tutaj żali się przed Bogiem sytuacji, której był, ale wspomina to już po dokonaniu przez Pana Boga pomocy, którą on się teraz cieszy. On tylko wspomina, jaki był naprawdę ogromny atak tychże jego wrogów, a tym samym od razu chce przypomnieć, jak bardzo Bóg mu dopomógł. I w tym momencie właśnie, już teraz, kiedy Bóg mu dopomógł, jest po wyzwoleniu, mimo że wspomina to, co było dawniej, po prostu nadal się cieszy, bo mówi, będę Ci składał dzięki wielkim zgromadzeniu, czyli co? Publicznie. I to w świątyni. Bo wielkie zgromadzenie ludzi to zawsze było zgromadzenie świątynne. A więc będzie opowiadał publicznie, głośno to, co Bóg jemu uczynił w tej konkretnej sytuacji, w której się znalazł. I to nie tyle, proszę Państwa, po to, by się chwalić, że on się powie, że on ma, powiedzmy, taką protekcję Pana Boga. Pan Bóg nie ma go w czym wyróżnić. Po prostu Bóg jest dobry i zawsze miłuje tych, którzy niesprawiedliwie cierpią z jakiegokolwiek powodu i z powodu miłości do człowieka. Bóg reaguje zawsze podobnie. Nie wiem kiedy, czasami później, czasami szybciej, to już Pan Bóg czas wybiera i sposób reakcji jego też, czy interwencji też jest Boży. Natomiast ta radość ma na celu właśnie pokazanie, że Bóg nie zostawia samych tych, którzy gdzieś tam zostali fałszywie zaatakowani z taką mocą, z nienawiścią skutecznie przez możnych niegodziwców pośród społeczeństwa. To dlatego właśnie im to opowiada i przypomina tym, którzy go słuchają, że w takich i takich sytuacji konkretnych, że w takiej sytuacji, w której on się znalazł, Bóg przeprowadził swoją interwencję. Dlatego też jest właśnie ta wdzięczność. To też jest bardzo wartościowe, proszę Państwa. Zawsze, kiedy myślę o wdzięczności, to zawsze niestety mówię u każdego z nas, u mnie też, wdzięczność ma zawsze najkrótszą pamięć. Że latami potrafimy pamiętać krzywdy i zło, które nam ktoś wyrządził, natomiast jeżeli ktoś uczyni nam dobro, łącznie z Panem Bogiem, to my bardzo rzadko o tym pamiętamy, no bo uważamy, nie wiem, to albo za zupełnie naturalne, ponieważ Bóg jest dobry, no to czyni mi dobro. Natomiast zapominamy o tym, że wszystko to jest jednak łaską Bożą.

0: zwłaszcza wtedy, kiedy nas wyratuje z jakiejś trudnej sytuacji, zwłaszcza z jakiejś opresji. Natomiast od 19 do 21 zobaczycie Państwo ten powrót do postępowania niegodziwców po to, żeby jeszcze silniej wybrzmiała zarówno jego wdzięczność, jak też i przypomnienie tego straszliwego położenia w sytuacji, którą miał, czy którą przeżywał, i być może chce wzbudzić również w swoich słuchaczach to przekonanie, że kara, której żądał, której oczekiwał, była po prostu sprawiedliwością. I dlatego przeczytamy tak.
1: Niech wrogowie zakłamani nie cieszą się ze mnie, nienawidzący mnie bez powodu mrugają oczami, bo nie mówią o tym, co służy pokojowi, a dla spokojnych w kraju obmyślają zdradliwe plany i otwierają przeciw mnie swe usta, wołają ha, ha, ha. Widzieliśmy na własne oczy.
0: Tak jest. Proszę Państwa, zauważacie coś chyba, nie wiem czy zadziwiającego, ale coś, co może Wam się troszkę podda zastanowieniu, że mamy tu użyty czas teraźniejszy. Bo normalnie, kiedy jest to wspomnienie, powinno być wszystko w czasie przeszłym. I zauważacie, że sytuacja może być bardzo groźna, to znaczy jest to jedna z interpretacji, ale akurat pasująca do całości tego. Skoro to jest czas teraźniejszy, to znaczy, że ci ludzie robią dalej to samo. A więc oznacza to, że kara, którą otrzymali od Pana Boga, zdaje się, że ich chyba nie nawróciła. A więc być może Pan Bóg dozował karę, licząc na to, że oni jednak się gdzieś tam zreflektują, doświadczając czegoś, co było dla nich przykre. Okazuje się, że nie. Mamy więc tutaj, skoro tu jest czas teraźniejszy, mamy więc do czynienia z, proszę Państwa, postawą zatwardziałą, czyli kara, która miała być upomnieniem ze strony Pana Boga, nie zadziałała. Nie zadziałała. To nie znaczy, że Pan Bóg się pomylił. Nie. Prawdopodobnie Pan Bóg dozuje kary właśnie po to, żeby człowiek się poprawił, widząc, że z Panem Bogiem nie ma żartów. Bo ostatecznie, gdyby to była kara, na którą zasłużyli, to prawdopodobnie zasłużyliby na śmierć ze strony Pana Boga. Natomiast jeżeli ktoś umiera, to już nie ma możliwości się poprawić. To dlatego Bóg dozuje karę.
1: Na tym
0: karę.
1: Bogu nie zależy.
0: Tak,
1: Bogu
0: oczywiście.
1: Zależy na naszej poprawie.
0: Na poprawie. I dlatego nawet wtedy, kiedy Bóg używa środków ostrych, no to używa w tym celu, żeby ludzie się opamiętali. Tu nie wiem, czy Państwo przypomnielibyście sobie, bo tak mi się tak od razu przypomniała, dokładnie ta sama kwestia dotycząca mieszkańców Sodomy i Gomory. Kiedy otworzycie Państwo księgę Rodzaju na rozdziale 19, dokładnie nie powiem Wam wersetu, z początku, to jest tam, nie wiem, 5 czy 6 werset, tam jest taki znamienny zapis, że kiedy Lot zaprosił obu wysłanników Bożych do swojego domu, ktoś tam w mieście dał znać i przybyli pod jego dom właśnie tacy niegodziwcy, rozpasani seksualnie mieszkańcy Sodomy, którzy, tak jak jest po staremu powiedziane, chcieli poswawolić sobie z nimi, czyli po prostu grzechy seksualne, prawdopodobnie homoseksualne, ponieważ ci byli mężczyznami, tamci też byli mężczyznami, no więc można się spodziewać, że chodziło o wyjątkowo niegodziwe, obrzydliwe grzechy. I teraz, kiedy Lot do nich wyszedł, dał im wtedy też, tam szokujące i było to jedno wydarzenie, że zaproponował im, że wyda im córki swoje na współżycie, co oznaczałoby pewną śmierć, bo ci ludzie byli tak zacietrzewieni, tak bardzo, mówiąc bardzo, przepraszam, trywialnie, napaleni na to, żeby tych grzechów dokonać, że on im właśnie mówi, że jest nawet gotów swoje córki, byleby nie pogwałcić prawa gości. No i w tym momencie oni oczywiście odrzucili tęże ofertę, bo mieli ochotę na facetów. Więc proszę Państwa, wtedy tam jest tak to chyba napisane, że oni, ci aniołowie, wciągnęli go do domu i zaryglowali drzwi. Natomiast jest ten mały szczegół, że tych atakujących porazili ślepotą. I to jest bardzo zastanawiające. Natomiast jeszcze dalej od razu przeczytacie, że tam autor pisze tak, że tych atakujących porazili ślepotą i dlatego na próżno szukali wejścia do drzwi, czyli szukali klamek. Więc proszę sobie zauważyć, wsłuchajcie się dobrze w ten werset, czy wczytajcie się, że porazili ich ślepotą, a oni

0: dalej szukali możliwości wejścia. Czyli nawet ślepota, którą ich porazili ci Boży wysłannicy, ci aniołowie, nie spowodowała zmiany ich postępowania. Czyli widać było, jak to dokumentnie, dokrzętnie ludzie ci byli zepsuci. Że nawet to ostrzeżenie Pana Boga w postaci zaślepienia nie spowodowało zmiany ich postępowania. To są takie małe szczególiki, ale tak niezwykle istotne, bo one pokazują skalę zdziczenia zwyczajów ludzkich, żeby nawet, powiedzmy, utrata wzroku, nie wiem, czy była to tam dokładnie utrata całego wzroku, czy może jakiś tam inny, w każdym razie na pewno była to kara, której najważniejszym zadaniem było ostrzeżenie. Nie ruszajcie się dalej. I jeżeli macie coś takiego, że na was to spadło, to ino mi uciekajcie i no nie wiem, czy powodujcie pokutę. Za to i Pan Bóg się nad wami zlituje, bo zobaczy, że chcecie postępować. Odwrotnym przypadkiem właśnie było postępowanie króla Achaba. Proszę państwa, bardzo wartościowe. To tutaj wam też powiem w 21 chyba rozdziale, też to jest zapowiedziane, że kiedy właściciel winnicy Nabot został fałszywie oskarżony i zamordowany, to wtedy prorok Eliasz z rozkazu Bożego odnalazł króla i mówi, że tam, gdzie psy lizały krew Nabota, będą lizały krew twoją. Nie? I w tym momencie mówi Pan Bóg, że wymiotę z twojego domu nawet chłopca. Czyli nikt po tobie nie zostanie z powodu niegodziwości twojego postępowania. I w tym momencie Achab się nawrócił, bo rozdarł szaty, to jest rytualnie, ubrał się w wór, posypał głowę, tam chodził bardzo pokornie przed Panem Bogiem i Bóg wręcz mówi wtedy do Eliasza, widziałeś, że Achab się nawrócił. I co powiedział wtedy Bóg? Dlatego nie ześlę kary za jego postępowanie w jego czasach, tylko za czasów jego syna. To jest, proszę państwa, no dosyć znamienne, ale tu już byśmy naprawdę musieli długo, długo, długo, bo wiem, że może was to zaciekawić, dlaczego mówił o synu. Proszę państwa, no przepraszam, żeby tylko jednym zdaniem. Nie znano jeszcze wtedy czegoś takiego jak czyściec. To jest objawienie dopiero Pana Jezusa, a więc nie wiedziano, że po śmierci ludzie, znaczy sprawiedliwość Boża dosięgnie każdego człowieka po śmierci. I stąd też to, co jest niesprawiedliwe, powinno być odpokutowane na tym świecie, w tym życiu. Ponieważ więc Achab się upokorzył przed Bogiem, to Bóg już wiedząc o tym, że jego syn wcale nie będzie lepszy od niego, to mówił, ześlę tę tragedię za czasów zapanowania jego syna, który odpowie właśnie swoim postępowaniem i on będzie ukarany za całokształt postępowania swojego rodu, dlatego że, znaczy też możemy powiedzieć, no to jak on może odpowiadać za postępowanie ojca? Nie za samo postępowanie, bo Bóg nie każe ojca, znaczy syna za postępowanie ojca, ale dlatego, że jego syn nie wyciągnął konkretnych wniosków z postępowania ojca i począł czynić te same grzechy. To znaczy to samo bałwochwalstwo. Dlatego mówi Bóg to...
1: To w Księdze Królewskiej bardzo mocno widzieliśmy, kiedy jakby powtarzało się te grzechy w kolejnych
0: tak,
1: pokoleniach.
0: Tak, oczywiście. Królów, tak.
1: I to, tam byli wymieniani.
0: Jeżeli tam traficie państwo, to na 12 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej, to wspominaliśmy o takim matriksie grzechów, czyli tak zwanym grzechu Jeroboama. Nie? Że ten grzech Jeroboama to było przede wszystkim bałwochwalstwo, w którym potem trwali i powiększali je każdy kolejny król, każdy następca tronu właśnie po nim w Izraelu. Nie? I teraz, proszę państwa, wracając tutaj do tego, mamy stwierdzenie, że wrogowie, tak się to pragnienie, niech oni się nade mną, ze mnie nie cieszą, nienawidzący mnie bez powodu mrugają oczami, oczywiście dają sobie znaki. Teraz zaatakujcie, zróbcie teraz to, zróbcie tamto, bo on się nie ma jak bronić. I tu w tym momencie widać w wersecie 20 z kolei, że prawdopodobnie tym wstępnym działaniem to była kwestia słów. Atak słowny, czyli albo jakieś fałszywe oskarżenie, albo jakiś zarzut, coś, co rzeczywiście stawia go w pozycji straconej w tym momencie. No a jak było dalej, to chyba po przerwie, tak?
1: Tak, po przerwie spokojnie kolejny werset będziemy sobie omawiali.

0: biblijny.
1: Wracamy, proszę Państwa. Czytaliśmy parę wersetów psalmu 35. Ksiądz jeszcze nie skończył omawiania tych wersetów.
2: Znaczy tu już tylko króciutko, tak. 21 właśnie, bo to jest dalsza część. Aha. No właśnie, Państwo znaczy, tam patrzycie na ten tekst, jak sądzę, widzicie, że po tym ataku słownym następuje dalej właśnie to, co jest kolejnym prawdopodobnie jakimś fałszywym oskarżeniem albo jakimiś tam zarzutami, połączony tym razem z taką złośliwą uciechą z tego, że go dotknęli, że go chcą zniszczyć, że są w stanie go zniszczyć. No i w tym momencie widzą sukces swojego postępowania, co ich bardzo utwierdza w tej zatwardziałości ich własnych grzechów. Ponieważ Bóg w tym momencie chwilowo nie działał, dlatego oni oczywiście rozpasali siebie, no bo widzieli, że gdzieś tam mogą dalej bezkarnie postępować. Właśnie to widzieliśmy na własne oczy, że powodzi się to, co zamierzyliśmy przeciwko niemu. I dlatego, proszę Państwa, to wołanie autora w wersecie 24 do mniej więcej chyba wersetu 22 do 24.
1: Widziałeś, Panie, zatem nie milcz. O Panie, nie bądź ode mnie daleko. Przebudź się, wystąp w obronie mego prawa. W mojej sprawie, mój Boże i Panie, osądź mnie, Panie, Boże mój, w Twojej sprawiedliwości. Niech się nie cieszą oni nade mną.
2: Właśnie, to jest to przypomnienie tego. Autor już, Państwo pamiętacie, że tak de facto on już jest teraz w świątyni, dziękczynnie nie czyni Bogu i wspomina właśnie teraz to wołanie, czy przypomina sobie mniej więcej te terminy, czy w taki sposób, jaki wołał do Boga, w obliczu sytuacji, która go zastała, czyli tego straszliwego ataku możnych nieprzyjaciół, jego wrogów. No i do czego się odwołuje? Widziałeś, Panie, i nie milcz, czyli ewidentnie do wszechwiedzy Bożej, z którą nierozłącznie związana jest sprawiedliwość Jego. A więc nie bądź ode mnie daleko, no bo ja bez Ciebie zginę, bo tylko Ty możesz dać mi moc, a sam staniesz w mojej obronie, także jeżeli Ty mi pomożesz, no to oni niczego nie zrobią. Autor jest po prostu przerażony, bo nagle zobaczył, że jest sam. Prawdopodobnie wie o tym, że Bóg go wystawia na próbę, dlatego wie też, jak postępować szczęśliwie, mimo że czuje się bardzo osamotniony, no to w tym momencie chce jednak mieć to oparcie w Bogu, dlatego, ponieważ jest głęboko wierzącym, prawym człowiekiem, od razu się do Boga odnosi. Nie? I dlatego jest to, Panie, nie milcz, czyli nie zostawiaj mnie samego, nie bądź ode mnie daleko, bo ja zupełnie nie potrafię się sam przed nimi obronić. Potem jest przebudź się, czyli właśnie takie piękne porównanie, tak jakby Bóg spał, bo widać, że autor w tym ataku tychże niegodziwców no, odczuwa jakby właśnie taką pokusę myślenia, że Bóg zobojętniał, że Bóg może ma albo coś przeciwko niemu, albo że Panu Bogu na tym mniej zależy. A więc, Panie, przebudź się, niech ja widzę te efekty mojego wołania, a przede wszystkim efekty ich niegodziwości. Bo jeżeli nie będziesz działał, no to znaczy, że się zgadzasz raczej z nimi, a na moje modlitwy rzeczywiście jesteś głuchy. A więc wystąp w obronie też bardzo ładne mojego prawa. Prawa do czego? Prawa do dobrego imienia, prawa do Twojej opieki, prawa do poczucia się szczęśliwym, bo ja też należę do Twojego ludu, do ludu, z którym Ty zawarłeś przymierze, a ja w dodatku niczego złego nie zrobiłem. A więc moje prawo, czy moja sprawa, to jest właśnie to, co Ty, Boże, uznałeś. Czyli ja mieszczę się w granicach Twojego, czy Twoich nakazów, nakazów Twojego postępowania i w tym momencie mam prawo, czy prawo wręcz, wołać i błagać Ciebie o pomoc, nie? I potem stwierdzenie, osądź mnie, Panie Boże mój, w Twojej sprawiedliwości, osądź mnie, to znaczy osądź tęże sprawę. Ty wiesz, czy ona wymaga Twojej interwencji, czy nie wymaga interwencji, ale też osądź mnie oznacza osądź całe moje życie. Czy ja rzeczywiście zasługuję na to, byś mi pomógł, czy nie zasługuję na to? Tutaj autor biblijny ewidentnie odwołuje się do tej właśnie Bożej wszechwiedzy, która jest o wiele wiele głębsza na temat człowieka, niż sam człowiek o tym wie. Ponieważ człowiek często może mieć o sobie błędne mniemanie, z reguły lepsze niż jest w rzeczywistości. Natomiast Bóg zna całą prawdę o człowieku i dlatego jeżeli będzie działał, to znaczy, że uznaje to prawo do samego dobra, czyli osądź mnie, Panie Boże mój, w Twojej sprawiedliwości. Nie żąda nawet jakiegoś miłosierdzia, tylko mówi na fundamencie sprawiedliwości, bo jestem przekonany, że jako wierny Tobie, członek Twojego ludu, tej pomocy mam prawo oczekiwać. I dlatego właśnie niech się nie cieszą oni nade mną, bo ta radość, ta złośliwość, ta ich satysfakcja jest kolejnym powodem ogromnego jego bólu, nie? I potem stwierdzenie, to prawda, znaczy, by dalej oni nie rozwijali swojej niegodziwości. 25-26.
1: Niech nie pomyślą w swym sercu, ha, tegośmy chcieli. Niechaj nie powiedzą, otośmy go pożarli. Niech się zmieszają i wszyscy razem zawstydzą, co się cieszą z moich nieszczęść. Niech się okryją wstydem i wzgardą, którzy przeciwko mnie się podnoszą.
2: Tak, widzicie Państwo, że tak to odróżniłem troszkę od wersetu 27, który też ma prawie to samo, tylko w drugim kierunku skierowaną, w przeciwnym, bo tam chodzi o ludzi prawych, sprawiedliwych, dobrych, a tutaj chodzi o tych łajdaków właśnie. I autor mówi, właśnie podaje jeszcze jedną bardzo ważną motywację swojego zwrotu ku Panu Bogu, że to Boże działanie na jego rzecz, a przeciwko nim spowoduje, że oni przestaną myśleć o sobie, że osiągnęli wszystko, co chcieli. Czyli nie tylko czują się bezkarni, ale ich łajdaki przynoszą pewien pozytywny skutek, ponieważ jeżeli coś takiego się dzieje, no to nie ma możliwości, żeby oni to zaprzestali, no bo widzą w tym konkretne korzyści i nie patrzą na środek, w jaki zdobyli, powiedzmy, te czy jaką na wielkość niegodziwości, którą się posłużyli, a żeby dane dobra zdobyć, tylko chodzi o to, że są skuteczni, a więc będą to czynić dalej. Proszę Państwa, te pokusy istnieją od zawsze i dzisiaj my też takowe mamy. Człowiek, który posługuje się łajdactwem, ale do pewnego czasu mu się to udaje, to niestety nie ma sił, żeby tego przerwać, żeby to przerwać, tylko dalej czyni, ponieważ to mu przynosi pewne konkretne korzyści. On nie patrzy na to, z jaką to jest krzywdą. Patrzy na to, że sam się tego czy tamtego dorabia, nawet jeżeli jest to kosztem krzywdy drugiego człowieka. I w tym momencie autor prosi go, że Boże, przerwi to, żeby oni widzieli, że nie powinni tego kontynuować dalej. Co też można by tutaj interpretować właśnie z faktem, czy ty nie widzisz, Boże, czy ty też nie cierpisz z tego powodu, albo czy nie wybuchasz gniewem na taką niegodziwość ludzką, czyli i ja pragnę, i ty też, Boże, tego pragniesz. I dlatego autor woła do Pana Boga. A więc niech się nie cieszą, niech się okryją wstydem i wzgardą ci, którzy przeciwko mnie się podnoszą, czyli niech odczują na własnej skórze właśnie skutki tego, co uczynili. No i odwrotnie, werset 27 i 28 to już jest końcóweczka ładna, tak.
1: A sprzyjający mej sprawy niech się radują i cieszą i mówią zawsze, wielki jest Pan, który chce pomyślności swojego sługi, a język mój będzie głosił Twoją sprawiedliwość i nieustannie Twą chwałę.
2: Tak, i tu widzicie Państwo rozszerzenie tego błagania autora. To jest jeszcze jedna motywacja, że nie tylko chodzi o ukaranie nikczemników, ale wzmocnienie sprawiedliwych w ich postawie dobrego postępowania, ponieważ kiedy widzą tęże interwencję Bożą, no to widzą, że Bóg staje zawsze po stronie dobra, mimo że dopuszcza do pewnych łajdactw, bo temu nie będzie przeszkadzał, ponieważ ludzie mają wolną wolę i mogą się nią posłużyć nawet do tego, by takie rzeczy straszne popełniać, to jednak ostatecznie Bóg będzie interweniował właśnie po to, żeby nie tylko ukarać tych niegodziwców, by oni sami poznali po sobie, jak to jest źle grzeszyć, obrażać Boga i niszczyć drugiego człowieka, ale żeby ci, którzy są sprawiedliwi, mieli wzmocnienie postawy. Bo myślę, że od razu macie Państwo tę świadomość, której ja już tutaj nie będę rozwijał, bo ona jest prosta. Jak bardzo zabójczo na ludzi uczciwych, prawych, dobrych, sprawiedliwych działają sukcesy niegodziwców i łajdaków. Że ludzie w końcu zaczynają chwiać się i tam potrzeba bardzo mocnej dawki zaufania do Pana Boga, by podtrzymać własną uczciwość, własną dobroć, zwłaszcza wtedy, kiedy widzi się, że z pomocą swoich łajdactw oni szybko się bogacą, albo dochodzą do władzy, albo mają jakieś układy i tak dalej. Wszystko im się po prostu udaje. To jest przeogromna pokusa myślenia, że rzeczywiście, kiedy ja trwam przy wierności Panu Bogu, to ja nawet dziesiątej części z tego nie mam, co mają oni. I wtedy szatan niezwykle kusi przeciwko takiemu postępowaniu, przeciwko uczciwości, dobroci, pomaganiu i tak dalej. To tylko naprawdę ludzie mocnej wiary potrafią tutaj wytrwać. I stąd też właśnie autor prosi Pana Boga, żeby dokonał tej interwencji, by wzmocnić również wiarę tych uczciwych ludzi właśnie przychylni mej sprawie. Niech się radują i cieszą i mówią, wielki jest Pan, bo chce pomyślności swojego sługi, czyli to, czego my też oczekiwaliśmy, ponieważ jesteśmy ludźmi prawymi, że Pan Bóg ujmie się za swoim cierpiącym wyznawcą, no to w tym momencie oni również podzielą z radością właśnie tęże postawę takiego wesela, które on teraz odczuwa, bo dla nich to również będzie wzmocnieniem i to ogromnym wzmocnieniem ich własnej postawy, bo zobaczą, że skoro Bóg tak działa, to również choćby z tego powodu, żeby mimo wszystko nie narazić się na Boży gniew i na Bożą sprawiedliwość, bądźmy też uczciwi, bądźmy dobrzy, bo wtedy no, zagwarantujemy sobie przede wszystkim Bożą pomoc. No i ten 28 werset to jest taka końcóweczka, że właśnie ja obojętnie, czy już teraz mówi tak, że obojętnie, no nie będę li tylko patrzył na tych, którzy powinni cierpieć z tytułu sprawiedliwości i na tych, którzy cieszą się ze mną, ja chcę Ciebie wychwalać, Panie, ponieważ wiem, że ta Twoja interwencja wspomogła mnie w moim życiu i ja po prostu sam teraz hymn Tobie śpiewam. To, czy oni się dołączą, czy nie, to jest dla mnie już niejako drugorzędne. Chociaż oczywiście autor będzie miał zwiększoną radość, bo ktoś mu w tym towarzyszy. Ale chcę przede wszystkim, Boże, oddać Tobie za to, co Ty mi uczyniłeś. I to jest właśnie ta treść piękna, że język mój będzie głosił Twoją sprawiedliwość i nieustannie Twoją chwałę. Bardzo ważne są te dwa czasowniki. Sprawiedliwość, bo okazałeś sprawiedliwość wobec mnie, kiedy mi pomogłeś, a to, że mi pomogłeś, jest godne tejże chwały, którą Ty się cieszysz. I ja tę chwałę Twoją wyśpiewuję poprzez to, co Ty uczyniłeś dla mnie. I myślę, Panie Hubercie, że chyba
1: tutaj
2: na tym...
1: kropka, tak?
2: Tak, na
1: mamy
2: tym już 3 chyba...
1: minuty, czy zaczniemy psalm 36?
2: Zdecydowanie. Ja myślę, że to się może Panu tylko podobać.
1: To w takim razie, proszę Państwa, psalm 36.
2: Dosyć podobny, niech Pan ten tytuł właściwie
1: przeczyta. O przewrotności człowieka i o Bożej opatrzności, to kierownikowi chóru Dawida, sługi Pańskiego. Pierwszy werset już mamy za sobą.
2: Tak, to ten już, tak, to jest taki typowy.
1: Techniczny.
2: Tak, co byśmy mogli odczytać, to aż od 2 do 5. Sądzę, że może nie skończymy tego, ale początek już będzie.
1: Nieprawość mówi do bezbożnika w głębi jego serca, bojaźni Boga nie ma przed jego oczyma, bo jego własne oczy zbyt mu schlebiają, by znaleźć swą winę i ją znienawidzić. Słowa jego ust to nieprawość i podstęp, zaniechał mądrości i czynienia dobrze. Na swoim łożu zamyśla nieprawość, wkracza na niedobrą drogę, nie stroni od złego.
2: Tak, chyba zauważyliście Państwo mimo wszystko pewną różnicę pomiędzy tym psalmem, czy tym tekstem, a poprzednim psalmem, ponieważ na czym ona polega, ta różnica? Że niegodziwcy wprost zaatakowali niewinnego autora, czyli psalmistę. A więc to są niegodziwcy działający w konkretnej sprawie przeciwko konkretnemu człowiekowi. Tutaj, proszę Państwa, macie wyrażenia o wiele bardziej generalne. Raz, że znowuż pojawiają się one w czasie teraźniejszym, a to, co jest w czasie teraźniejszym, to jest tak de facto zasada, pewna zasada, czyli taka cecha stała ludzkiego postępowania. Tu oczywiście mamy cechę stałą postępowania łajdaków po raz kolejny, czy niegodziwców. I jeżeli to jest czas rzeczywiście teraźniejszy, to zauważacie, że oni, znaczy po tym można ich rozpoznać, chce nam autor powiedzieć właśnie, że bezbożnikiem jest ten, który kieruje się nieprawością w swoim sercu i ma gdzieś bojaźń przed Panem Bogiem. Czyli ten, który zamyśla w swoim sercu łajdactwa i nie ogląda się na to, że Bóg to widzi i że Bóg to kiedyś oceni i że on powinien się kierować Bożymi przykazaniami, czy nakazami, czy zakazami w swoim własnym postępowaniu. To jest ten człowiek, który znając wolę Pana Boga poprzez dane prawo, sobie z tego po prostu kpi. A to już jest wyjątkowo bezczelne. Wyjątkowo. I stąd też mamy tutaj do czynienia z pewną zasadą działania, czyli coś, co z reguły doprowadzi do Bożego gniewu. Bo jak ciągle wiemy, Pan Bóg nie będzie bez końca tolerował łajdactw. I to właśnie jako pewnej stałej normy ludzkiego działania. Bo to jest ten czas teraźniejszy. Nie? Potem macie dalej, jego własne oczy zbyt mu schlebiają, to znaczy jest zapatrzony tylko w swoją własną korzyść. Te oczy nie potrafią mu przekazać na przykład faktu, że najczęściej krzywdzi człowieka albo czyni zamach na Boże przykazania. On być może to widzi, ale sobie z tego nic nie robi. I taki człowiek rzeczywiście postępuje w sposób straszny. I znowuż z tą strasznością postępowania chyba pozostawimy Państwa...
1: Do kolejnego tygodnia, dokładnie. Dobrze. Kolejny raz kończymy audycję w taki surowy sposób.
2: Nieraz i to się zdarza.
1: Tak, bo ostatnio były lwy, dzisiaj mamy tutaj te kolejne rzeczy, no ale zobaczymy, co będzie dalej za tydzień. Ze spokojem, niech Państwo będą spokojni.
2: Tak, bo Was to z pewnością nie dotyczy, na pewno to tylko tak opowiadamy właśnie po to, żeby mimo wszystko gdzieś tam siebie również strzec przed tym.
1: Tymczasem za to dzisiejsze spotkanie dziękuję Państwu.
2: Ksiądz Janusz Nawrot.
1: I Hubert Piechocki.
2: Szczęść Boże Państwu.
1: Do usłyszenia, dobranoc.
0: Krąg biblijny.

0: promocja.
1: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
2: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
3: Zawsze trwajcie przy Jezusie, apelował papież na audiencji dla nowo mianowanych biskupów. Leon XIV ogłosił Guadalupański rok jubileuszowy, rozpocznie się 12 października. Rodziny modlą się do ulmów, wiedzą, że można na nich liczyć. Dziś trzecia rocznica beatyfikacji męczenników z Markowej. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Bądźcie pewni, że Pan, który was powołał, jest wierny. On was poprzedza w drodze i wam towarzyszy. Codziennie będzie was oświecał. Powiedział papież na audiencji dla mianowanych ostatnio biskupów. Podkreślił, że ich pierwszym zadaniem jest trwanie przy Jezusie. Tylko w ten sposób będą mogli dobrze pełnić swą posługę i kształtować sobie serce dobrego pasterza.
4: Siamo vescovi. Jesteśmy biskupami, ale przede wszystkim jesteśmy uczniami. Aby mówić o Nim, musimy trwać przy Nim. Aby prowadzić Jego lud, musimy każdego dnia dać Mu się poprowadzić. Dbajcie zatem zawsze o czas spędzony z Panem. Eucharystia, Słowo Boże, modlitwa oraz te chwile, w których możecie przebywać w Jego obecności z prostym sercem ucznia, który pozwala się kochać swojemu Panu. Stąd właśnie wywodzi się nasza posługa. A kiedy serce pozostaje blisko Niego, również służba staje się spokojniejsza, swobodniejsza i owocniejsza.
3: W kursie uczestniczyło też 5 biskupów z Polski, m.in. biskup Wacław Grondalski, biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
5: Wracam do mojej diecezji, w której mnie postawił Kościół Jezus Chrystus, napełniony nadzieją. Z tego spotkania, gdy spotkałem braci z różnych stron świata, gdy widzę, jak się zmagają, ale trzymają się Jezusa, który obiecał, że będzie z nami. I to moim braciom chcę też zawieść, by nigdy nie zwątpili w Jego obecność, by zawsze trzymali się tego, który zmartwychwstał i który życie przewraca.
3: Papież ustanowił Guadalupański rok jubileuszowy. Jego obchody rozpoczną się 12 października. W 50. rocznicę poświęcenia nowej Bazyliki Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe jest w nim czczony wizerunek Matki Bożej, który w 1531 roku w cudowny sposób pojawił się na płaszczu świętego Juana Diego i który odpowiadał postaci Maryi, którą widział on podczas 4 objawień.
6: Wiadomości ze świata.
3: Błogosławieni ulmowie są orędownikami przede wszystkim w sprawach rodzinnych. Świadczą o tym intencje, które pielgrzymi zostawiają w Markowej. Jest wśród nich wiele podziękowań za już otrzymane łaski, opowiada Radiu Watykańskiemu ksiądz Roman Chowaniec, proboszcz parafii w Markowej. Dziś mija 3. rocznica beatyfikacji rodziny ulmów.
7: Ludzie widzą w nich orędowników za rodziny. Dużo jest też takich intencji, których małżonkowie powierzają siebie nawzajem Panu Bogu, prosząc o świętość życia, czyli ten aspekt życia rodzinnego, takiego wspólnego dążenia do świętości. Myślę, że to jest to, co tutaj tak specjalnie, szczególnie ujmuje i urzeka ludzi przybywających tutaj do Markowej. Czasem można zobaczyć piękny taki obraz, kiedy cała rodzina w ciszy tam sobie klęczy przy relikwiach.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobre radio. na dobry dzień.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Tak, jak obiecaliśmy, tak jesteśmy. W komplecie jest dzisiaj lista. Jest uśmiechnięta Ewa i Darek gdzieś daleko. Pozdrawiamy serdecznie. Mam nadzieję, że są z nami, bo dziś w studiu, tak jak w ubiegłym tygodniu, jeśli pamiętacie, a stali słuchacze na pewno pamiętają, zapraszam na dzisiejsze notowanie Maciej tutaj.
2: I Paweł Hejduga. Dobry wieczór, dzień dobry Państwu.
1: Witamy cieplutko. No, ta ciepłota się przyda, bo pogoda już chyba trochę wyhamowuje, ale... Nie wiem, czy ty jesteś jesieniarz. Ja lubię też czasem, nie lubię deszczu i wiatru, ale lubię, jak jest zmrok. Tak zdradzałem już ostatnio, że zmrok. Bardzo lubię, jak jest się robi ciemno.
2: No to coraz dłuższe będą te noce, więc na pewno przypadnie ci to do gustu. Złota polska jesień jak najbardziej, piękna, i też się to tak przesuwa, że te wrześnie jeszcze są naprawdę piękne. Zobaczymy, jak to będzie dalej w październiku i w listopadzie. Oby jak najmniej tych chłodnych, nieprzyjemnych i niesprzyjających dni.
1: Zaczął się wrzesień, zaczęły się prace domowe, chociaż nie obowiązkowe, ale

0: zapraszamy na Facebooka. Uśmiechamy się pewnie tak jak Ewa i Darek. Pozdrawiamy raz jeszcze. Mam nadzieję, że są z nami. Zaglądajcie na Facebooka. Dobrze, może tyle ogłoszeń. Wrócimy za chwilkę jeszcze do nich, a my teraz do naszej poczekalni zaglądamy, chociaż dzisiaj skromnie. Jeden utwór, ale chyba po raz pierwszy.
1: Zgadza się. I to już pani, którą kojarzycie bardzo dobrze z anteny i z tej audycji, czyli Lifta z Mocą, bo to Maria Bober. Tym razem z gościnnym udziałem pani Jadwigi Postrożnej. I jest to utwór pod tytułem Ukryta Miłość. Pierwszy tydzień w naszej poczekalni. Mamy nadzieję, że tylko jeden tydzień w poczekalni, a za tydzień witamy już w tej liście tych 20 najlepszych utworów. Jak można wspomóc? Właśnie ten utwór rdn.lifta.191. To można wysłać na numer 7148, koszt złoty 23 zł za SMS. Słuchamy.

0: Pięknie. Chyba wszyscy odpłynęliśmy razem z Marią i Jadwigą. No, fajnie, ciekawe. No ja kibicuję, bardzo kibicuję. Mam nadzieję, że zostanie z nami na dłużej i od razu wskoczy po jednym tygodniu do naszej dwudziestki. Tego bardzo mocno życzymy. Ściskamy kciuki, a wyślijcie smsy erden.lista.191 pod numer 7148.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Co się dziś, Maćku, wydarzy na liście z mocą?
2: Na pewno wydarzyło się już, że post na Facebooku jest, to na pewno. Dlatego zapraszamy do komentowania. Jestem ja, jest Paweł i mam nadzieję, że cała rodzina listy z mocą także dołączy. A liczbowo 7 piosenek idzie w górę, 8 piosenek idzie w dół, 4 zachowały swoją pozycję i mamy jedną nowość. A co słyszymy? To jest akurat stagnacja, ponieważ przed tygodniem na miejscu 20 i w tym tygodniu również miejsce 20. Pawle, czyń honory.
1: Dzikie serce, ja się zacząłem bawić, a to mnie wezwałeś do mikrofonu, no ale dobrze, bo to formalności musi stać się zadość, bo no i głosów bardzo mało. Dalej się utrzymują na ostatniej lakacie, no ale zaledwie 7 punktów. I to znaczy, że nawet nie było jednego SMS-a, bo SMS za każdy, pamiętajcie, dajemy aż 10 punktów. A tutaj w tym przypadku mamy 14 głosów internetowych, tak również możecie głosować, o tym

0: Paweł się dobrze bawił.
1: Wysoko nie umiem śpiewać. Dobrze się bawię, no. Wiem, grzywą nie zarzucę, ale mogę nóżką potuptać i mogę pośpiewać trochę. Ale tak mówię, wysokie tony, zresztą wszystkie są u mnie złe. Śpiewać każdy może.
0: To ja jeszcze tą jedną dodatkową statystykę będę przytaczać, bo na szybko to policzyłem jeszcze przed audycją. Nie podzieliłem się z tym Pawłem, ale Paweł już to będzie miał na podorędziu na przyszłą audycję i będziemy już to przytaczać na bieżąco. Dzikie Serca od 46 tygodni z nami na liście, także już naprawdę to jest bardzo ładny wynik. A miejsce 19 to skromniutko przy tym, jeśli chodzi o utworze, bo tylko 6 tygodni.
1: W ciszy tej chciałem powiedzieć, jak tylko mniejsze granie, to już mi w głowie gra i plumka. No niestety, utwór w ciszy tej już dawno pożegnaliśmy, ale nadzieję z nami, nie wiem od ilu tygodni, zaraz
0: od 6.
1: Od 6 mówiłeś już.
0: Tak, a, tak.
1: Słucham, mój słuch jest wybiórczy, mam nadzieję, że was jest lepszy. rdn.lista.185.8

0: niestety, musimy pędzić. Maciek pilnuje czasu antenowego, to i dobrze, ja się delektuję. Piękna muzyka, herbatka ciepła, zmrok za oknem, czego chcieć więcej. No ale dobrze, pędzimy w górę tabeli. Na razie mniejsze granie w przeciwnym kierunku i to już od pewnego czasu. Niżej się da, ale nie życzymy. Głosujcie rtm.lista.185. Teraz to, co lubimy najbardziej.
1: Czyli nowości. I to jest ta jedyna nowość w tegotygodniowym zestawieniu. Zespół Teleo i Na Wieki Wieków. SMS rdn.lista.190 to pod numer 7148. 11 punktów w tym tygodniu.

0: Już jesteśmy. Fajna muzyka, ja sobie śpię. Kurczę, fajnie gramy na dole tabeli, no u góry też. Ale u góry, tak jak wiemy, od wielu tygodni to też się przełoży na liczby, o których dzisiaj Maciek będzie mówił więcej. No taka stagnacja lekka. Chociaż dziś na podium, mimo że utwory może znane i lubiane, to zamieniły mi się miejscami, bo na podium żaden utwór nie zachował pozycji.
1: Ale na razie nic nie mówimy.
0: Dobrze, to nie będę zdradzał, bo już zdradziliśmy, że mamy jedną nowość z nami. To też oznacza, że mamy jednego spadkowicza i już więcej go nie usłyszymy. Przynajmniej tego utworu. O tym na samym końcu powiemy, bo teraz czas na miejsce 17. Marcin Wargocki, już słyszymy go w tle. Na wieki wieków erden.lista.190 punktów.

0: muszę posypać głowę. Mea culpa. Oczywiście słyszymy Marcina Wargockiego w jakim utworze?
1: Nadzieja. I to był awans z miejsca 19 na miejsce 17 i 16 tygodni na liście, 12 punktów w tym tygodniu. SMS rdn.lista.181 wspomaga właśnie ten utwór. Miejsce 16 przed nami.
0: I tuż bez pomyłki, bo będzie historia pewnego dzieciństwa w wykonaniu Wioli Brzezińskiej. A niestety też spadek o 3 oczka. rdn.lista.189 punktów 16.

0: Czekamy na Was na Facebooku, zaglądajcie na profil, również na stronę internetową. To już może nie będę całej teraz przytaczał, bo pewnie będzie mi ciężko. Wpiszcie sobie wyszukiwarkę RDN, lista z mocą i tam pojawi się notowanie.
1: Jeden komentarz już mamy na Facebooku od pana Mariusza. Pozdrawia panów prowadzących, bardzo dziękujemy i przesyłamy dalej, także więcej pozdrowień oczywiście nam się tutaj wszystkim również przyda. Wiola Brzezińska, drugi tydzień na liście, bo tydzień temu była jako nowość historia pewnego dzieciństwa, a następny utwór, może nie wrzesień, a inny miesiąc tutaj pojawi się nam u artysty i tylko powiem, że 35 tygodni na liście.
0: Marcin Maj?
1: Nie.
0: Luty?
1: Nie. Ale blisko, ciepło. Albo zimno właśnie.
0: Zimno.
1: Marcin Styczeń.
0: Noc z pojedynku. rdn.lista.170.18.
2: Jak we śnie polecił mu anioł.

0: styczeń, jego noc pojedynku. To jest drugi dzisiaj awans. Gratulujemy. Dwa oczka, jedno oczko w górę z 16 lokaty. rden.lista.170.18. Czas teraz na pozycję 14.
1: I tutaj bez zmian przed tygodniem także miejsce 14. Ania Jaskierska, Porwi mnie. SMS rdn.lista.113. Punktów 19 w tym tygodniu i tutaj już nam się zaczyna robić ciekawie, bo ta kompozycja na naszej liście jest od 122 tygodni.

0: Tak jak w ubiegłym tygodniu na 14 lokacie uplasowała się Ania Jaskierska z utworem Porwij mnie Erdyn.lista.113. Niezmiennie ślemy pod numer 7148 i niezmiennie kosztuje to złoty 23.
1: I już słychać, co tam w tle, a to już jest miejsce numer 13 z delikatnym spadkiem, bo o jedno oczko w dół z miejsca 12. Adam Rymasz i grupa Odpowiem. Bliżej, mocniej, więcej. SMS rdn.lista.124. 20 punktów w tym tygodniu, a ta kompozycja jest z nami od 110 tygodni.

0: Marymasz, grupa Odpowiem już z nami, no jest dalej mniej, niestety, ale stabilnie. Punktów 20, rdn.lista, 124. Tak jeszcze wrócę do Marcina stycznie, bo ta nasza zabawa, czy te suchary może wręcz. Sprawdziłem wszystkie miesiące, jeśli chodzi o polskie nazwy. Mamy nazwiska w Polsce, przynajmniej oficjalnie, tutaj GUS podaje. Zgadnij, którego jest najwięcej, który miesiąc jest najbardziej popularny, jeśli chodzi o nazwiska.
1: Jeśli chodzi o nazwiska, znaczy mi się zawsze kojarzy z trzeciej części Samych Swoich, że tam był September i tam się przekomarzali, czy nazwać jako September, czy jako wrzesień, ale to już dawne, dawne czasy. No ale jakbym miał strzelać, no to może grudzień?
0: Nie, maj.
1: Maj.
0: To ponad 18,5 tysiąca i jest zdecydowanie, bo tak jak mówiłem, wszystkie 12 miesięcy są zarejestrowane w GUS-ie. Najmniej, tutaj też ciężko, ten październik, zaledwie 51 osób.
1: Ojejku, nie znam nikogo z nazwiskiem październik, ale jeśli jest ktoś wśród nas, wśród słuchaczy, to bardzo serdecznie pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy wszystkie miesiące i wszystkich naszych słuchaczy. Mam nadzieję, że jesteście z nami. No dobrze, to gramy dalej, bo teraz...
1: A to akurat pozdrowienia, tutaj ci wejdę w słowo. Od Małgorzaty. Pozdrawiamy cieplutku w domu przy radyjku. Grzesiek niestety w pracy. Miło się słucha takich dźwięków. Oczywiście, że tak. I pozdrowienia od Bartosza Barana, całą ekipę i wszystkich słuchaczy. Bartosza, zwanego jako Bibro. No i super się to wszystko składa, ponieważ na miejscu 12.
0: No już który tydzień? Niewiele tych tygodni.
1: Niewiele tych tygodni, to jest świeżynka, jeśli o to chodzi, bo dopiero 7 tydzień na naszym zestawieniu, ale to awans z miejsca 15 na miejsce 12. Bibro, jestem głosem ulic. SMS rdn.lista.100 87, 24 punkty w tym tygodniu.

0: Moje Maćka, ciekawe czy wasze też. Musimy jakiegoś live'a zrobić, streama na naszych mediach społecznościowych.
1: To na jakąś okrągłą rocznicę, no 700 już przegapiliśmy, to może jakieś 725 chyba będzie najbliżej.
0: Albo jakieś prywatne takie, wiesz, nie wiem, jak tam tobie do okrągłych urodzin, ile ci jeszcze brakuje mi trochę.
1: No nie, ja właśnie przekroczyłem ten licznik tych okrągłych tak, nie.
0: Dobra,
1: tak dawno.
0: Nie będziemy mówić, który, jaki kot z przodu.
1: Wszyscy jesteśmy 18+, no, tak, 18+.
0: Dokładnie. Dobra, chciałem dogryźć tu Ewie, mam nadzieję, że nas słyszy. Słucha, ale nie przekroczy tej cienkiej granicy. Pozdrawiamy serdecznie, Ewa pewnie do nas wróci niebawem. A my teraz zaglądamy na pozycję 11. Pierwszą w drugiej dziesiątce zajmuje Agnieszka Miłek, Mariusz Śniegulski i ich Ocean bez dna. Spadek duży, 4 oczka w dół, rden.lista.156 punktów 27.

0: Pierwsze miejsce ładniej brzmi. Chociaż dwie jedynki też nieźle. Agnieszka Miłek, Mariusz Śniegulski była pierwsza dziesiątka.
1: To tylko jedna statystyka ode mnie. 60 tygodni na liście.
0: No 60. Sporo. To jest grubo ponad rok, jeśli chodzi o kalendarz, bo nie w każdy tydzień jesteśmy. Czasem wypadnie święto, czasem nas nie ma. W każdym razie Agnieszka jest, była i będzie wspólnie z Mariuszem Śniegulskim. A żeby była wyżej, to więcej SMS-ów trzeba słać rdn.lista.156.
2: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A kto zachował pozycję w pierwszej dziesiątce?
2: No i tą panią już dzisiaj usłyszeliśmy raz. To była Maria Bober, która już do propozycji bardzo pięknie zaprosiła do głosowania, więc może będzie jakaś tutaj podmianka w takim razie, bo zgodnie z zasadami naszej listy tylko jedna piosenka od jednego artysty może w tej naszej dwudziestce się znaleźć. A Moc Słowa od Marii Bober na naszej liście już od 71 tygodni się znajduje. Tydzień temu na miejscu 10, w tym tygodniu również na miejscu 10. SMS rdn.lista.14633 punkty w tym tygodniu.

0: Maria Bober po raz drugi dziś, a może będzie po raz trzeci na Facebooku. No ale który utwór będziemy mieli okazję usłyszeć za tydzień? Może oba w tej samej konfiguracji.
1: Bo jeszcze jest na to szansa.
0: Pojawi się Maria Bober z utworem Ukryta Miłość, która dziś po raz pierwszy pojawiła się w poczekalni. No to utwór Moc Słowa pożegnamy raz na zawsze. Przypomnij mi, Maćku, ile tygodni jest z nami Maria?
1: Maria jest z nami na liście od 71 tygodni. Tym utworem.
0: Piękny staż, gratulujemy i chcemy więcej, ale wszystko w waszych dłoniach. erden.lista.146. Zmieniamy klimat.
1: Zmieniamy klimat, ale jeszcze zerknę na pozdrowienia od Marka. Pozdrawia Radio Erden Lista z Mocą. No i też Bibro znów się odpalił. Mega, cieszę się bardzo. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. My także Bibra pozdrawiamy i tak sobie myślę o tych naszych słuchaczach, tych, co komentują, że to trochę takie nasze anioły. No i przy okazji właśnie ta piosenka Crux i Aaron. Aaron i Crux to tak dokładnie. I anioły. Awans z miejsca 11 na miejsce 9. SMS rdn.lista.142.36 punktów w tym tygodniu. I akurat ten utwór od 78 tygodni z nami.

0: rzadko się widujemy, więc chciałem się nagadać. To trochę
1: ale my się jeszcze nagadamy. To
0: ale Maciek bardzo skrupulatnie pilnuje tego
1: na
0: czasu.
1: Na antenią.
0: No nic, dobrze. Chcecie, żeby Aaron zagrał w całości, to sobie odpalcie. Na internetach, albo wejdźcie na stronę internetową, tam możecie odsłuchać wszystkie utwory, nie tylko Arona i Kruksa. rdn.lista.142 to głosy, które wędrują do nieba, prosto do aniołów. Piękny słuchar. To teraz czas na ósemkę.
1: I anielsko pozostanie także na miejscu ósmym. Kapela N, Anioł Pański. I to akurat spadek, bo z miejsca szóstego na miejsce ósme. SMS rdn.lista.180 37 punktów w tym tygodniu i 17 tygodni.

0: wiesz, co mi te gitarki przypominają? Był taki zespół Human w latach 90. Oni mieli taką bardzo znaną piosenkę Polski i tam gitarki właśnie Jordka Cordiasa świetnie brzmiały.
1: To poczekalnie. Myślisz, że pociągniemy to pod muzykę chrześcijańską?
0: Pomidor.
1: takie same nuty, takie same gitary. A, damy radę. Jak się zorientują, to będzie za późno. Kapela N póki co. Spadek notuje, dwa oczka w dół. Anioł pański rdn.lista.180 punktów 37. Kolejny spadkowicz przed nami.
0: A raczej pani spadkowicz, Dominika Stabrawa, Nauczysz mnie. Taki tytuł ma ta kompozycja, która tydzień temu była na podium. Była na miejscu trzecim, w tym tygodniu cztery oczka w dół na miejsce siódme. FMF rdn.lista.188, 46 punktów w tym tygodniu i piąty tydzień w naszym zestawieniu.

0: przepadłem, mógłbym słuchać bez końca.
1: Ale to nie dziwota, skoro ta piosenka tak mocno się utrzymywała w samej czubie naszej tabeli, skoro to taka piękna kompozycja. Mam dla ciebie wiadomość, Pawle.
0: Zamieniam się w słuch.
1: I bo wywołałeś naszą właśnie tutaj ukochaną Marię Bober, która dwukrotnie już się pojawiła w naszym zestawieniu i teraz po raz trzeci za sprawą komentarza na naszym facebookowym profilu. Bardzo dziękujemy za wszystkie pozdrowienia i wszystkie głosy. Dobry wieczór. Z wielką radością przyłączyłam się dzisiaj do wysłuchania listy. Chciałam wam bardzo, bardzo podziękować za wsparcie, za to, że jesteście i że mogę dzielić się z wami swoimi utworami. Dzisiaj miałam właśnie trochę czasu, żeby być z wami i było mi ogromnie miło. Serdecznie pozdrawiam was wszystkich. Jeszcze raz dziękuję za waszą obecność, życzliwość, wsparcie. Pozdrawiam was gorąco z okolic Morza Północnego w Niemczech. Pani Mario, serdecznie pozdrawiamy, ściskamy. No i trzymamy kciuki za te kompozycje, żeby były jak najwyżej i jak najdłużej. A jeśli chodzi o długotygodniowość na liście, to właśnie mamy takie dwie piosenki przed sobą.
0: Naszą parę zaczyna w tym tygodniu siostra Julita.
1: Zgadniesz, ile tygodni na liście?
0: 100? Ciepło, zimno? Kiedy była taka zabawa?
1: Zimno.
0: 150? Będę tak odrazu.
1: Cieplej.
0: 200?
1: Cieplutko, bliziutko.
0: 170?
1: Nie, w drugą stronę.
0: 230?
1: Nie, nie, mniej. To już dążmy do brzegu. 208 tygodni. Siostra Julita Zawadzka z kompozycją Czuwajmy. Awans z miejsca 9 na miejsce 6. SMS rdn.lista.026. 53 punkty w tym tygodniu.

0: ulubiona? Weteranka. Chociaż no...
1: Trzeba siostrę Julicę nakłonić na jakąś nową kompozycję, bo to, że ma talent do śpiewania pięknych piosenek ku chwale Boga, to już o tym wiemy od wielu tygodni, więc mamy nadzieję na jakąś jeszcze równie piękną kompozycję. To tyle ode mnie.
0: 208 tygodni mówisz, ale to nie jest rekordzistka, jeśli chodzi o staż.
1: Teraz mamy rekordzistę i już Państwo po pierwszych nutach się zorientują.
0: Po jednej nutce.
1: Tak, już rapuje.
0: Już wszystko jasne, dobrze, lecimy dalej.
1: Ksiądz Jakub Bartczak. Lubię być księdzem. I to awans z miejsca 8 na miejsce 5. 56 punktów w tym tygodniu. SMS rdn.lista.902. No i właśnie to jest ten nasz rekordzista, ponieważ ksiądz Jakub jest na naszym notowaniu od 299

0: Wielki jubileusz już za tydzień, bo to będzie fakt. No tu już nic nie zagrozi księdzu Jakubowi.
1: Księżu. To tak będzie się poprawna deklinacja.
0: Dobrze. Język polski, trudny język. Mhm. Jakub Barczak, lubię być księdzem, po raz 299. No wow, gratulujemy bardzo serdecznie. No, mam nadzieję, że będzie świętował jubileusz na podium. Zróbcie tak, żeby się tak stało.
1: Głosujemy.
0: rn.lista.902. To zaglądamy tuż za podium. Słyszymy.
1: Tak się właśnie zastanawialiśmy, jak to tak sobie poza anteniu rozmawialiśmy o tych tygodniach spędzonych na liście, no to Janusz Jędrusik też jest z nami od zawsze, tylko właśnie różnymi kompozycjami. Tutaj już może tak imponującego wyniku nie ma, bo ale aż 117 tygodni na liście z kompozycją I cóż mogę ci dać. I ta kompozycja przed tygodniem na miejscu czwartym i w tym tygodniu również miejsce czwarte. sms.rdn.lista.116 84 punkty w tym tygodniu.
2: I zagniewanie, bezradność, zasiedzenie, jakiś nieokreślony brak. Czy zechcesz to?

0: cóż mogę ci dać? Wy możecie dać SMS-y, głosy wasze. W tym tygodniu tuż za podium, no ale jednak wiele, wiele zabrakło. Tak niewiele, ale tak wiele, bo nawet dwukrotnie, trzykrotnie, czterokrotnie więcej głosów by nawet nie pozwoliło Januszowi skoczyć na podium. Brakłoby jeszcze punkta. I tu dobrze policzyłem, bo się posiłkowałem kalkulatora.
1: Janusz, a już miałem pochwalić ten analityczny umysł i tą żyłkę nad prawą skronią. No ale
0: no
1: cóż.
0: Nic. Tylko szczerość nas wyzwoli. Janusz Jędrusik tuż za podium, stabilnie na pozycji czwartej, a przed nami już tylko trzy utwory 716 notowania listy z mocą.

0: Miejsce trzecie.
1: Pozdrawiamy serdecznie z gorącego szkockiego wybrzeża. A, mam nadzieję, nie, to nie było prześmiewcze. Nie, mi się marzy, żeby się wybrać w tamte rejony, Edynburg i w ogóle, wiesz, tam jest...
2: Potwór z Loch Ness?
1: Tam jest ciemno, zimno, więc dla mnie jest...
2: To też te tereny przecież.
1: Nie wiem, czy Mariusz jest z nami dzisiaj na Facebooku, a może małżonka
2: Grażyna? Nie odezwał się, ale na pewno się odezwie w późniejszym terminie, więc...
1: No to zachęcamy, jeszcze kilka chwil też jest. Jak nie, to odejmujemy 30 punktów. I tak by na podium zostało 337 punktów. Utwór Jagłania, gościnnie Magdalena Bober, erden.lista.940.

0: projekcie Tylko Jezus nasze trio, czyli Grażyna, Mariusz i Magdalena. Jagłania, erden.lista, 940, spadek, jedno oczko w dół, punktów 337.
1: I jeszcze jedna ważna statystyka.
0: No
1: od
0: tak?
1: Ilu tygodni? Bo tutaj zachwycaliśmy się księdzem Jakubem, że jest od bardzo wielu, ale tylko Jezus, tylko tydzień mniej.
0: To będzie kolejny jubileusz.
1: 298 tygodni na liście. Serdecznie, serdecznie gratulujemy.

0: Miejsce drugie.
1: A będziemy świętować? Impreza za imprezą. Zawsze z powodu dobre do świętowania. Aretę przed nami teraz. No, nie zwyciężyłaś w tym tygodniu. Nie udało się, a jej zabrakło. Ho, ho, ho. I jeszcze trochę. rdn.lista.133 punktów 449.
2: Jak wielki dostał skarb, odrzucił to, co uznał za słabe. Lecz spojrzał z nieba Pan, On Ciebie wybrał sam, by ludziom pomoc nieść, dał odwagę.
3: Przeciwny żaden los, czy drwiący ludzi głos,

0: prawie zwyciężyłaś. No.
1: I tutaj też już się zbliża do jubileuszu, muszę ci powiedzieć, bo z tą kompozycją konkretnie Aretę jest 92 tygodnie na liście.
0: Wiem, będziemy świętować co tydzień dzięki twoim zestawieniom. Że się z nimi podzielisz, będę
1: oczywiście
0: kontynuował
1: tak.
0: Za tydzień.
1: Nie wszystko obiekuję. Zostaje w rodzinie. Wszystko zostaje w rodzinie.
0: Będę
1: tego się trzymamy.
0: Będę kontynuował. Obiecać już nie obiecuję, tyle rzeczy obiecałem, że aha. Dobrze, przed nami już tylko jedna niespodzianka, ale dwóch pretendentów. No tak jak mówiłem, jeden żegnamy, jeden został z nami. Pewnie stali słuchacze już wiedzą, co się wydarzy, ale jeszcze nie powiem. Przed nami miejsce.

0: Miejsce pierwsze.
1: Będzie Julia? Będą okroty?
2: Nie.
1: Ach, no nikt tak nie było nigdy, tak jak zapowiadałem.
2: Nie
1: było
2: tutaj...
1: ani Julii, ani ogrodów.
2: Pawle, to wszystko przez ciebie. Tak zaanonsowałeś jesień, że tak bardzo lubisz, że ogrody po prostu się zawinęły i otworzą się w przyszłym roku. Ale może nie, może trochę szybciej zaprosimy Julię w ogrodach, bo to jest ta piosenka, którą dzisiaj żegnamy z naszego zestawienia z utworem Wielbić Pana Chcę. 10 tygodni była na naszym zestawieniu. To też sobie podliczyłem. Także Julię, cały ten projekt zapraszamy do zgłoszenia kolejnej piosenki i do przyłączenia się do naszej listy. Na pewno przyjmiemy z otwartymi ramionami. No ale teraz czas opowiedzieć coś o miejscu pierwszym.
1: Jak długo są z nami?
2: 40 tygodni dokładnie. Dzisiaj wybija 40 tygodni. I jeszcze mam jedną ciekawostkę, bo akurat mam otwartą tę stronę. Zapraszamy na stronę rdn.pl. Tam są wszystkie notowania archiwalne i sobie można zerknąć, jak to się tydzień po tygodniu układały. I pierwsze notowanie, kiedy pani Magdalena Sikora była z nami, to było notowanie numer 664. To był lipiec zeszłego roku i zadebiutowała od razu na miejscu trzecim.
1: No, to i trzyma się stabilnie, bo tak jak mówisz, 40 tygodni z nami, z czego 39 na pierwszym miejscu.
2: Nie, no, może to, tam tak rotacje były, ruchy tektoniczne. To będzie następna statystyka, którą się zajmiemy. Ile, na którym miejscu najwyżej.
1: No dobrze. A za tydzień będzie z nami okrągłą 40. pierwszą, jak to w znanej polskiej komedii było.
2: Tak,
1: uwielbiam to, tylko kojarzy mi się. Będzie kolejny powód do świętowania. No dobrze, no to dzisiaj wszystkie niespodzianki, które dla was mieliśmy przygotowane, już odkryliśmy. Będą kolejne za tydzień. Nie wiem, kto będzie, lista będzie. Będziemy na pewno z wami niebawem.
2: Piękna muzyka będzie, to państwu gwarantujemy.
1: Ale życie płata różne figle, więc na pewno się nie żegnamy. Życzymy wam dobrego tygodnia, a za dzisiejsze spotkanie... A, jeszcze powiem, ile punktów, bo to też ważne. Tygodnie tygodniami, ale tutaj się stała naprawdę wielka rzecz, bo 1226 punktów. No, to deklasacja, jeśli chodzi o utwór On z nami. No dobrze, kończymy. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Nisko kłania się Maciej tutaj.
2: I Paweł Hajduga. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Pa, pa.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus. Podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Trwają prace nad kolejową obwodnicą Poznania. W związku z tym planowany jest remont na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ulicy Biskupińskiej. W tym czasie mogą powstać utrudnienia w ruchu, informuje Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP PLK.
3: Konieczne będą tymczasowe zmiany w ruchu dla kierowców, dla rowerzystów i dla pieszych, przy czym utrzymany zostanie ruch kolejowy po jednym torze. O zmianach będzie informować czytelne oznakowanie. Prosimy zatem o wyrozumiałość i o bezwzględne stosowanie się do tych tymczasowych zmian. Dokładamy przy tym starań, aby te wszystkie prace, które są konieczne do wykonania, w jak najmniejszym stopniu wpływały na komunikację.
2: Prace mają potrwać od 14 września do 2 października.
1: Informacje z Poznania.
2: Jubileuszowa 10. edycja Retro Motor Show na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbędzie się w weekend 18-20 września. Na uczestników będą czekać zabytkowe samochody, motocykle i unikatowe pojazdy. Będzie to także okazja do poznania historii motoryzacji, mówi dyrektor wydarzenia Bartosz Dębiński.
4: Będą z nami samochody z początków motoryzacji, część z nich widać tutaj przed nami. Najstarszy egzemplarz 1906 roku, to naprawdę są prekursorzy tego, co dzisiaj widzimy na ulicach. Również ponad 100-letnie Rolls-Royce, Dodge Viper pierwszej generacji, V10, Lamborghini Diablo, Bugatti T40.
2: Jubileusz stał się także okazją do wspomnienia o początkach Retro Motor Show. Dyrektor grupy produktów na MPT Dariusz Wawrzyniak zaznacza, że dziś wydarzenie ma zupełnie inną rangę niż 10 lat temu.
5: Byliśmy ledwo zapełniając 2 pawilony. Mieliśmy wtedy 50 wystawców. W tej chwili ta liczba jest praktycznie 4-krotnie większa. Także mówimy o zupełnie innej skali wydarzenia, co pokazuje tego typu tematyka, jak dbanie o historię, jest dla nas wszystkich istotne.
2: Jedną z niespodzianek ma być prezentacja legendarnego kombajnu Bizon Super Z056. Na odwiedzających czekać będą również pokazy driftu i przejazdy drift taxi, wystawa amerykańskich radiowozów oraz pokazy mody z przełomu XIX i XX wieku. Nie zabraknie także giełdy pojazdów zabytkowych.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Poznański Posum zaprasza na bezpłatne konsultacje farmaceutyczne. O szczegółach akcji mówi Emilia Łapkiewicz-Przygocka z Wielkopolskiej Okręgowej Izby Lekarskiej.
6: Zachęcamy do zgłoszenia się na takie konsultacje farmaceutyczne do Posum. Tam sprawdzimy, czy wszystkie leki są stosowane prawidłowo, czy nie ma żadnych interakcji, czyli nie wykluczają się te leki.
2: Farmaceuci zachęcają, by na wizytę przynieść ze sobą nie tylko przyjmowane leki, ale i pełną domową apteczkę.
6: A jeśli pacjent chciałby wziąć wszystkie leki, które ma w domu, to też zachęcamy, bo często zdarza się, że pacjent te leki gdzieś tam ma zachomikowane. No i okazuje się, że one dawno są po dacie ważności albo nie powinny być już dawno stosowane.
2: Bezpłatne konsultacje w Posum odbywają się co 2 tygodnie. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.
1: Informacje z kraju.
2: Na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów Ministerstwo Infrastruktury przedstawi gotowy projekt zaostrzenia przepisów dotyczących wykroczeń na przejazdach kolejowo-drogowych. Zapowiedział to szef resortu Dariusz Klimczak. To pokłosie serii wypadków, do których doszło na przejazdach. Kierowcy, którzy wjadą na czerwonym świetle czy przy opuszczających się rogatkach, stracą prawo jazdy. Dariusz Klimczak wskazał, że jest też druga propozycja.
7: Druga sprawa, która jest w uzgodnieniu z ministrem sprawiedliwości, to zmiana kodeksu karnego i dotyczy tych kierowców, którzy powodują zagrożenie w ruchu lądowym bądź powodują katastrofę w ruchu lądowym. Tutaj także dopominamy się zupełnie innych, wyższych kar. Z jednej strony nieuchronna kara więzienia dla takiej osoby, która spowoduje tego typu katastrofę w ruchu lądowym. Z drugiej strony kwestia związana z zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych.
2: Wczoraj doszło do poważnego wypadku w okolicy miejscowości Przysucha na Mazowszu. Wjadący pociąg relacji Lublin-Szczecin uderzyła ciężarówka. Jedna osoba zginęła, a około 20 zostało rannych. Wcześniej doszło do kilku innych wypadków na przejazdach, których sprawcami z reguły
1: Radio
2: Emaus. Kierowcy.
1: Informacje kulturalne.
2: Koncerty, warsztaty, teatry.
1: Dobre radio.
2: I po tańcówka. W sobotę 12 września Jeżyce będą obchodzić swoje święto.
1: Na dobry dzień.
2: Się odbywał na ulicy Słowackiego i dziedzińcu Szkoły Podstawowej nr 36, a rozpocznie się o 12. Będzie można spotkać sąsiadów. sąsiadów, posłuchać muzyki, wziąć udział w warsztatach oraz skorzystać z oferty lokalnych przedsiębiorców i twórców, których stoiska będą ustawione wzdłuż ulicy Słowackiego. Wieczorem zaplanowano potańcówkę retro, a Dzień Jeżyc zakończy koncert Easy and the Black Trees.
8: Informacje z Poznania.
2: Po wakacyjnej przerwie Hurme Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej Poznańskie Słowiki wznawia nabór do głosów chłopięcych. Nabór odbywa się w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach od 18 do 20 w sali prób chóru w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej nr 2 przy ulicy Bydgoskiej 4 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym. Szczegóły można znaleźć na stronie chóru.
8: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Nie wiedząc, co począć, patrzył bezmyślnie na szermierzy, podczas gdy oczami duszy oglądał całe swoje życie. Chwile takie rzadko zdarzają się w życiu ludzkim, a patrzymy wówczas na te znane obrazy, jakby one nas nie dotyczyły i sądzimy je sprawiedliwiej niż kiedykolwiek. Ben Hur ujrzał jakby ukrytą rękę, która uchyliła zasłonę jego dotychczasowego bytu i zrozumiał, że odtąd wchodzi w nowy okres życia. Dotąd on był ofiarą niewinną, na nim popełniono gwałt. Przeciwnie, teraz on obejmował rolę czynną, on zaczepiał. Dopiero wczoraj znalazł pierwszą ofiarę. Wierzący chrześcijanin zadrżałby na tę myśl, sumienie przemówiłoby groźnym wyrzutem. Ben Hur nie doznał nic podobnego. On, uczeń pierwszego, lecz nie ostatniego i nie najświętszego prawodawcy, nie uważa, aby wymierzenie zasłużonej kary było krzywdą. Zresztą Pan dał mu zwycięstwo, a ta pewność i wiara były dlań źródłem siły w niebezpieczeństwie. Miał zacząć nowe życie, którym była wielka misja, święta jak oczekiwany król, pewna jak przyjście tego króla, sprawiedliwa już przez to samo, że była konieczna. I on miałby się dać pokonać u progu takiej drogi? Nie, po stokroć nie. Wśród tych myśli rozwiązał pas przytrzymujący białą szatę żydowską i został tylko w spodniej tunice podobnej do tych, które odziewały jego wrogów. To uczyniwszy, złożył ręce na piersiach i oparł się o kolumnę, czekając z przygotowanym umysłem i ciałem na swych nieprzyjaciół. Coście za jedni? Zapytał ich po łacinie. Norman uśmiechnął się, ale twarz jego nie nabrała przez to łagodniejszego wyrazu i odpowiedział: barbarzyńcy. To pałac Iderne. Kogo tu szukacie? Odpowiedzcie. Słowa te wymówił z wielką powagą. Cudzoziemcy stanęli zdziwieni, a Norman zapytał: a tyś co za jeden? Rzymianin. Olbrzym podniósł głowę i przypatrywał mu się szyderczo. To co nowego? Słyszałem, że jakiś Bóg powstał z krowy, ale nawet Bóg nie zrobi z Żyda Rzymianina. Przestawszy się śmiać, rzekł coś do towarzysza i obaj zbliżyli się w zaczepnej postawie do Ben-Hura. Stój! Zawołał młodzieniec, oddalając się od kolumny. Jedno słowo. Słowo? Odpowiedział Norman, składając ogromne ręce na piersiach i rozpogadzając twarz. Jedno słowo, mów. Jesteś Tord Norman. Olbrzym zdziwiony otworzył szeroko niebieskie oczy. Byłeś szermierzem w Rzymie. Tord potwierdził. A ja się uczyłem u ciebie. Nie, odrzekł, potrząsnąwszy głową. Na brody Irmina. Nigdy w mym życiu nie próbowałem zrobić z Żyda wojownika. Dowiodę ci, że tak jest. Jakim sposobem? Przyszliście tu, aby mnie zabić. Co prawda. Pozwól więc, aby ten człowiek walczył ze mną na pięści, a pokażę ci na jego osobie, że jestem twoim uczniem. Twarz gladiatora rozjaśnił uśmiech. Propozycja Ben-Hura przypadła mu do smaku. Rzekł coś do swego towarzysza, a gdy ten zdawał się zgadzać, odezwał się z naiwnością rozbawionego dziecka. Czekajcie, aż dam znak. Przysunął sobie sofę, rzucił się na nią i zawołał: zaczynajcie. Ben-Hur przystąpił do swego przeciwnika i rzekł: broń się. Gladiator wyciągnął ręce, ale bez ochoty i zapału. Gdy tak stali naprzeciw siebie, podobni byli jak bracia, wzrostem i budową. Cudzoziemiec uśmiechnął się zwycięsko, chociaż Ben-Hur patrzył tak uroczyście i poważnie, że powinien był zadrżeć. W każdym razie wiedzieli obaj, że to walka o śmierć lub życie. Ben-Hur natarł prawą ręką. Nieznajomy odparował cios, ale zanim cofnął rękę, już Ben-Hur chwycił jego dłoń z siłą wioślarza. Nim szermierz zdołał się zasłonić, Ben-Hur chwycił go za szyję. W chwilę potem nieznajomy padł ciężko, jakby piorunem rażony. Na brodę Irmina! Zawołał Norman, śmiejąc się głośno. Nie potrafiłbym lepiej. Obojętnie przypatrzył się trupowi, a potem z podziwem zmierzył Ben-Hura od stóp do głowy.
3: Muszę przyznać, że wziąłeś się do roboty jak należy, a co dziwniejsza, moim sposobem, tym, jakiego 10 lat uczyłem w szkołach rzymskich. Teraz widzę, że nie jesteś Żydem. Kimże jesteś?
2: Czy znałeś Ariusza Dumvira?
3: Quintus Ariusza, oczywiście, bo był moim patronem.
2: Miał przecież syna.
3: Miał?
2: Rzekł Norman, przeciągając się leniwie.
3: Znałem chłopca, był dzielny i snadnie mógł zostać królem gladiatorów. Sam Cezar chciał się nim opiekować. Ja sam wyuczyłem go wszelkich tajemnic mej sztuki. Co więcej, pokazałem mu nawet chwyt mego wynalazku, ależ na Irmina wszak właśnie użyłeś go w walce z tym biedakiem.
2: Jak to? Dotąd mnie nie poznałeś, wszakże ja jestem synem Ariusza. Norman zbliżył się powoli, a obejrzawszy dokładnie młodzieńca, wyciągnął rękę i zawołał z rozjaśnioną twarzą i wesołymi oczyma.
3: A to mnie oszukał. Obiecywał, że zastanę tu Żyda, psa żydowskiego, którego śmierć będzie miła Bogom.
2: Kto ci to powiedział? Spytał Ben-Hur, ujmując jego rękę.
3: On, Messala.
2: Kiedy?
3: Wczoraj wieczorem.
2: Myślałem, że jest chory z potłuczenia.
3: Nie będzie już nigdy chodził, a do mnie mówił wśród jęków, leżąc na łóżku.
2: Ben-Hur zrozumiał, że dopóki Messala żyć będzie, nie przestanie go prześladować. Zemsta stanie się odtąd jedyną osłodą jego życia. Tego nie można było lekceważyć, zwłaszcza wobec wielkiego dzieła przygotowania wszystkiego dla króla, który miał nadejść. Wobec tak ważnego przedsięwzięcia nie mógł przebierać w środkach, a zresztą wszak przysługiwało mu prawo odwetu. Czemuż by nie miał użyć tego samego sposobu, co Rzymianin? Człowiek zapłacony za to, aby go zabił, odstąpi od zamiaru, gdy dostanie więcej. A cóż łatwiejszego dla Ben-Hura, jak płacić pieniędzmi? Nagle spojrzał na leżącego bez życia przeciwnika i spostrzegł, że wzrostem i postawą podobny był do niego. Wtedy powstał w jego umyśle nowy plan. Pomyślawszy chwilę, zapytał Normana. Ile ci Messala obiecał za moje życie?
3: 1000 sesterców.
2: Otrzymasz je. A jeśli uczynisz po mojej woli, dodam ci jeszcze 3000. Uradowany obietnicą, olbrzym zaśmiał się głośno, mówiąc:
3: wczoraj wygrałem 5000, a od Rzymianina mam 1000, to 6. Daj mi 4, zacny Ariuszu, a stanę przy tobie wytrwale. Jeśli kłamie, niech mnie mój imiennik stary Tort młotem ubije. Daj mi 4, a zamorduję tego patrycjusza, co leży w łóżku. Nie bardzo się tym spracuję, wystarczy, gdy mu gębę zatkam.
2: Rozumiem, czego pragniesz, odparł Ben-Hur. 10000 sesterców to majątek. Już widzę, jak wracasz do Rzymu i otwierasz sklep z winem w pobliżu wielkiego cyrku, po czym będziesz żył, jak przystało na wielkiego gladiatora. Dam ci 4000, a co więcej, to, co uczynisz dla mnie, nie zakrwawi twoich rąk. Przypatrz się i powiedz, czy ten tutaj nie jest podobny do mnie?
3: Do prawdy, że tak jest i mógłbym śmiało twierdzić, że jesteś jabłkiem z tej samej jabłoni.
2: To mnie cieszy. Co myślisz, gdybym włożył jego tunikę, a jego ubrał w moje suknie i gdybyśmy go tu zostawili, wtedy otrzymałbyś sesterce Messali, bo cóż łatwiejszego, jak mu wytłumaczyć, żeś mnie zabił. Propozycja ta tak rozbawiła Normana, że zaśmiewał się do łez.
3: Nikt jeszcze tak łatwo nie zarobił 1000 sesterców. Będę miał winiarnię i to za proste kłamstwo, bez przelewu krwi. Jeśli kiedy przyjedziesz do Rzymu, nie zapomnij zapytać o winiarnię Torda Normana, a klnę się na brodę Irmina, dam ci najlepszego wina, choćbym go miał szukać w piwnicach Cezara.
2: Podali sobie ręce na zgodę, po czym zamieniono suknię. Po ostatecznym omówieniu sprawy olbrzym zapukał do drzwi, które natychmiast się otworzyły i przepuściły mordercę i niedoszłą ofiarę. Gdy wyszli z pałacu, Norman rzekł na pożegnanie:
3: pamiętaj o mnie, synu Ariusza, i nie miń winiarni w pobliżu cyrku. Nikt jeszcze tak łatwo nie dorobił się majątku. Niech cię bogowie strzegą.
2: Tej samej nocy opowiedział Ben-Hur Simonidesowi swoją przygodę w pałacu Iderne i polecił mu, by zaraz nazajutrz zaczął go szukać. Prawdopodobnie rzecz wytoczy się przed Maksencjusza, a jeśli Tord Norman nie zdradzi tajemnicy, to Messale i Gratus nadal spokojnie będą używać skradzionego majątku. Tymczasem Ben-Hur miał się udać do Jerozolimy, aby szukać swoich. Żegnano się na tarasie. Simonides, siedząc w krześle, patrzył na rzekę i żegnał Ben-Hura jak syna. Estera towarzyszyła młodzieńcowi aż do schodów. Gdy się rozstawali, Ben-Hur rzekł: jeśli odszukam moją matkę, Estero, połączysz się z nią i będziesz siostrą mojej Tirzy. Po tych słowach złożył pocałunek na jej licu. Byłże to tylko pocałunek brata? Ben-Hur popłynął rzeką aż do ostatniej straży Ilderima, gdzie zastał Araba, który miał mu służyć za przewodnika. Gdy wyprowadzono konie, Arab rzekł: oto twój koń. Ben-Hur spojrzał i zobaczył Aldebarana, najszybszego z synów Miry, najszlachetniejszego z koni szejka po Syriuszu. Był to dar godny serca Ilderima. Trupa leżącego w atrium pałacu Iderne sprzątnięto i pochowano natychmiast, korzystając z cieniu w nocy, po czym Messala wysłał do Gratusa gońca z radosną nowiną o śmierci Hura. Niedługo potem w pobliżu cyrku Maximusa w Rzymie otwarto nową winiarnię, a nad jej drzwiami błyszczał napis: Tord Norman.

0: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
1: Lektura w Radiu Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Dobra noc z Radiem Emaus. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział uczniom przypowieść. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego.
2: Łatwo zauważyć błąd w zachowaniu drugiej osoby, trudniej dostrzec własną słabość. Jezus przestrzega przed byciem surowym sędzią cudzych postępków, podczas gdy sami nosimy w sobie belki. To wezwanie do uczciwego spojrzenia na siebie, zanim zaczniemy pouczać innych. Prawdziwa zmiana zaczyna się od porządkowania własnego wnętrza. Kiedy zrozumiem swoje ograniczenia, łatwiej będzie mi z wyrozumiałością patrzeć na błędy innych. Pomyśl, jaki mój własny błąd mogę dostrzec i naprawić, zamiast zajmować się słabościami innych.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.